0: Wybiła północ. Słuchowisko Himalaje z 3 nagrodami na festiwalu Dwa Teatry. W kopalni Murcki Staszic zginął 45-letni górnik. Częstochowska policja pilnie prosi o pomoc w poszukiwaniach zaginionego 22-latka. Jego życie może być zagrożone.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Słuchowisko Himalaje, inspirowane biografią Jerzego Kukuczki, otrzymało nagrodę publiczności na 25. festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Za to wyjątkowe wyróżnienie podziękowali redaktor naczelna Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja i reżyser Robert Talarczyk.
2: Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy publiczności sopockiej, ale słuchaczom Polskiego Radia, słuchaczom Radia Katowice i wszystkim internautom, którzy na nas głosowali.
3: To jest niebezpieczne, bo zaczynamy się przyzwyczajać. W zeszłym roku Nikaj, w tym roku Himalaje. Zobaczymy, co będzie za rok. Dziękuję tym cudownym paniom z Radia Katowice, bo gdyby nie one, to by tego wszystkiego nie było. No i liczę na więcej. Dziękuję.
0: Radio Katowice otrzymało też honorową nagrodę dla producenta słuchowiska za trafność i atrakcyjność propozycji repertuarowej za słuchowisko Himalaje. Jurorzy docenili także muzykę Miłosza za skomponowanie muzyki do tego słuchowiska. Nagrodzony przekazał naszemu reporterowi, że jest szczęśliwy z nagrody i tego, że udało się stworzyć coś ponadczasowego.
4: Dzieje się to drugi raz z rzędu i bardzo się cieszę, że to, co zrobiłem do teatru, zaistniało w przestrzeni radiowej i będzie już nie istnieć, i w XXI wieku nic się nie traci, więc będę mógł to nawet za parę lat puścić mojej córce albo sobie samemu odświeżyć. Co prawda w innej formie niż spektakl, ale równie fajnej, mocnej, takiej konkretnej.
0: Publiczność wybrała też swój najlepszy spektakl telewizyjny. To Ezi Roberta Talarczyka w reżyserii Janusza Zaorskiego. Spektakl zdobył także nagrodę honorową imienia Krzysztofa Zaleskiego. W tym roku o Grand Prix i liczne nagrody rywalizowało 16 słuchowisk i 19 spektakli telewizyjnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tragiczny wypadek w kopalni Murcki Staszic. Nie żyje 45-letni górnik, który został przygnieciony bryłą kamienia podczas prac w przodku chodnika. Do zdarzenia doszło przed godziną 19 w trakcie wiercenia otworów strzałowych. Polska Grupa Górnicza poinformowała, że mimo natychmiastowej reanimacji i udzielonej pomocy medycznej, życia mężczyzny nie udało się uratować. Przedstawiciele spółki złożyli kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego. Poniedziałkowy wypadek był trzecim w tym roku śmiertelnym w polskiej kopalni węgla kamiennego i piątym w całym polskim górnictwie. Do dwóch innych doszło w zakładach odkrywkowych. W ubiegłym roku w całym polskim górnictwie doszło do 16 wypadków śmiertelnych, w tym 12 w kopalniach węgla kamiennego. Radni Sejmiku Województwa Śląskiego udzielili wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa. Za głosowało 25 osób, przeciwnych było 18. Podczas sesji marszałek Wojciech Saługa przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu województwa śląskiego za ubiegły rok.
5: Uchwała budżetowa na 2025 rok po zmianach zakładała zaciągnięcie 518 milionów złotych kredytu, a zaciągnęliśmy ostatecznie tylko 310. W roku ubiegłym zamknięto deficytem w kwocie 278 milionów złotych. Uzyskano również tzw. wolne środki wynikające z odliczenia przychodów i rozchodów budżetowych w wysokości 460 milionów złotych. Łączny więc wynik budżetu za 2025 rok to była kwota prawie 182 miliony.
0: W ubiegłym roku najwięcej środków pochłonął transport i łączność niemal 1 741 000 000 złotych. Jeszcze na koniec bardzo ważny apel częstochowskich policjantów, którzy poszukują zaginionego 22-letniego Mateusza Orlikowskiego. Mężczyzna rano wyszedł z domu i do tej pory nie wrócił. Ponieważ istnieje realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia, służby apelują o natychmiastową pomoc. Każdy, kto zna aktualne miejsce pobytu młodego mężczyzny, proszony jest o pilny kontakt z policjantami z Częstochowy lub najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112. Zaginiony ma 180 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma niebieskie oczy oraz proste włosy w kolorze ciemny blond. Jego zdjęcie publikuje m.in. Śląska Policja w swoich mediach społecznościowych. Od 14 do 16 stopni mają pokazać termometry tej nocy. Padać już nie powinno, ale na północy regionu lokalnie możliwe są mgły.
6: działalności jedynki. Lipcowy szczyt NATO w Ankarze, współpraca zbrojeniowa, kwestie bezpieczeństwa w regionie. To najważniejsze tematy, które zostaną omówione podczas wizyty Karola Nawrockiego w Turcji. Prezydent wczoraj po południu wyleciał do Ankary, gdzie spotka się ze swoim tureckim odpowiednikiem. Turcja jest strategicznym partnerem naszego kraju, mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz.
7: Te rozmowy będą się koncentrować wokół zbliżającego się szczytu NATO, wokół tematyki bezpieczeństwa, wokół naszych priorytetów i wokół negocjowanych już na finiszu w zasadzie dokumentów w kwaterze głównej NATO, więc polityka bezpieczeństwa będzie kluczowym elementem.
6: W planach wizyty Karola Nawrockiego jest też spotkanie w środę z polskimi żołnierzami stacjonującymi w bazie lotniczej Ir-Cirlik niedaleko Adan. Napięte relacje prezydentów Polski i Ukrainy wzbudzają duże zainteresowanie wśród niemieckich mediów i komentatorów. Odebranie przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego i zwrot odznaczenia przez Włodymyra Zełenskiego nie zmieniły jednak planów kanclerza Niemiec. Friedrich Merz przyjedzie na konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku.
8: Sytuacja w Ukrainie będzie tematem spotkania grupy E5. Do Berlina przyjadą jutro premier Donald Tusk, prezydent Francji i szefowie rządu Włoch i Wielkiej Brytanii. Mimo dymisji Keira Starmera, brytyjskiego premiera, rzecznik niemieckiego rządu zapewnił, że do szczytu w formacie E5 dojdzie. Stefan Cornelius dodał, że dzień później Friedrich Merz zamierza lecieć do Gdańska. Konferencja według naszej wiedzy się odbędzie i zgodnie z zapowiedzią z ostatniego piątku kanclerz będzie w niej uczestniczył, przekazał rzecznik rządu. Niemieckie media na bieżąco śledzą wymianę politycznych ciosów między Karolem Nawrockim i Wołodymyrem Zełenskim. Eksperci mówią o niezamkniętym rozdziale historii obu państw i zwracają uwagę, że napięcie między Polską a Ukrainą jest na rękę Kremlowi. W takiej sytuacji kanclerz Niemiec tym bardziej chce rozmawiać z sojusznikami na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. Adam Kurczewski, Polskie Radio.
6: 5 osób zginęło, kilkadziesiąt zostało rannych. To bilans ukraińskiego ataku w rosyjskim Woronerzu. Główne uderzenie przeprowadzono w zakład produkujący półprzewodniki wykorzystywane w przemyśle zbrojeniowym.
9: Kijów potwierdził, że przeprowadził atak za pomocą dalekosiężnych rakiet. Półprzewodniki produkowane w Woronerzu są wykorzystywane w podzespołach elektronicznych rakiet do wyrzutni Iskander i Pancyr. Wcześniej ukraińskie drony zaatakowały Moskwę i okoliczne miejscowości. Wiadomo, że uszkodzone zostało centrum łączności kosmicznej w Dubnej, około 130 km od stolicy Rosji. Centrum odpowiada m.in. za transmisję sygnału satelitarnego, w tym transmisję programów telewizyjnych i łączność. W okresie zimnej wojny utrzymywało stałe połączenie między Kremlem i Białym Domem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
6: W stolicy Ukrainy, Kijowie, ogłoszono tymczasem alarm lotniczy. Władze w mediach społecznościowych wezwały mieszkańców do szukania schronienia, a Wołodymyr Zełenski po raz kolejny ostrzegł o planowanym rosyjskim ataku na wielką skalę.
1: To są aktualności jedynki.
6: W nich powracamy do kraju. Śledczy badają działalność warszawskiego szpitala południowego. Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła wczoraj dwa postępowania w związku z nieprawidłowościami w placówce. Pierwsze skupia się na niekorzystnym rozporządzeniu mieniem. Drugie dotyczy nieprawidłowego nadzoru pracowników ratusza oraz błędów kadry zarządzającej szpitalem.
10: Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła postępowania w sprawie działania na szkodę warszawskiego szpitala południowego oraz niegospodarności i braku nadzoru oraz niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień urzędników warszawskiego ratusza. Większy zakres będzie miało to drugie śledztwo. Pierwsze będzie dotyczyć m.in. nieprawidłowych faktur i wypłaty zbyt dużego wynagrodzenia. Drugie zbada brak nadzoru nad pracą szpitala, m.in. SOR w zakresie naruszenia zasad triaż, zawierania umów i rozporządzenia mieniem, a także obowiązki warszawskiego ratusza w zakresie nadzoru nad szpitalem.
11: Nie dopełnili odpowiednich warunków w zakresie cyklicznej kontroli i weryfikacji funkcjonowania tego szpitala pomimo przychodzących do nich formalnych i nieformalnych informacji.
10: Poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Możliwe jest przesłuchanie w tej sprawie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Agata Król, Polskie Radio.
6: Na koniec o przełomy w amerykańsko-irańskich negocjacjach. Stany Zjednoczone znoszą sankcje na irańską Europę do połowy sierpnia. To efekt weekendowych rozmów w Szwajcarii między przedstawicielami obu państw.
12: W ramach tych ustaleń Departament Skarbu wydał tymczasowe 60-dniowe zezwolenie ogólne dopuszczające wydobycie, dostawy i sprzedaż irańskiej ropy. Zezwolenie to wygasa 21 sierpnia, o ile nie zostanie przedłużone. Teheran zobowiązał się do zapewnienia swobodnego i niezakłóconego tranzytu przez cieśninę Ormuz. Wcześniej wiceprezydent J.D. Vance oświadczył, że podczas rozmów w Szwajcarii poczyniono znaczące postępy, mimo że w weekend Iran ogłosił zamknięcie cieśniny Ormuz. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych poinformowało jednak, że cieśnina nie została ostatecznie zamknięta. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: W ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. Termometry pokażą od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum i do 28 na Lubelszczyźnie. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Bałtyk pozostaje w zasięgu rozległego wyżu z centrum 1029 hektopaskali nad Morzem Północnym. Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni oraz Wybrzeże Środkowe. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2. Temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 2 do 4, później przechodzący w zmienny 1 do 3 w skali Beauforta, stan morza 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego, później przechodzący w zmienny 1 do 3 w skali Beauforta, stan morza 2, widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4, przejściowo na północy do 5 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zmienny 2 do 4, przechodzący na południowo-zachodni 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
13: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczne

0: Wybiła północ. Słuchowisko Himalaje z 3 nagrodami na festiwalu Dwa Teatry. W kopalni Murckiej Staszic zginął 45-letni górnik. Częstochowska policja pilnie prosi o pomoc w poszukiwaniach zaginionego 22-latka. Jego życie może być zagrożone.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Słuchowisko Himalaje, inspirowane biografią Jerzego Kukuczki, otrzymało nagrodę publiczności na 25. festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Za to wyjątkowe wyróżnienie podziękowali redaktor naczelna Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja i reżyser Robert Talarczyk.
2: Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy publiczności sopockiej, ale słuchaczom Polskiego Radia, słuchaczom Radia Katowice i wszystkim internautom, którzy na nas głosowali.
3: To jest niebezpieczne, bo zaczynamy się przyzwyczajać. W zeszłym roku Nikaj, w tym roku Himalaje. Zobaczymy, co będzie za rok. Dziękuję tym cudownym paniom z Radia Katowice, bo gdyby nie one, to by tego wszystkiego nie było. No i liczę na więcej. Dziękuję.
0: Radio Katowice otrzymało też honorową nagrodę dla producenta słuchowiska za trafność i atrakcyjność propozycji repertuarowej za słuchowisko Himalaje. Jurorzy docenili także muzykę Miłosza za skomponowanie muzyki do tego słuchowiska. Nagrodzony przekazał naszemu reporterowi, że jest szczęśliwy z nagrody i tego, że udało się stworzyć coś ponadczasowego.
4: Dzieje się to drugi raz z rzędu i bardzo się cieszę, że to, co zrobiłem do teatru, zaistniało w przestrzeni radiowej i będzie już nie istnieć, i w XXI wieku nic się nie traci, więc będę mógł to nawet za parę lat puścić mojej córce albo sobie samemu odświeżyć. Co prawda w innej formie niż spektakl, ale równie fajnej, mocnej, takiej konkretnej.
0: Publiczność wybrała też swój najlepszy spektakl telewizyjny. To Ezi Roberta Talarczyka w reżyserii Janusza Zaorskiego. Spektakl zdobył także nagrodę honorową imienia Krzysztofa Zaleskiego. W tym roku o Grand Prix i liczne nagrody rywalizowało 16 słuchowisk i 19 spektakli telewizyjnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tragiczny wypadek w kopalni Murckiej Staszic. Nie żyje 45-letni górnik, który został przygnieciony bryłą kamienia podczas prac w przodku chodnika. Do zdarzenia doszło przed godziną 19 w trakcie wiercenia otworów strzałowych. Polska Grupa Górnicza poinformowała, że mimo natychmiastowej reanimacji i udzielonej pomocy medycznej, życia mężczyzny nie udało się uratować. Przedstawiciele spółki złożyli kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego. Poniedziałkowy wypadek był trzecim w tym roku śmiertelnym w polskiej kopalni węgla kamiennego i piątym w całym polskim górnictwie. Do dwóch innych doszło w zakładach odkrywkowych. W ubiegłym roku w całym polskim górnictwie doszło do 16 wypadków śmiertelnych, w tym 12 w kopalniach węgla kamiennego. Radni Sejmiku Województwa Śląskiego udzielili wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa. Za głosowało 25 osób, przeciwnych było 18. Podczas sesji marszałek Wojciech Saługa przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu województwa śląskiego za ubiegły rok.
5: Uchwała budżetowa na 2025 rok po zmianach zakładała zaciągnięcie 518 milionów złotych kredytu, a zaciągnęliśmy ostatecznie tylko 310. W roku ubiegłym zamknięto deficytem w kwocie 278 milionów złotych. Uzyskano również tak zwane wolne środki wynikające z rozliczenia przychodów i rozchodów budżetowych w wysokości 460 milionów złotych. Łączny więc wynik budżetu za 2025 rok to była kwota prawie 182 miliony.
0: W ubiegłym roku najwięcej środków pochłonął transport i łączność niemal 1,741 milionów złotych. Jeszcze na koniec bardzo ważny apel częstochowskich policjantów, którzy poszukują zaginionego 22-letniego Mateusza Orlikowskiego. Mężczyzna rano wyszedł z domu i do tej pory nie wrócił. Ponieważ istnieje realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia, służby apelują o natychmiastową pomoc. Każdy, kto zna aktualne miejsce pobytu młodego mężczyzny, proszony jest o pilny kontakt z policjantami z Częstochowy lub najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112. Zaginiony ma 180 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma niebieskie oczy oraz proste włosy w kolorze ciemny blond. Jego zdjęcie publikuje m.in. Śląska Policja w swoich mediach społecznościowych. Od 14 do 16 stopni mają pokazać termometry tej nocy. Padać już nie powinno, ale na północy regionu lokalnie możliwe są mgły.
6: Brak zaproszenia prezydenta na konferencję o odbudowie Ukrainy to żadna niezręczność, mówił minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Z powodu roboczego charakteru konferencji Polskę będzie na niej reprezentował premier Donald Tusk.
7: Ale ta konferencja ma inny charakter niż kurtuazyjne wizyty. Ona ma charakter bardzo praktyczny. Takie były założenia i tutaj Polskę reprezentuje premier. Premier Tusk jest współgospodarzem, więc nie ma tutaj, myślę, ani jakiegoś faux pas, ani jakiegoś zgrzytu.
6: Konferencja o odbudowie Ukrainy odbędzie się 25 i 26 czerwca w Gdańsku. O braku zaproszenia dla Karola Nawrockiego poinformował prezydencki minister Marcin Przydacz. Poseł PiS Dariusz Matecki przez kilka godzin odpowiadał na pytania śledczych w szczecińskim sądzie okręgowym. Wczoraj rozpoczął się proces polityka. Zarzuty dotyczą fikcyjnego zatrudniania w Lasach Państwowych i wyłudzenia co najmniej 16 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.
8: Śledczy ustalili, że 3 konkursy na milionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości zostały ustawione tak, by wygrały stowarzyszenia powiązane z Dariuszem Mateckim, mówi prokurator Dariusz Ślepokura.
9: De facto on tymi stowarzyszeniami zarządzał, bo decydował we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących zatrudnienia osób, przygotowania ofert.
8: Stowarzyszenia wystawiały zawyżone faktury na usługi, które nigdy nie były wykonane. Środki po odliczeniu prowizji w gotówce wracały do prezesa Stowarzyszenia Fidei Defensor, ale i do Mateckiego. Poseł do zarzutów się nie przyznał, do związków ze stowarzyszeniami już tak.
10: Współpracowałem, w pełni popieram i gdybym rzeczywiście ja był ministrem sprawiedliwości, to też bym takie kwoty dotacji im przyznał, ponieważ te działania były moim zdaniem słuszne i zasadne.
8: W poniedziałek Matecki dowodził, że nie był fikcyjnie zatrudniony w Lasach Państwowych. To jeden z zarzutów. Swoje wystąpienie ma kontynuować w środę. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
6: Zabójca teścia ze Świętokrzyskiego w rękach policji. Mundurowi zatrzymali wczoraj mężczyznę, który w Mierzawie zaatakował nożem swojego teścia i ranił teściową. 80-latek zmarł w wyniku obrażeń. Poszukiwania sprawcy trwały od piątku. Wczoraj odnaleziono go niedaleko miejsca zamieszkania, informował komendant wojewódzki policji w Kielcach Zbigniew Nowak.
11: Przyznał się też do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
6: Jak wynika z ustaleń policji, powodem zbrodni były rodzinne nieporozumienia. Nożownik to były funkcjonariusz ze służby w policji, odszedł 3 lata temu.
12: To są aktualności jedynki.
6: Bronili szpitala i zwolnionego dyrektora placówki. Ulicami Mławy wczoraj przeszedł marsz. Ruszyło też zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu. Władze regionu nie wywiązały się z obowiązków wobec jedynego szpitala w Mławie, mówił jeden z organizatorów marszu.
13: Rada Powiatu nie wywiązała się, był bardzo trudny dialog. Widzieliśmy, że brak jest po prostu współpracy i chęci do pomagania szpitalowi.
6: Zwolniony dyrektor szpitala informował podczas sesji Rady Powiatu przed kilkoma tygodniami, że jedyna placówka w całym powiecie mławskim jest w krytycznym stanie finansowym. Uroczysta gala w Sopocie zakończyła 25. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. W tym roku o Grand Prix i liczne nagrody rywalizowało 16 słuchowisk i 19 spektakli telewizyjnych.
14: Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry otrzymało słuchowisko Potop, Salci, Hałas. To poruszająca opowieść o mikrokońcu świata. Za nagrodę podziękowała reżyserka Magdalena Małecka-Wipich.
15: Kocham Teatr Polskiego Radia. Nieustanę w poszukiwaniu ciekawych tekstów.
14: 3 nagrody otrzymali twórcy słuchowiska O człowieku, co wlazł do morza i chyba nie wylezie. Reżyser Jarosław Tumidajski.
16: To najważniejszy jest temat.
14: Aktorka Ewa Konstancja Bułchak.
17: To była świetna praca.
14: I za realizację akustyczną Andrzej Brzoska. Jurorzy docenili także twórców słuchowiska Na południe, autora Krzysztofa Bizio i aktora Mariusza Bonaszewskiego.
18: To było wzruszające, bo to taki mężczyzna, który nagle opowiada o tym, że to nie tak miało być wszystko.
14: Nagrodę publiczności otrzymało słuchowisko Himalaje, inspirowane biografią Jerzego Kukuczki. Z Sopotu Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
6: Wśród produkcji telewizyjnych zwyciężył spektakl Ruda Wawrzyńca Kostrzewskiego i Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
6: Przed nami kolejny ciepły i przeważnie pogodny dzień. Więcej chmur tylko na południowym wschodzie Polski. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum i do 28 na Lubelszczyźnie. Chłodniej tylko do 18 stopni nad samym morzem.
12: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
16: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
19: Kręciłaś mnie to przez chwilę. O,
20: ale teraz się wyjaśniło wszystko.
21: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
16: Świetni goście, super muzyka.
22: Dla mnie muzyka wprowadziła jakiś sens w moim życiu.
21: A do tego moc nieprzewidzianych...

0: Wybiła północ. Słuchowisko Himalaje z 3 nagrodami na festiwalu Dwa Teatry. W kopalni Murcki Staszic zginął 45-letni górnik. Częstochowska policja pilnie prosi o pomoc w poszukiwaniach zaginionego 22-latka. Jego życie może być zagrożone.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Słuchowisko Himalaje, inspirowane biografią Jerzego Kukuczki, otrzymało nagrodę publiczności na 25. festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Za to wyjątkowe wyróżnienie podziękowali redaktor naczelna Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja i reżyser Robert Talarczyk.
2: Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy publiczności sopockiej, ale słuchaczom Polskiego Radia, słuchaczom Radia Katowice i wszystkim internautom, którzy na nas głosowali.
3: To jest niebezpieczne, bo zaczynamy się przyzwyczajać. W zeszłym roku Nikaj, w tym roku Himalaje. Zobaczymy, co będzie za rok. Dziękuję tym cudownym paniom z Radia Katowice, bo gdyby nie one, to by tego wszystkiego nie było. No i liczę na więcej. Dziękuję.
0: Radio Katowice otrzymało też honorową nagrodę dla producenta słuchowiska za trafność i atrakcyjność propozycji repertuarowej za słuchowisko Himalaje. Jurorzy docenili także muzykę Miłosza za skomponowanie muzyki do tego słuchowiska. Nagrodzony przekazał naszemu reporterowi, że jest szczęśliwy z nagrody i tego, że udało się stworzyć coś ponadczasowego.
4: Dzieje się to drugi raz z rzędu i bardzo się cieszę, że to, co zrobiłem do teatru, zaistniało w przestrzeni radiowej i będzie już nie istnieć, i w XXI wieku nic się nie traci, więc będę mógł to nawet za parę lat puścić mojej córce albo sobie samemu odświeżyć. Co prawda w innej formie niż spektakl, ale równie fajnej, mocnej, takiej konkretnej.
0: Publiczność wybrała też swój najlepszy spektakl telewizyjny. To Ezi Roberta Talarczyka w reżyserii Janusza Zaorskiego. Spektakl zdobył także nagrodę honorową imienia Krzysztofa Zaleskiego. W tym roku o Grand Prix i liczne nagrody rywalizowało 16 słuchowisk i 19 spektakli telewizyjnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tragiczny wypadek w kopalni Murcki Staszic. Nie żyje 45-letni górnik, który został przygnieciony bryłą kamienia podczas prac w przodku chodnika. Do zdarzenia doszło przed godziną 19 w trakcie wiercenia otworów strzałowych. Polska Grupa Górnicza poinformowała, że mimo natychmiastowej reanimacji i udzielonej pomocy medycznej, życia mężczyzny nie udało się uratować. Przedstawiciele spółki złożyli kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego. Poniedziałkowy wypadek był trzecim w tym roku śmiertelnym w polskiej kopalni węgla kamiennego i piątym w całym polskim górnictwie. Do dwóch innych doszło w zakładach odkrywkowych. W ubiegłym roku w całym polskim górnictwie doszło do 16 wypadków śmiertelnych, w tym 12 w kopalniach węgla kamiennego. Radni Sejmiku Województwa Śląskiego udzielili wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa. Za głosowało 25 osób, przeciwnych było 18. Podczas sesji marszałek Wojciech Saługa przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu województwa śląskiego za ubiegły rok.
5: Uchwała budżetowa na 2025 rok po zmianach zakładała zaciągnięcie 518 milionów złotych kredytu, a zaciągnęliśmy ostatecznie tylko 310. W roku ubiegłym zamknięto deficytem w kwocie 278 milionów złotych. Uzyskano również tak zwane wolne środki wynikające z odliczenia przychodów i rozchodów budżetowych w wysokości 460 milionów złotych. Łączny więc wynik budżetu za 2025 rok to była kwota prawie 182 miliony.
0: W ubiegłym roku najwięcej środków pochłonął transport i łączność, niemal 1 741 000 000 złotych. Jeszcze na koniec bardzo ważny apel częstochowskich policjantów, którzy poszukują zaginionego 22-letniego Mateusza Orlikowskiego. Mężczyzna rano wyszedł z domu i do tej pory nie wrócił. Ponieważ istnieje realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia, służby apelują o natychmiastową pomoc. Każdy, kto zna aktualne miejsce pobytu młodego mężczyzny, proszony jest o pilny kontakt z policjantami z Częstochowy lub najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112. Zaginiony ma 180 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma niebieskie oczy oraz proste włosy w kolorze ciemny blond. Jego zdjęcie publikuje m.in. Śląska Policja w swoich mediach społecznościowych. Od 14 do 16 stopni mają pokazać termometry tej nocy. Padać już nie powinno, ale na północy regionu lokalnie możliwe są mgły.
6: Polski. Co najmniej 6 osób rannych w rosyjskich wieczornych i nocnych nalotach na Ukrainę. 2 osoby odniosły obrażenia w regionie Zaporoża, kolejne 3 w Sumach, a 1 osoba została ranna w Charkowie, przekazały lokalne władze w mediach społecznościowych. Alarm przeciwlotniczy obowiązuje w Kijowie. W ubiegłym tygodniu prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał przed szykowanym przez Rosję, zakrojonym na szeroką skalę, atakiem na Ukrainę. Prokuratorzy sprawdzą, czy doszło do nieprawidłowości w szpitalu południowym w Warszawie. Wczoraj ruszyły 2 śledztwa w tej sprawie i choć są one odrębne, to część dowodów będzie wspólna dla obu. Jedno dotyczy działania na szkodę szpitala, drugie niegospodarności, braku nadzoru i niedopełnienia obowiązków, a także przekroczenia uprawnień urzędników warszawskiego ratusza. Z kolei prezydent Warszawy poinformował, że lecznica ma nową radę nadzorczą.
7: Jedno ze śledztw dotyczy oszustwa, drugie m.in. niegospodarności i braku reakcji na zastrzeżenia co do funkcjonowania warszawskiego szpitala południowego i działającego tam SOR-u. Oba postępowania będą wielowątkowe z obszerną dokumentacją, poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prokurator Piotr Skiba.
8: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. Mówimy tutaj o lekarzach, personelu szpitala, całego praktycznie SOR-u, pracownikach recepcji, zarządzie dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza.
7: Prokuratura nie wyklucza przesłuchania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Ten poinformował, że warszawski szpital południowy ma nową radę nadzorczą. Decyzja o jej powołaniu zapadła po ujawnieniu informacji o zarobkach lekarza tej placówki, który w trakcie specjalizacji z anestezjologii miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Agata Król, Polskie Radio.
6: Według doniesień medialnych na SOR w szpitalu południowym bez kolejki byli przyjmowani politycy KO i ich krewni. Po ujawnieniu afery cały zarząd stołecznego szpitala został odwołany. W aktualnościach teraz przenosimy się za ocean i sprawdzamy, co dzieje się na mundialowych arenach. Francja pewnie wygrała 3-0 z Irakiem. Mecz rozpoczął się jeszcze wieczorem, ale został przerwany z powodu burzy i wznowiony kilkadziesiąt minut temu. 2 gole dla trójkolorowych zdobył Kylian Mbappé, a wynik ustalił Ousmane Dembélé w 66 minucie. Do przerwy 1-0 prowadzi Norwegia w meczu z Senegalem. Gola do szatni w 43 minucie zdobył Marcus Pedersen. Na 2-0 mógł podwyższyć Erling Haaland, ale nietypowo dla siebie nie trafił do pustej bramki. O 5 rozpocznie się mecz Jordanii z Algierią, a ostateczny wynik spotkania Norwegii z Senegalem podamy Państwu za godzinę.
9: To są aktualności jedynki.
6: Po rezygnacji Keira Starmera brytyjska Partia Pracy chce pokazać, że nie jest pogrążona w chaosie i że jest gotowa na nowe wyzwania. Najważniejszą postacią stał się Andy Burnham. Były burmistrz Manchesteru wrócił do Izby Gmin po zwycięstwie w wyborach uzupełniających w Makerfield. Członkowie Partii Pracy liczą, że jego powrót pomoże ugrupowaniu złapać drugi oddech po trudnych miesiącach i odejściu premiera.
10: O atmosferze w Partii Pracy po odejściu Starmera mówi mi poseł Andy Slaughter. Jak podkreśla, mimo politycznego wstrząsu, w ugrupowaniu widać dziś dużo nadziei. Myślę, że jest dużo optymizmu. Byłem na wyborach uzupełniających w Makerfield. Panowała tam niesamowicie pozytywna atmosfera. Zgłosiły się tysiące wolontariuszy. Była prawdziwa determinacja, żeby wesprzeć Andy'ego Burnhama i wesprzeć Partię Pracy. Mówi Andy Slaughter. Ten optymizm można było dostrzec także później, kiedy Andy Burnham pojawił się już w Izbie Gmin jako poseł. Lejburzyści stracili premiera, ale zyskali polityka, który ma to, czego według jego stronników brakowało Starmerowi pod koniec rządów. Energię, prostszy język i kontakt z wyborcami daleko poza Londynem. Anna Rączkowska, Polskie Radio.
6: A na koniec Holandia. Ten kraj może stać się łatwym celem sabotażu i szpiegostwa, bo na stronach rządowych każdy z łatwością może znaleźć wrażliwe dane dotyczące infrastruktury wojskowej. Aby temu zapobiec, Ministerstwo Obrony walczy o natychmiastowe usunięcie wszelkich informacji. Holandia jest bliskim sojusznikiem Ukrainy, wspiera ją militarnie oraz finansowo.
11: Putin nie musi wysyłać szpiegów do Holandii, może sobie wszystko wygooglować, powiedział były wojskowy dziennikowi NRC, który opisał sytuację tak dobitnie, że Ministerstwo Obrony postanowiło natychmiast podjąć działania. Na stronach internetowych różnych resortów i urzędów opublikowane są szczegółowe mapy, rysunki techniczne, dokładne lokalizacje rurociągów, kabli energetycznych, informacje o lotniskach i kompleksach radarowych. Lista dokumentów jest długa. Służby wywiadowcze od co najmniej 4 lat ostrzegają, że informacje te mogą stać się narzędziem w rękach szpiegów i sabotażystów. Część z nich udało się już usunąć. Wiele jednak nadal jest powszechnie dostępnych, gdyż ministerstwa nie mają podstawy prawnej, aby je wykasować. Mają obowiązek publikować informacje dotyczące na przykład planowania przestrzennego czy wykopalisk. Dlatego prawdopodobnie potrzebna będzie nowelizacja przepisów, a to potrwa. Były wojskowy, cytowany przez gazetę, nie ma wątpliwości, że rząd tymi publikacjami poważnie osłabił holenderską obronę. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
6: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
6: Wtorek ciepły i pogodny, tylko na południowym wschodzie nieco więcej chmur. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu do 28 na Lubelszczyźnie.
9: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
12: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra.

0: z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty, nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Wybiła północ. Słuchowisko Himalaje z 3 nagrodami na festiwalu Dwa Teatry. W kopalni Murcki Staszic zginął 45-letni górnik. Częstochowska policja pilnie prosi o pomoc w poszukiwaniach zaginionego 22-latka. Jego życie może być zagrożone.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Słuchowisko Himalaje, inspirowane biografią Jerzego Kukuczki, otrzymało nagrodę publiczności na 25. festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Za to wyjątkowe wyróżnienie podziękowali redaktor naczelna Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja i reżyser Robert Talarczyk.
2: Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy publiczności sopockiej, ale słuchaczom Polskiego Radia, słuchaczom Radia Katowice i wszystkim internautom, którzy na nas głosowali.
3: To jest niebezpieczne, bo zaczynamy się przyzwyczajać. W zeszłym roku Nikaj, w tym roku Himalaje. Zobaczymy, co będzie za rok. Dziękuję tym cudownym paniom z Radia Katowice, bo gdyby nie one, to by tego wszystkiego nie było. No i liczę na więcej. Dziękuję.
0: Radio Katowice otrzymało też honorową nagrodę dla producenta słuchowiska za trafność i atrakcyjność propozycji repertuarowej za słuchowisko Himalaje. Jurorzy docenili także muzykę Miłosza za skomponowanie muzyki do tego słuchowiska. Nagrodzony przekazał naszemu reporterowi, że jest szczęśliwy z nagrody i tego, że udało się stworzyć coś ponadczasowego.
4: Dzieje się to drugi raz z rzędu i bardzo się cieszę, że to, co zrobiłem do teatru, zaistniało w przestrzeni radiowej i będzie już nie istnieć, i w XXI wieku nic się nie traci, więc będę mógł to nawet za parę lat puścić mojej córce albo sobie samemu odświeżyć. Co prawda w innej formie niż spektakl, ale równie fajnej, mocnej, takiej konkretnej.
0: Publiczność wybrała też swój najlepszy spektakl telewizyjny. To Ezi Roberta Talarczyka w reżyserii Janusza Zaorskiego. Spektakl zdobył także nagrodę honorową imienia Krzysztofa Zaleskiego. W tym roku o Grand Prix i liczne nagrody rywalizowało 16 słuchowisk i 19 spektakli telewizyjnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tragiczny wypadek w kopalni Murcki Staszic. Nie żyje 45-letni górnik, który został przygnieciony bryłą kamienia podczas prac w przodku chodnika. Do zdarzenia doszło przed godziną 19 w trakcie wiercenia otworów strzałowych. Polska Grupa Górnicza poinformowała, że mimo natychmiastowej reanimacji i udzielonej pomocy medycznej, życia mężczyzny nie udało się uratować. Przedstawiciele spółki złożyli kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego. Poniedziałkowy wypadek był trzecim w tym roku śmiertelnym w polskiej kopalni węgla kamiennego i piątym w całym polskim górnictwie. Do dwóch innych doszło w zakładach odkrywkowych. W ubiegłym roku w całym polskim górnictwie doszło do 16 wypadków śmiertelnych, w tym 12 w kopalniach węgla kamiennego. Radni Sejmiku Województwa Śląskiego udzielili wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa. Za głosowało 25 osób, przeciwnych było 18. Podczas sesji marszałek Wojciech Saługa przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu województwa śląskiego za ubiegły rok.
5: Uchwała budżetowa na 2025 rok po zmianach zakładała zaciągnięcie 518 milionów złotych kredytu, a zaciągnęliśmy ostatecznie tylko 310. Rok ubiegły zamknięto deficytem w kwocie 278 milionów złotych. Uzyskano również tak zwane wolne środki wynikające z odliczenia przychodów i rozchodów budżetowych w wysokości 460 milionów złotych. Łączny więc wynik budżetu za 2025 rok to była kwota prawie 182 miliony.
0: W ubiegłym roku najwięcej środków pochłonął transport i łączność niemal 1 741 000 000 złotych. Jeszcze na koniec bardzo ważny apel częstochowskich policjantów, którzy poszukują zaginionego 22-letniego Mateusza Orlikowskiego. Mężczyzna rano wyszedł z domu i do tej pory nie wrócił. Ponieważ istnieje realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia, służby apelują o natychmiastową pomoc. Każdy, kto zna aktualne miejsce pobytu młodego mężczyzny, proszony jest o pilny kontakt z policjantami z Częstochowy lub najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112. Zaginiony ma 180 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma niebieskie oczy oraz proste włosy w kolorze ciemny blond. Jego zdjęcie publikuje m.in. Śląska Policja w swoich mediach społecznościowych. Od 14 do 16 stopni mają pokazać termometry tej nocy. Padać już nie powinno, ale na północy regionu lokalnie możliwe są mgły.
6: Jest nowa Rada Nadzorcza Szpitala Południowego. Poinformował o tym wczoraj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Napisał w mediach społecznościowych, że Rada ma gwarantować połączenie doświadczenia i kompetencji w wielu obszarach.
7: Przewodniczącą rady, która została powołana na 3 lata, została Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka.
8: To wieloletnia pracowniczka Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Ma bogate doświadczenie w administracji publicznej. Praktyczną wiedzę z zakresu nadzoru korporacyjnego budowała pracując w Urzędzie Miasta, ale też wcześniej w ramach obowiązków realizowanych w Ministerstwie Skarbu Państwa.
7: Wyjaśnia Marzena Gawkowska, zastępczyni rzeczniczki prasowej Urzędu Miasta Warszawy, która dodaje, że w składzie rady znalazł się także doświadczony lekarz, profesor Mariusz Bidziński.
8: To lekarz, ginekolog i położnik, profesor nauk medycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ale także konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej.
7: Skład nowej rady uzupełnia Anna Walicka-Dąbrowska, prawniczka specjalizująca się między innymi w prawie cywilnym i rodzinnym. Witold Banach, Polskie Radio.
6: Po 4-dniowej obławie kielecka policja zatrzymała wczoraj 49-letniego Dariusza R., byłego funkcjonariusza podejrzanego o zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej. Mężczyzna przyznał się do winy.
9: Mężczyzna zaatakował nożem 80-letniego teścia. Ten w wyniku obrażeń zmarł. Dariusz R. ranił też teściową. Komendant wojewódzki policji w Kielcach Zbigniew Nowak powiedział, że sprawcę odnaleziono niedaleko jego miejsca zamieszkania.
10: Była to też weryfikacja kolejnej informacji, którą uzyskaliśmy z telefonu dedykowanego. Przyznał się też do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
9: Zbigniew Nowak dodał, że poszukiwania sprawcy nie były łatwe.
10: Z uwagi na kwalifikacje zdarzenia, determinację podejrzanego, na teren, w którym realizowaliśmy działania i na warunki pogodowe.
9: Podejrzany to były policjant. Odszedł ze służby 3 lata temu. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
6: Prawdziwy koncert gry Erlinga Haalanda zapewnił kolejne 3 punkty na mundialu reprezentacji Norwegii, choć końcówka była nerwowa. Wikingowie wygrali 3-2 z Senegalem po 2 golach Haalanda i 1 Markusa Pedersena. Senegalczycy zdobyli gola kontaktowego w doliczonym czasie gry, zapachniało remisem. Wcześniej w przerwanym z powodu burzy spotkaniu Francja 3-0 pokonała Irak. W tamtym meczu błysnął inny znakomity napastnik. Dublet strzelił Kylian Mbappé. A dziś przed nami jeszcze 3 spotkania. O 6 Jordania zagra z Algierią, o 19 Portugalia zmierzy się z Uzbekistanem oczywiście, a o 22 Anglia podejmie Ganę.
1: To są aktualności jedynki.
6: Pracownicy czeskich mediów publicznych nie wykluczają zaostrzenia protestu. O północy zakończyli jednodniowy strajk ostrzegawczy występujący przeciwko planom rządu Andreja Babisza. Gabinet chce zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny, finansować nadawców bezpośrednio z budżetu państwa i obciąć ich budżety. Według dziennikarzy zmiany doprowadzą do upolitycznienia czeskiego radia i czeskiej telewizji. Premier Andrzej Babisz utrzymuje, że intencją rządu nie jest przejęcie kontroli nad mediami publicznymi. Zgodnie z naszym programem nie zmieniamy niczego oprócz systemu finansowania. Jeśli ktoś twierdzi, że chcemy wpływać na media, to jest w błędzie. W ramach poniedziałkowego strajku część programów czeskiego radia i czeskiej telewizji rozpoczęła się z minutowym opóźnieniem lub została skrócona. Przez cały dzień nadawano komunikaty o powodach protestu. Prezenterzy telewizyjni występowali ubrani na czarno. Setki pracowników radia i telewizji na kilkadziesiąt minut przerwało pracę i wyszło przed siedziby redakcji. Po raz pierwszy wręczono go 15 lat temu w Radomiu. Krzyż Wolności i Solidarności przyznawany jest działaczom antykomunistycznej opozycji za walkę o suwerenną Polskę. Dziś z okazji 50. rocznicy radomskiego protestu robotniczego spotkają się osoby nim odznaczone. Organizatorem zjazdu dam i kawalerów Krzyża Wolności i Solidarności jest Instytut Pamięci Narodowej. W sumie zaproszono ponad 120 osób, mówi szefowa radomskiego IPN-u Danuta Pawlik.
11: Po raz pierwszy będzie okazja, żeby wszystkie osoby odznaczone spotkały się w jednym miejscu. Jest to ukłon w stosunku do wszystkich tych osób, które brały udział zarówno w czerwcu 76, jak i później działały w Solidarności albo w innych organizacjach, które doprowadziły do tego, że uzyskaliśmy niepodległość.
6: Krzyż Wolności i Solidarności przyznawany jest przez prezydenta na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Odznaczenie ustanowiono w 2010 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
6: Przed nami pogodny dzień w większości regionów, sporo chmur tylko na południowym wschodzie. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 22 stopni na Pomorzu do 28 na Lubelszczyźnie.
12: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
13: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
14: Rozmowy, analizy i opinie.
13: I dużo muzyki.
14: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
13: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
14: Od godziny 16.
13: Zapraszamy, Karolina Rożej.

0: Wybiła północ. Słuchowisko Himalaje z 3 nagrodami na festiwalu Dwa Teatry. W kopalni Murckiej Staszic zginął 45-letni górnik. Częstochowska policja pilnie prosi o pomoc w poszukiwaniach zaginionego 22-latka. Jego życie może być zagrożone.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Słuchowisko Himalaje, inspirowane biografią Jerzego Kukuczki, otrzymało nagrodę publiczności na 25. festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Za to wyjątkowe wyróżnienie podziękowali redaktor naczelna Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja i reżyser Robert Talarczyk.
2: Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy publiczności sopockiej, ale słuchaczom Polskiego Radia, słuchaczom Radia Katowice i wszystkim internautom, którzy na nas głosowali.
3: To jest niebezpieczne, bo zaczynamy się przyzwyczajać. W zeszłym roku Nikaj, w tym roku Himalaje. Zobaczymy, co będzie za rok. Dziękuję tym cudownym paniom z Radia Katowice, bo gdyby nie one, to by tego wszystkiego nie było. No i liczę na więcej. Dziękuję.
0: Radio Katowice otrzymało też honorową nagrodę dla producenta słuchowiska za trafność i atrakcyjność propozycji repertuarowej za słuchowisko Himalaje. Jurorzy docenili także muzykę Miłosza za skomponowanie muzyki do tego słuchowiska. Nagrodzony przekazał naszemu reporterowi, że jest szczęśliwy z nagrody i tego, że udało się stworzyć coś ponadczasowego.
4: Dzieje się to drugi raz z rzędu i bardzo się cieszę, że to, co zrobiłem do teatru, zaistniało w przestrzeni radiowej i będzie już nie istnieć, i w XXI wieku nic się nie traci, więc będę mógł to nawet za parę lat puścić mojej córce albo sobie samemu odświeżyć. Co prawda w innej formie niż spektakl, ale równie fajnej, mocnej, takiej konkretnej.
0: Publiczność wybrała też swój najlepszy spektakl telewizyjny. To Ezi Roberta Talarczyka w reżyserii Janusza Zaorskiego. Spektakl zdobył także nagrodę honorową imienia Krzysztofa Zaleskiego. W tym roku o Grand Prix i liczne nagrody rywalizowało 16 słuchowisk i 19 spektakli telewizyjnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tragiczny wypadek w kopalni Murckiej Staszic. Nie żyje 45-letni górnik, który został przygnieciony bryłą kamienia podczas prac w przodku chodnika. Do zdarzenia doszło przed godziną 19 w trakcie wiercenia otworów strzałowych. Polska Grupa Górnicza poinformowała, że mimo natychmiastowej reanimacji i udzielonej pomocy medycznej, życia mężczyzny nie udało się uratować. Przedstawiciele spółki złożyli kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego. Poniedziałkowy wypadek był trzecim w tym roku śmiertelnym w polskiej kopalni węgla kamiennego i piątym w całym polskim górnictwie. Do dwóch innych doszło w zakładach odkrywkowych. W ubiegłym roku w całym polskim górnictwie doszło do 16 wypadków śmiertelnych, w tym 12 w kopalniach węgla kamiennego. Radni Sejmiku Województwa Śląskiego udzielili wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa. Za głosowało 25 osób, przeciwnych było 18. Podczas sesji marszałek Wojciech Saługa przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu województwa śląskiego za ubiegły rok.
5: Uchwała budżetowa na 2025 rok po zmianach zakładała zaciągnięcie 518 milionów złotych kredytu, a zaciągnęliśmy ostatecznie tylko 310. Rok ubiegły zamknięto deficytem w kwocie 278 milionów złotych. Uzyskano również tak zwane wolne środki wynikające z odliczenia przychodów i rozchodów budżetowych w wysokości 460 milionów złotych. Łączny więc wynik budżetu za 2025 rok to była kwota prawie 182 miliony.
0: W ubiegłym roku najwięcej środków pochłonął transport i łączność, niemal 1 741 000 000 złotych. Jeszcze na koniec bardzo ważny apel częstochowskich policjantów, którzy poszukują zaginionego 22-letniego Mateusza Orlikowskiego. Mężczyzna rano wyszedł z domu i do tej pory nie wrócił. Ponieważ istnieje realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia, służby apelują o natychmiastową pomoc. Każdy, kto zna aktualne miejsce pobytu młodego mężczyzny, proszony jest o pilny kontakt z policjantami z Częstochowy lub najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112. Zaginiony ma 180 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma niebieskie oczy oraz proste włosy w kolorze ciemny blond. Jego zdjęcie publikuje m.in. Śląska Policja w swoich mediach społecznościowych. Od 14 do 16 stopni mają pokazać termometry tej nocy. Padać już nie powinno, ale na północy regionu lokalnie możliwe są mgły.
6: Jest nowa Rada Nadzorcza Szpitala Południowego. Poinformował o tym wczoraj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Napisał w mediach społecznościowych, że Rada ma gwarantować połączenie doświadczenia i kompetencji w wielu obszarach.
7: Przewodniczącą rady, która została powołana na 3 lata, została Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka.
8: To wieloletnia pracowniczka Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Ma bogate doświadczenie w administracji publicznej. Praktyczną wiedzę z zakresu nadzoru korporacyjnego budowała pracując w Urzędzie Miasta, ale też wcześniej w ramach obowiązków realizowanych w Ministerstwie Skarbu Państwa.
7: Wyjaśnia Marzena Gawkowska, zastępczyni rzeczniczki prasowej Urzędu Miasta Warszawy, która dodaje, że w składzie rady znalazł się także doświadczony lekarz, profesor Mariusz Bidziński.
8: To lekarz, ginekolog i położnik, profesor nauk medycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ale także konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej.
7: Skład nowej rady uzupełnia Anna Walicka-Dąbrowska, prawniczka specjalizująca się między innymi w prawie cywilnym i rodzinnym. Witold Banach, Polskie Radio.
6: Po 4-dniowej obławie kielecka policja zatrzymała wczoraj 49-letniego Dariusza R., byłego funkcjonariusza podejrzanego o zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej. Mężczyzna przyznał się do winy.
9: Mężczyzna zaatakował nożem 80-letniego teścia. Ten w wyniku obrażeń zmarł. Dariusz R. ranił też teściową. Komendant wojewódzki policji w Kielcach Zbigniew Nowak powiedział, że sprawcę odnaleziono niedaleko jego miejsca zamieszkania.
10: Była to też weryfikacja kolejnej informacji, którą uzyskaliśmy z telefonu dedykowanego. Przyznał się też do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
9: Zbigniew Nowak dodał, że poszukiwania sprawcy nie były łatwe.
10: Z uwagi na kwalifikacje zdarzenia, determinację podejrzanego, na teren, w którym realizowaliśmy działania i na warunki pogodowe.
9: Podejrzany to były policjant. Odszedł ze służby 3 lata temu. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
6: Prawdziwy koncert gry Erlinga Haalanda zapewnił kolejne 3 punkty na mundialu reprezentacji Norwegii, choć końcówka była nerwowa. Wikingowie wygrali 3-2 z Senegalem po 2 golach Haalanda i 1 Markusa Pedersena. Senegalczycy zdobyli gola kontaktowego w doliczonym czasie gry, zapachniało remisem. Wcześniej w przerwanym z powodu burzy spotkaniu Francja 3-0 pokonała Irak. W tamtym meczu błysnął inny znakomity napastnik. Dublet strzelił Kylian Mbappé. A dziś przed nami jeszcze 3 spotkania. O 6 Jordania zagra z Algierią, o 19 Portugalia zmierzy się z Uzbekistanem oczywiście, a o 22 Anglia podejmie Ganę.
11: To są aktualności jedynki.
6: Pracownicy czeskich mediów publicznych nie wykluczają zaostrzenia protestu. O północy zakończyli jednodniowy strajk ostrzegawczy występujący przeciwko planom rządu Andreja Babisza. Gabinet chce zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny, finansować nadawców bezpośrednio z budżetu państwa i obciąć ich budżety. Według dziennikarzy zmiany doprowadzą do upolitycznienia czeskiego radia i czeskiej telewizji. Premier Andrej Babisz utrzymuje, że intencją rządu nie jest przejęcie kontroli nad mediami publicznymi. Zgodnie z naszym programem nie zmieniamy niczego oprócz systemu finansowania. Jeśli ktoś twierdzi, że chcemy wpływać na media, to jest w błędzie. W ramach poniedziałkowego strajku część programów czeskiego radia i czeskiej telewizji rozpoczęła się z minutowym opóźnieniem lub została skrócona. Przez cały dzień nadawano komunikaty o powodach protestu. Prezenterzy telewizyjni występowali ubrani na czarno. Setki pracowników radia i telewizji na kilkadziesiąt minut przerwało pracę i wyszło przed siedziby redakcji. Po raz pierwszy wręczono go 15 lat temu w Radomiu. Krzyż Wolności i Solidarności przyznawany jest działaczom antykomunistycznej opozycji za walkę o suwerenną Polskę. Dziś, z okazji 50. rocznicy radomskiego protestu robotniczego, spotkają się osoby nim odznaczone. Organizatorem zjazdu dam i kawalerów Krzyża Wolności i Solidarności jest Instytut Pamięci Narodowej. W sumie zaproszono ponad 120 osób, mówi szefowa radomskiego IPN-u Danuta Pawlik.
12: Po raz pierwszy będzie okazja, żeby wszystkie osoby odznaczone spotkały się w jednym miejscu. Jest to ukłon w stosunku do wszystkich tych osób, które brały udział zarówno w czerwcu 76, jak i później działały w Solidarności albo w innych organizacjach, które doprowadziły do tego, że uzyskaliśmy niepodległość.
6: Krzyż Wolności i Solidarności przyznawany jest przez prezydenta na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Odznaczenie ustanowiono w 2010 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: Pogoda.
6: Przed nami pogodny dzień w większości regionów, sporo chmur tylko na południowym wschodzie. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 22 stopni na Pomorzu do 28 na Lubelszczyźnie.
13: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
14: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
15: Rozmowy, analizy i opinie.
14: I dużo muzyki.
15: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
14: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
15: Od godziny 16.
14: Zapraszamy, Karolina Rożej.

0: co? Idziemy?
1: My tutaj wszyscy będziemy czekać na wasze wspólne zdjęcia z taką rybą. 6.31, Paweł Nadrowski, informacje Radia Katowice w skrócie.
2: Słuchowisko Himalaje, które powstało w Radiu Katowice, otrzymało 3 nagrody podczas Święta Teatrów Radiowego i Telewizyjnego, czyli Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Pierwsza to nagroda publiczności dla najlepszego słuchowiska. Druga, honorowa nagroda zespołowa dla producenta słuchowiska. Trzecią przyznano autorowi muzyki, Miłoszowi. Zarząd Województwa Śląskiego otrzymał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2025 rok. 25 radnych było za, a 18 przeciw. Żywiecka prokuratura rejonowa nadzoruje śledztwo przeciwko 59-latkowi. Pokrzywdzony przez niego stracił blisko 750 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi do 12 lat więzienia i obowiązek naprawienia szkody. Żywiecki sąd zgodził się na aresztowanie go. W tym tygodniu Senat zajmie się ustawą o statusie osoby najbliższej oraz ustawą wprowadzającą te przepisy. W ubiegłym tygodniu zajęły się nimi senackie komisje, które wnoszą o przyjęcie przepisów bez poprawek. Rządzący liczą, że prezydent podpisze ustawy.

0: Były 4 zawiadomienia, są 2 śledztwa.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie zbada, czy w Szpitalu Południowym dochodziło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i niegospodarności.
0: Śledczy przyjrzą się pracy osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie szpitala w związku z doniesieniami o gigantycznych zarobkach młodego lekarza, który kierował SOR-em w tej placówce.
1: 28-latek miał pełnić wielogodzinne dyżury, a jednocześnie udzielać się jako miejski radny i polityk. Zarobił w tym czasie ponad 1,5 miliona złotych.
0: I między innymi ten wątek zbadają śledczy, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
2: Doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 558 558 zł i 70 groszy na szkodę warszawskiego szpitala południowego w związku z przedłożeniem nierzetelnych faktów, z których wynikał nieprawdziwy czas pracy lekarza, który przedkładał te faktury.
1: Prokuratura nie wyklucza też przesłuchania prezydenta Warszawy w charakterze świadka.
0: A wczoraj Rafał Trzaskowski powołał nową Radę Nadzorczą Szpitala Południowego w miejsce tej odwołanej w związku ze skandalem. W placówce trwają kontrole prowadzone przez Stołeczny Ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia.
1: W aktualnościach kulisy odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
0: Zdradził je Pałac Prezydencki, podkreślając, że to Kijów nie wykazał woli dialogu w tej sprawie.
1: Prezydencki minister Marcin Przydacz ujawnił, jak wyglądały rozmowy i podkreślił, że strona polska dała prezydentowi Ukrainy przestrzeń na zmianę decyzji o nazwaniu jednej z jednostek armii imieniem bohaterów UPA.
0: A szczegóły poznała Agnieszka Drążkiewicz.
3: Strona ukraińska nie była zainteresowana rozwiązaniem konfliktu, jaki wybuchł po tym, jak prezydent Zełenski nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, ocenił minister Marcin Przydacz.
4: Brak był jakichkolwiek postępów w tym dialogu, jeśli chodzi o gotowość po stronie ukraińskiej do zmiany tej obraźliwej dla Polski nazwy przywołującej ukraińską powstańczą armię.
3: Minister potwierdził, że w trakcie konsultacji z doradcą prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem padły konkrety, najpierw co do rozmowy telefonicznej, potem co do wizyty.
4: Prezydent Zełenski się wycofał z chęci przyjazdu do Warszawy, proponując kolejny, znów inny termin w innym miejscu, więc Pałac Prezydencki uznał, że jest to klasyczna gra na czas.
3: Po tym jak prezydent Polski odebrał order przywódcy Ukrainy, kolejni byli prezydenci również zrezygnowali z orderów Orła Białego: Kuczma, Juszczenko i Poroszenko. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Udało się schwytać byłego policjanta podejrzanego o zamordowanie w Mierzawie w Świętokrzyskiem swojego teścia i ranienie teściowej.
0: Obława trwała od piątku, a mężczyzna został namierzony niedaleko swojego domu.
1: Akcja była niezwykle trudna, przyznaje Zbigniew Nowak, komendant świętokrzyskiej policji.
5: Trudne czynności z uwagi na determinację sprawcy, na teren, w którym realizowaliśmy działania i na warunki pogodowe. Aczkolwiek przy informacjach, które były nam też przekazywane, wiele nam pomogło i w ostateczności doprowadziły do zatrzymania tego mężczyzny.
0: Policja ujawnia, że mężczyzna przyznał się do zabójstwa.
1: A w trakcie zatrzymania nie stawiał oporu, nie miał też przy sobie niebezpiecznych narzędzi.
0: Po burzowym weekendzie burzowy był także początek nowego tygodnia.
1: Wczoraj do wieczora strażacy interweniowali z powodu nawałnic ponad 800 razy.
0: Najwięcej pracy mieli na południowym wschodzie Polski, zwłaszcza w Małopolsce. Na Podhalu ulewy podtopiły kilka domów. W Krakowie zalane zostały piwnice szpitala imienia Żeromskiego.
1: Na Podkarpaciu po uderzeniu pioruna zapaliła się placówka opiekuńcza w Grodzisku Dolnym koło Leżeńska. Ewakuowano 6 dzieci i 4 opiekunów.
0: Urwanie chmury sparaliżowało też część Stalowej Woli, mówi Krystian Bąk z miejscowej straży pożarnej.
6: Przeważnie są to zdarzenia związane z pompowaniem wody z zalanych piwnic. Jeżeli chodzi o takie większe zdarzenia, zalane zakłady, to Huta Stalowa Wola, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
1: Dziś pogoda ma być już spokojniejsza.
0: W prognozie są wzmianki o możliwych burzach, ale tylko w pasie od Tatr po Bieszczady i miejscami na Lubelszczyźnie.
7: To są aktualności jedynki.
1: Potop i Ruda triumfują w Sopocie. To zwycięzcy festiwalu Dwa Teatry.
0: Słuchowisko Salci Hałas zdobyło Grand Prix festiwalu w kategorii teatru radiowego.
1: To poruszająca opowieść o mikrokońcu świata. Za nagrodę podziękowała reżyserka Potopu Magdalena Małecka-Wipich.
8: Jestem bardzo szczęśliwa. Kocham Teatr Polskiego Radia. Nieustanę w poszukiwaniu ciekawych tekstów. Poruszył mnie język tej książki i sposób opowiedzenia tej historii. Taka katastroficzność czasów, w jakich żyjemy, jest opowiedziana z lokalnej perspektywy, ale równocześnie dotyka czegoś bardzo szerokiego i opowiada też o świecie.
0: Wśród produkcji telewizyjnych zwyciężył spektakl Ruda Wawrzyńca Kostrzewskiego i Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk.
1: A nagrodę publiczności festiwalu Dwa Teatry otrzymało słuchowisko Himalaje, inspirowane biografią Jerzego Kukuczki.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Jedynka. Polskie Radio.
9: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Dwa gole Lionela Messiego dały zwycięstwo Argentynie nad Austrią 2-0 w meczu grupy J na piłkarskich Mistrzostwach Świata.
10: Bo wiadomo, w przypadku tatusiów i nie tylko, w wielu sytuacjach to musi dojrzeć, to naprawdę musi dojrzeć, ale autoradio już teraz w Radiu Katowice, Gabriela Kaczyńska.
11: Jak na razie na drogowych utrudnień spodziewajmy się w miejscu pracy drogowych właśnie na północy. Jest to fragment drogi 43 w Lgocie, tam przypomnę trwa przebudowa, ruch w obie strony jest ograniczony i teraz korek mamy i w stronę Kłobucka i w stronę Częstochowy. Na Jurze chwilowo postoimy w Pradłach, to już droga 78, tam z kolei trwa budowa obwodnicy i tam ruch też jest ograniczony. Podróżujący drogą 790 utknął w Strzemieszycach. Tam również pracują drogowcy, ruch odbywa się wahadłowo, sterowany jest światłami. Korek mamy zarówno w stronę Łośnia, jak i w stronę Dąbrowy Górniczej. I jeszcze droga krajowa 44 i Bieruń Nowy. Tam trwa przebudowa skrzyżowania z drogą 934 i tam też mamy korek. Na szczęście jest on niewielki. Po pozostałych drogach jak na razie podróżujemy w miarę sprawnie. A jeszcze na koniec bym się chciała odnieść do tego dnia wędkarza. Tak? Bo ja wędkowałam z moim tatą. Jędruś obiecał, że mnie kiedyś zabierze na ryby, no ale czekam.
10: No to teraz musicie się umówić.
11: Ale no, to my się już umówiliśmy, tylko czekamy. Mm-hmm. My.
10: Czyli jednak, no, słuchajcie, termin. Sytuacja musi dojrzeć. Tak. Musi dojrzeć.
12: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony, Zaułek 2.

0: My tutaj wszyscy będziemy czekać na wasze wspólne zdjęcia z taką rybą. 6.31, Paweł Nadrowski, informacje Radia Katowice w skrócie.
1: Słuchowisko Himalaje, które powstało w Radiu Katowice, otrzymało 3 nagrody podczas Święta Teatrów Radiowego i Telewizyjnego, czyli Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Pierwsza to nagroda publiczności dla najlepszego słuchowiska. Druga, honorowa nagroda zespołowa dla producenta słuchowiska. Trzecią przyznano autorowi muzyki, Miłoszowi. Zarząd Województwa Śląskiego otrzymał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2025 rok. 25 radnych było za, a 18 przeciw. Żywiecka prokuratura rejonowa nadzoruje śledztwo przeciwko 59-latkowi. Pokrzywdzony przez niego stracił blisko 750 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi do 12 lat więzienia i obowiązek naprawienia szkody. Żywiecki sąd zgodził się na aresztowanie go. W tym tygodniu Senat zajmie się ustawą o statusie osoby najbliższej oraz ustawą wprowadzającą te przepisy. W ubiegłym tygodniu zajęły się nimi senackie komisje, które wnoszą o przyjęcie przepisów bez poprawek. Rządzący liczą, że prezydent podpisze ustawy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 23 czerwca, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
3: Brano pod uwagę spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy, zanim odebrano order Zełenskiemu. Obie strony przerzucają się teraz odpowiedzialnością za to, dlaczego do rozmowy nie doszło.
4: Poruszają dwa śledztwa prokuratury w związku z lekarzem milionerem i salonikiem VIP na SOR-ze Szpitala Południowego.
3: Produkcja półprzewodników ruszy na Dolnym Śląsku. Tajwański Foxconn otworzy swoją fabrykę w Minkini.
4: Zaczynamy jednak od utrudnień na Krajowej 73. Droga jest zablokowana w Smęgorzewie w Małopolsce. Zderzyły się tam dwa samochody.
5: Przed godziną 4 doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężarowego, w wyniku czego 4 osoby trafiły do szpitala w celu dalszej diagnostyki. Droga krajowa nr 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.
3: Powiedział nam Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Na razie nieznana jest przyczyna wypadku.
4: Była chęć spotkania prezydentów Polski i Ukrainy, ale ostatecznie do rozmów nie doszło. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że próbował załagodzić spór i doprowadzić do spotkania z Karolem Nawrockim, zanim ten odebrał mu order Orła Białego. Otoczenie prezydenta Nawrockiego uważa, że było dokładnie odwrotnie.
3: A w tle sporu jest konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy, która w czwartek rozpoczyna się w Gdańsku. Wciąż nie wiadomo, kto stanie na czele ukraińskiej delegacji.
6: Prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie telewizyjnym powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie, powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika, tak mówił Wołodymyr Zełenski.
7: My
6: żyjemy od ataku do ataku, nie możemy żyć od dziękuję do dziękuję, każdy musi się do tego dostosować. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że spór nie dotyka wewnętrznej polityki Polski, dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi.
8: Wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polsce, Polkom, Polakom, ukraińscy nacjonaliści. Myli się prezydent Zełenski.
6: Prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział, że strona ukraińska wycofała się z rozmowy Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując odległą datę. Sylwia Białek, Polskie Radio.
4: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.
3: Prokuratura rusza ze śledztwem po doniesieniach ze Szpitala Południowego. Dokładnie śledztwa będą dwa.
4: Jedno dotyczyć ma pensji lekarza, który w rok zarobił 1,5 miliona złotych.
9: Doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 558 558 zł i 70 groszy na szkodę Warszawskiego Szpitala Południowego w związku z przedłożeniem nierzetelnych faktów, których wynikał nieprawdziwy czas pracy.
3: Za to może grozić do 10 lat więzienia, mówił rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. Drugie postępowanie będzie szersze.
9: Dotyczy ono w pierwszej kolejności niegospodarności, której mieliby się dopuścić przedstawiciele odpowiedzialni za funkcjonowanie Warszawskiego Szpitala Południowego w związku z nieprawidłowościami i brakiem nadzoru. W zakresie drugim mówimy o przekroczeniu uprawnień, przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z Warszawskiego ratusza.
4: Po ujawnieniu nieprawidłowości lekarz Dawid Kacprzyk zrzekł się mandatu radnego, odszedł z Koalicji Obywatelskiej, a także zwrócił szpitalowi 500 000 zł.
3: Tajwańskie półprzewodniki będą produkowane w Polsce. Dolnośląska Miękinia została wybrana na lokalizację nowej inwestycji koncernu Foxconn.
4: Fabryka ma powstać na terenach przygotowywanych wcześniej pod zakład Intela.
7: To jest pierwsza inwestycja w przemysł półprzewodnikowy w Polsce. Także myślę, że na stałe wpisaliśmy się do historii kraju.
4: Cieszy się zastępca burmistrza Miękini Marcin Szuchta.
3: Ostatecznie lokalizacja fabryki ma być potwierdzona podczas Taiwan Expo 2026 w Warszawie.
4: Stany Zjednoczone znoszą sankcje na irańską ropę. Decyzja na razie obowiązuje do połowy sierpnia.
3: To efekt rozmów przeprowadzonych w Szwajcarii między przedstawicielami Teheranu i Waszyngtonu, poinformował amerykański sekretarz skarbu.
10: W ramach tych ustaleń Departament Skarbu wydał tymczasowe 60-dniowe zezwolenie ogólne dopuszczające wydobycie, dostawy i sprzedaż irańskiej ropy. Przekazał Scott Bessen we wpisie w mediach społecznościowych. Zezwolenie to wygasa 21 sierpnia, o ile nie zostanie przedłużone. Bessen dodał, że Teheran zobowiązał się do zapewnienia swobodnego i niezakłóconego tranzytu przez cieśninę Ormus. Wcześniej wiceprezydent J.D. Vance oświadczył, że podczas rozmów w Szwajcarii poczyniono znaczące postępy, mimo że w weekend Iran ogłosił zamknięcie cieśniny Ormus. Dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych poinformowało jednak, że cieśnina nie została ostatecznie zamknięta. J.D. Vance zaznaczył ponadto, że Iran zgodził się ponownie wpuścić na swoje terytorium inspektorów do spraw broni z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jest 5 po 7, to czas na sport. Norbert Michalak, dzień dobry.
12: Dzień dobry, stało się argentyński piłkarz Lionel Messi został samodzielnym rekordzistą strzelców w historii Mistrzostw Świata. Argentyna pokonała Austrię 2-0. Wszystkie gole strzelił Messi. Pierwsza bramka padła w Dallas w 38 minucie. Już od tego momentu Argentyńczyk mógł się cieszyć z rekordu. Tym samym zepchnął Miroslava Klozego na drugie miejsce klasyfikacji wszechczasów. Dwa gole strzelił też, uwaga, Kylian Mbappé w meczu z Irakiem, a w Mistrzostwach Świata Francuz ma już 16 bramek. Więcej w studiu mundialowym. Krótka piłka o 7.40. W kadrze polskich siatkarzy wszystko jasne. Nikola Grbicz powołał 18 zawodników na drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach. W składzie jest m.in. podstawowy libero kadry Jakub Popiwczak, który dostał dłuższą przerwę, bo jego aluron późno zakończył sezon klubowy. Popiwczak nie ukrywa, że trener mocno ostatnio stawia na młodzież.
13: Po powołaniach trenera Grbicza trzeba było wejść w Google i wpisać parę nazwisk tam w wyszukiwarkę, żeby sprawdzić, gdzie chłopaki grają, ile mają lat i tak dalej. Także dużo zmian, dużo nowych twarzy. Natomiast widzę, że to nie jest przypadek, że oni się tu znajdują, bo każdy z nich ma coś w sobie i jeszcze bardziej mi to tylko przypomina o tym, jaki ja już jestem stary, że, i że trójka z przodu to, to jest już solidny wiek.
12: Po pierwszych meczach Ligi Narodów biało-czerwoni mają 2 zwycięstwa oraz 2 porażki i zajmują 7. miejsce w tabeli fazy zasadniczej. W Gliwicach zagrają kolejno z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną. A propos młodzieży, to reprezentanci Polski zdobyli 2 złote medale strzeleckich Mistrzostw Świata Juniorów w Niemczech. Była to konkurencja pistoletu pneumatycznego na dystansie 10 metrów. Zwyciężył Iwan Rakicki, a w drużynie pomagali mu Wiktor Kopiwoda i Piotr Bujewicz.
2: Trójka z przodu to solidny wiek, tak?
12: Oj tak. No,
2: Dime Mas mówi.
12: Czwórka z przodu to
2: Leo
12: też
2: Messi.
12: Solidne, tak.
2: Tam już prawie czwórka z przodu u Messiego.
12: Leo
2: i
12: Messi, tak. 39 problemu. Lat chyba w
2: za
12: środę
2: chwilę.
12: Będzie. Tak, tak.
2: Ale to jest gracz. Zachmurzenie będzie dziś na ogół małe i umiarkowane. Popadać może przelotnie na Lubelszczyźnie, w Bieszczadach i w Tatrach i tam też możliwe dziś burze. Generalnie dużo słońca i lekki oddech przed kolejną falą upałów. To wtorkowa prognoza pogody, bo dziś będzie od 20 stopni nad samym morzem do 28 na Zamojszczyźnie, ale już jutro powrócą 30 na termometrach, a najbliższy weekend może przynieść nawet 40 stopni Celsjusza na ziemi lubuskiej.
14: Mądre masz dzieci. No właśnie. Gratulacje. Wiedzą, czego chcą, po prostu.
0: Mądrego to dobrze posłuchać. Tak jest. Teraz o pogodzie.
14: Tak jest, proszę Państwa, końcówka tygodnia będzie bardzo upalna. Przygotujmy się na to, bo w piątek 31 pełnia słońca, w sobotę 32, a niedziela, poniedziałek 35 stopni na termometrach.
0: Ile?
14: Czyli to już będzie prawdziwy upał. 35. No właśnie, ten weekend zapowiada się naprawdę gorąco, więc z jednej strony to będzie czas na podejmowanie różnego rodzaju wypadów za miasto, nad wodę i tak dalej, ale z drugiej musimy uważać, bo przy tak wysokiej temperaturze może zdarzyć się burza, mogą zdarzyć się wyładowania atmosferyczne, no i na to trzeba będzie uważać. Piątek 31, sobota 32, niedziela, poniedziałek 35 stopni. Proszę Państwa, co dziś? W tej chwili ciśnienie to 1021 hektopaskali, temperatura 19 stopni. Dziś jeszcze nie będzie tak bardzo gorąco, bo na termometrach do 27-28 stopni. Od rana słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie, najwyżej umiarkowane. W nocy do 15 stopni, czyli ta nocka też bardzo przyjemna. Środa od rana do wieczora w całym regionie słonecznie, z zachmurzeniem najwyżej małym, bez deszczu. Temperatura do 28 stopni, czyli tak jak dziś. Wiatr słaby z północy i północnego zachodu. Ciśnienie nadal stabilne, no troszkę spadnie do wartości 1019 hektopaskali. No i mamy czwartek, zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane, bez opadów, coraz cieplej, do 30 stopni, wiatr słaby z północnego zachodu, ciśnienie wciąż dość stabilne, czyli proszę zwrócić uwagę, że pogoda nas przygotowuje powoli do tych upałów, bo dzisiaj 27, jutro 28, w czwartek już około 30,
0: żeby nie było szoku.
14: W piątek 31, w sobotę 32, a w niedzielę i poniedziałek 35. Tak, żeby nie było szoku termicznego, ale i tak będzie.
0: Ja się naprawdę staram nie narzekać.
14: Ja też nie.
0: Więc skończmy już ten program za pogodę.
14: Bardzo proszę.
0: Wojciech Stawiarski, powróci usłyszenia. Kwadrans po 10:00. Bardzo dziękuję.

Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, i ponownie zaczynamy je od drogi 79 i jej jaworznickiego odcinka. Pomiędzy Starą Hutą a Byczyną mamy kilka kolizji, droga jest częściowo przyblokowana i niestety jest mocno zakorkowana. Trasa ta korkuje się także w Sosnowcu przy Centrum Młodzieżowym w stronę Katowic. W Szopienicach postoimy w obu kierunkach, ale tylko chwilowo. Niewielki korek mamy też na katowickim odcinku w rejonie węzła Bagienna, to na pasach w stronę Mysłowic. I w Katowicach pozostajemy, bo za tory mamy przy pętli Brynowskiej, tak jest od strony Mikołowa i od strony Giszowca. Spowolniony jest też wjazd do miasta autostradą A4 od strony Krakowa i drogą 86, zarówno od Sosnowca, jak i od Tychów. W Tychach kłopotliwy jest przejazd drogą 44. Tam przymusowe przystanki mamy pomiędzy węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami na pasach w obu kierunkach. Jadący w stronę Oświęcimia z kolei utknął w Bieruniu Nowym, gdzie trwają prace budowlane i tam ruch w obie strony też jest mocno ograniczony. Na południu zatłoczone jest centrum Bielska-Białej i dojazd do miasta drogą 52 od strony KUS. Drogą 52 wolno jedziemy też przez wspomniane Kozy. Dokuczliwe korki utrzymują się na drogach dojazdowych do Żywca, zwłaszcza na drodze 946 od zjazdu z S1 i na ulicy Wesołej. Mocno korkuje się także droga 945 w Jeleśni, to na jezdni w stronę Żywca. Na północy przeciążone mamy drogi w centrum Częstochowy. Chwilowe korki tworzą się na Jana Pawła Okulickiego i na Szajnowicza Iwanowa, i to w każdą stronę. Dłuższy postój czeka nas natomiast na drodze 43 w Lgocie. Tam trwają prace budowlane i tam ruch jest mocno ograniczony i korki mamy w obie strony. Na Jurze z kolei lekko korkuje się droga 78 w Pradłach. Tam trwa budowa obwodnicy. Ruch odbywa się wahadłowo i też mamy chwilowe przystanki i w stronę Kielc, i w stronę Zawiercia. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy i do usłyszenia za pół godziny.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: bezpiecznymi drogami.
1: Dziękujemy bardzo pięknie. Jesteście gotowi na prawdziwy rozpiszczak!

I fotografia, fotografia, odwróćcie się. Tutaj bez zdjęcia. Woodstock, bardzo głośno teraz. Panowie, bardzo dziękuję.

0: Jest godzina 8. Grupa przestępcza działająca na terenie Śląska i Małopolski została rozbita przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Program Czyste Powietrze w końcu działa tak, jak należy, ocenił w Radiu Katowice prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dziś ogólnopolski dzień świadomości raka prostaty. Eksperci przypominają o profilaktyce.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło grupę przestępczą, która działała od 2023 roku na terenie Śląska i Małopolski, poinformował na portalu X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dodał, że jej członkowie mieli zajmować się rozbojami, pobiciami, niszczeniem mienia oraz nielegalnym handlem narkotykami. CBŚP zatrzymało w tej sprawie 10 osób. Program Czyste Powietrze w końcu funkcjonuje tak, jak należy, powiedział na antenie Radia Katowice Mateusz Pindal, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wcześniej program zawieszono, głównie z powodu nadużyć, a później wznowiono na nowych zasadach. Gość Radia Katowice podkreślił, że obecnie program rozpoczyna się od audytu energetycznego. Później składany jest wniosek, a następnie wybierany wykonawca i następuje realizacja inwestycji przy monitorowaniu jego prac. Cała rozmowa jest na radio.katowice.pl.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Dziś ogólnopolski dzień świadomości raka prostaty. Przy tej okazji Anna Gerwatowska z Fundacji Oko w Oko z Rakiem przypomina o konieczności samobadania jąder.
2: Tam nie powinno być żadnych wzgórków narośli. Mężczyźni też nie wiedzą o tym, że jest coś takiego jak USG jąder. Więc dobrze sobie tak raz na półtora roku iść i zbadać, po prostu USG sobie zrobić. Jest, tym bardziej, jeśli mężczyzna jest już po 40, jest w tej większej grupie ryzyka. Badania krwi pod kątem prostaty, kolonoskopia. Zachęcamy kobiety, tak samo i mężczyzn.
0: Rak jąder diagnozowany jest u ponad 1200 pacjentów w Polsce każdego roku. Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji Katowice mogą otworzyć kąpieliska Trzestawy i Starganiec. Prezydent Katowic Marcin Krupa mówi, że trwa oczekiwanie na wyniki wszystkich koniecznych badań wody.
3: Będzie to na pewno przed jeszcze tym okresem urlopowym, a więc niemalże na dniach. Oczywiście do tego potrzebujemy też osoby, które będą pilnowały bezpieczeństwa na wodzie, a więc ratowników wodnych. Tutaj wiem, że umowy są podpisane i czekamy tylko i wyłącznie na to, żeby w pełni bezpiecznie móc udostępnić mieszkańcom te dodatkowe dwa miejsca. Przypomnę, że już działa staw Morawa.
0: Na wszystkich funkcjonujących w Katowicach kąpieliskach mają być obecni ratownicy. Słuchowisko Himalaje, które powstało w Radiu Katowice i było inspirowane biografią Jerzego Kukuczki, otrzymało nagrodę publiczności na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Radio Katowice otrzymało też honorową nagrodę dla producenta tego słuchowiska za trafność i atrakcyjność propozycji repertuarowej. Jurorzy docenili również Miłosza za skomponowanie muzyki do tego słuchowiska. On sam nie kryje radości z otrzymanej nagrody.
4: Dzieje się to drugi raz z rzędu i bardzo się cieszę, że to, co zrobiłem do teatru, zaistniało w przestrzeni radiowej i będzie już nie istnieć, i w XXI wieku nic się nie traci, więc będę mógł to nawet za parę lat puścić mojej córce albo sobie samemu odświeżyć. Co prawda w innej formie niż spektakl, ale równie fajnej, mocnej, takiej konkretnej.
0: Publiczność wybrała też na swój najlepszy spektakl telewizyjny. To Ezi Roberta Talarczyka w reżyserii Janusza Zaorskiego. Dziś temperatura do 28 stopni. Dzień będzie słoneczny, choć możliwe jest w niektórych miejscach zachmurzenie umiarkowane.
5: Dzień dobry, witam Państwa porą popołudniową. Wszystko wskazuje na to, że upały zbliżają się i to wielkimi krokami. W piątek 31 stopni i słońce, w sobotę 32 ze słońcem, a w niedzielę i w poniedziałek 35 stopni. To będzie już taki upał, który rzeczywiście przywołuje znowu te ostrzeżenia, które z kolei przekazywaliśmy Państwu, ale warto przypomnieć, żeby między 10 a 16, jeśli nie musimy, nie wychodzić na zewnątrz, żeby, jeśli już wyjdziemy, pamiętać o nakryciu głowy, o czymś zimnym do picia, bo przy takiej temperaturze zasłabnięcia mogą się zdarzać. Dziś tak gorąco nie jest, bo od 27 do 28 stopni pokazują termometry. Od rana słonecznie. Zachmurzenie, no, umiarkowane możemy przyjąć. Wiatr słaby z północnego zachodu. Proszę Państwa, środa. Od rana do wieczora w całym regionie słonecznie z zachmurzeniem najwyżej małym, bez deszczu. Do 28 stopni. Ciśnienie 1019 hektopaskali. I czwartek. Zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane, bez deszczu. Coraz cieplej. Temperatura maksymalna 30 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu, ciśnienie wciąż dość stabilne, około 1019-1020 hektopaskali. Proszę Państwa, ja mówię o tym, że bez deszczu, bez opadów. Oczywiście ujmując sprawę globalnie, tak jest, ale nie możemy wykluczyć takich punktowych zjawisk w postaci burz. No, nie wiemy, gdzie one wystąpią, ale takie zagrożenia cały czas istnieją. Kłaniam się Państwu, miłego popołudnia i wieczoru życzę. Do usłyszenia.

0: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, i ponownie zaczynamy je od drogi 79 i jej jaworznickiego odcinka. Pomiędzy Starą Hutą a Byczyną mamy kilka kolizji. Droga jest częściowo przyblokowana i niestety jest mocno zakorkowana. Trasa ta korkuje się także w Sosnowcu przy Centrum Młodzieżowym w stronę Katowic. W Szopienicach postoimy w obu kierunkach, ale tylko chwilowo. Niewielki korek mamy też na katowickim odcinku w rejonie węzła Bagienna, to na pasach w stronę Mysłowic. I w Katowicach pozostajemy, bo za tory mamy przy pętli Brynowskiej, tak jest od strony Mikołowa i od strony Giszowca. Spowolniony jest też wjazd do miasta autostradą A4 od strony Krakowa i drogą 86 zarówno od Sosnowca, jak i od Tychów. W Tychach kłopotliwy jest przejazd drogą 44. Tam przymusowe przystanki mamy pomiędzy węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami na pasach w obu kierunkach. Jadący w stronę Oświęcimia z kolei utknął w Bieruniu Nowym, gdzie trwają prace budowlane i tam ruch w obie strony też jest mocno ograniczony. Na południu zatłoczone jest centrum Bielska-Białej i dojazd do miasta drogą 52 od strony KUS. Drogą 52 wolno jedziemy też przez wspomniane Kozy. Dokuczliwe korki utrzymują się na drogach dojazdowych do Żywca, zwłaszcza na drodze 946 od zjazdu z S1 i na ulicy Wesołej. Mocno korkuje się także droga 945 w Jeleśni, to na jezdni w stronę Żywca. Na północy przeciążone mamy drogi w centrum Częstochowy. Chwilowe korki tworzą się na Jana Pawła Okulickiego i na Szajnowicza Iwanowa, i to w każdą stronę. Dłuższy postój czeka nas natomiast na drodze Z43 w Lgocie. Tam trwają prace budowlane i tam ruch jest mocno ograniczony i korki mamy w obie strony. Na Jurze z kolei lekko korkuje się droga 78 w Pradłach. Tam trwa budowa obwodnicy. Ruch odbywa się wahadłowo i też mamy chwilowe przystanki i w stronę Kielc, i w stronę Zawiercia. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy i do usłyszenia za pół godziny.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:00, Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Agnieszka Drozd i Artur Ewertowski.
2: Nie wiadomo, co z decyzją Wołodymyra Zełenskiego o przyjeździe do Gdańska na konferencję o odbudowie Ukrainy. Nieoficjalnie delegacją może pokierować ukraińska premier.
3: Śledczy biorą pod lupę warszawski szpital południowy. Ruszyły dwa postępowania w związku z nieprawidłowościami w placówce.
2: Na wolność wyszedł Piotr Pytel. Mężczyzna odbywał karę dożywotniego więzienia za zabójstwo, którego miał nie popełnić. Zaczynamy jednak od utrudnień na S8 w okolicach Czerniewic w Łódzkiem. Na miejscu lądowało lotnicze pogotowie ratunkowe.
3: Zablokowany jest odcinek w stronę Warszawy, donosi nasza reporterka Monika Gosławska. Na razie nie wiadomo, co dokładnie tam się stało.
2: Nadal nie wiadomo, co z obecnością ukraińskiego prezydenta na gdańskiej konferencji o odbudowie Ukrainy. Spodziewano się, że Wołodymyr Zełenski o decyzji poinformuje wczoraj, ale żadnego komunikatu do tej pory nie było. Według ukraińskiej prasy administracja w Kijowie poważnie rozważa odwołanie wyjazdu do Gdańska. Nieoficjalnie mówi się też, że delegacją może pokierować ukraińska premier Julia Sfyrydenko.
3: Wątpliwości pojawiły się po odebraniu orderu Orła Białego Zełenskiemu przez prezydenta Karola Nawrockiego. Ten zrobił tak, bo ukraiński prezydent nazwał imię UPA i jedną z jednostek wojskowych.
2: Na konferencji w Gdańsku mają być przedstawiciele z wielu krajów świata, w tym m.in. szefowa Komisji Europejskiej czy niemiecki kanclerz Friedrich Merz.
4: Sytuacja w Ukrainie będzie tematem spotkania grupy E5. Do Berlina przyjadą jutro premier Donald Tusk, prezydent Francji i szefowie rządu Włoch i Wielkiej Brytanii. Mimo dymisji Keira Starmera, brytyjskiego premiera, rzecznik niemieckiego rządu zapewnił, że do szczytu w formacie E5 dojdzie. Stefan Cornelius dodał, że dzień później Friedrich Merz zamierza lecieć do Gdańska. Konferencja według naszej wiedzy się odbędzie i zgodnie z zapowiedzią z ostatniego piątku kanclerz będzie w niej uczestniczył. Przekazał rzecznik rządu. Niemieckie media na bieżąco śledzą wymianę politycznych ciosów między Karolem Nawrockim i Wołodymyrem Zełenskim. Eksperci mówią o niezamkniętym rozdziale historii obu państw i zwracają uwagę, że napięcie między Polską a Ukrainą jest na rękę Kremlowi. Adam Kurczewski, Polskie Radio.
3: Działalność warszawskiego szpitala południowego pod lupą śledczych. Stołeczna prokuratura okręgowa rozpoczęła dwa postępowania w związku z nieprawidłowościami w placówce.
2: Pierwsze z nich skupi się na niekorzystnym rozporządzeniu mieniem, drugie zarówno na nieprawidłowym nadzorze ratusza, jak i błędami kadry zarządzającej szpitalem. Agata Król.
5: Były cztery zawiadomienia, są dwa śledztwa. Prokuratura okręgowa w Warszawie rozpoczęła postępowania w sprawie działania na szkodę warszawskiego szpitala południowego oraz niegospodarności i braku nadzoru oraz niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień urzędników warszawskiego ratusza. Większy zakres będzie miało to drugie śledztwo. Pierwsze będzie dotyczyć m.in. nieprawidłowych faktur i wypłaty zbyt dużego wynagrodzenia. Drugie zbada brak nadzoru nad pracą szpitala, m.in. SOR w zakresie naruszenia zasad triaż, zawierania umów i rozporządzania mieniem, a także obowiązki warszawskiego ratusza w zakresie nadzoru nad szpitalem.
6: Nie dopełnili odpowiednich warunków w zakresie cyklicznej kontroli i weryfikacji funkcjonowania tego szpitala, pomimo przychodzących do nich formalnych i nieformalnych informacji.
5: Poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Agata Król, Polskie Radio.
2: To jeszcze w temacie nadużyć i zdrowia. Ponad 56,5 tysiąca zwolnień lekarskich wystawiło w minionym roku trzech lekarzy z Wielkopolski.
3: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszczął postępowania wyjaśniające, ale jednemu z lekarzy już odebrano na rok prawo do wypisywania L4. Dodajmy, że medycy wystawili zwolnienia na choroby, które były niezwiązane z ich specjalizacją.
2: W minionym roku lekarze w całym kraju wystawili 27,5 miliona zwolnienia. Ich przeciętna długość wynosiła 11 dni. Absencje chorobowe w 2025 roku kosztowały około 35 miliardów złotych.
3: Piotr Pytel opuścił zakład karny w Załężu na Podkarpaciu i czeka na decyzję prezydenta o ułaskawieniu. Wniosek o przerwę w odbywaniu kary złożył prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Pytel został skazany na dożywocie za zabójstwo w Monachium i od 2006 roku był w zakładzie karnym. Ponad 15 lat temu do tej zbrodni przyznał się jednak inny mężczyzna, który zeznał, że Pytel nie brał udziału w morderstwie.
3: Adwokat Pytla, Marek Tokarzyk, jest przekonany, że prezydent Karol Nawrocki skorzysta z prawa łaski.
7: Czekaliśmy na to bardzo wiele lat, żeby ktoś w końcu przeczytał dokumenty, zauważył, że osoba niewinna, osoba, która została skazana na karę dożywotniego pozbawienia wolności za przestępstwo, zabójstwa, którego nie popełniła, w końcu dzisiaj, po 22 latach, opuściła zakład karny.
2: Wcześniej Andrzej Duda odrzucał 3 razy prośbę o ułaskawienie skazanego.
3: Uroczysta gala w Sopocie zakończyła wielkie 4-dniowe święto teatrów radiowego i telewizyjnego, Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. 2 teatry.
8: Grand Prix Festiwalu 2 Teatry otrzymało słuchowisko Potop, Salci, Hałas. To poruszająca opowieść o mikrokońcu świata. Za nagrodę podziękowała reżyserka Magdalena Małecka-Wipich.
9: Kocham Teatr Polskiego Radia. Nieustanę w poszukiwaniu ciekawych tekstów.
8: 3 nagrody otrzymali twórcy słuchowiska O człowieku, co wlazł do morza i chyba nie wylezie. Reżyser Jarosław Tumidajski.
10: To najważniejszy jest temat.
8: Aktorka Ewa Konstancja Bułchak.
11: To była świetna praca.
8: I za realizację akustyczną Andrzej Brzoska. Nagrodę publiczności otrzymało słuchowisko Himalaje, inspirowane biografią Jerzego Kukuczki. Z Sopotu Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A to będzie sport. Norbert Michalak.
13: Argentyna pokonała Austrię 2-0. Kolejny popis dał Leo Messi, który zdobył obie bramki w tym meczu. Kapitan Albi Celestes po ostatnim gwizdku sędziego nie ukrywał radości z faktu, że drużyna znów stanęła na wysokości zadania w piłkarskich mistrzostwach świata. A jak amerykańskie media skomentowały to wydarzenie? O tym Jan Pachlowski.
14: Amerykanie zwracają uwagę na to, że to w ich kraju rozgrywany jest mundial, na którym padają historyczne rekordy. Kwintesencją wszystkiego jest właśnie bramkowe osiągnięcie wszechczasów piłkarza Interu Miami. Lionel Messi wciąż, wbrew wszystkim pozorom, tak samo świetny jak dawniej, pisał na gorąco dziennik New York Times. Lionel Messi zostaje najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata dzięki 2 kolejnym bramkom dla Argentyny, pisze agencja prasowa Associated Press. Lionel Messi jeszcze bardziej zdystansował resztę piłkarskiej historii, ustanawiając rekord wszechczasów pod względem liczby bramek zdobytych w turnieju Puchar Świata FIFA, podkreśla telewizja Fox pokazująca w Stanach Zjednoczonych mundial. Argentyńczyk udowadnia, że jest najlepszym w historii, zdobywając rekordowe bramki, pisze wytłuszczonym drukiem na swojej stronie internetowej sportowa telewizja ESPN. Jak to często bywa, Lionel Messi był głównym bohaterem wydarzenia, informuje portal Yahoo Sports. 24 czerwca Argentyńczyk skończy 39 lat. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
13: Kilian Mbappé też błysnął dubletem w wygranym 3-0 meczu Francji z Irakiem. Mbappé ma już na koncie 16 goli na Mistrzostwach Świata i traci do Messiego tylko 2 trafienia. W innych meczach Norwegia, która spisuje się znakomicie, pokonała Senegal 3-2, a Algieria wygrała z Jordanią 2-1. Zostajemy przy piłce, ale tej w Polsce. Do zmiany na miejscu trenera doszło w Pogoni Szczecin. Trener Tomasz Berg został zwolniony. Duńczyk prowadził portowców od września ubiegłego roku. W 26 meczach zaliczył 11 zwycięstw, 5 remisów i 10 porażek. Czeska tenisistka Markéta Wondruszowa, zawieszona na 4 lata, była mistrzyni Wimbledonu, nie poddała się testowi antydopingowemu w 2025 roku. 26-letnia Wondruszowa odmówiła kontroli antydopingowej w swoim domu. Czeszka wyjaśniała, że obawiała się o swoje bezpieczeństwo, a osoba, która miała przeprowadzić badania, nie przestrzegała obowiązujących procedur. Jej zawieszenie potrwa do 21 czerwca 2030 roku.
1: Zachmurzenie będzie dziś przeważnie małe i umiarkowane. Będzie od 20 stopni nad morzem do 28 na Zamojszczyźnie, ale to tylko wstęp do weekendowych upałów.
10: Autopromocja.

0: Jest godzina 8. Grupa przestępcza działająca na terenie Śląska i Małopolski została rozbita przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Program Czyste Powietrze w końcu działa tak, jak należy, ocenił w Radiu Katowice prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dziś Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. Eksperci przypominają o profilaktyce.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło grupę przestępczą, która działała od 2023 roku na terenie Śląska i Małopolski, poinformował na portalu X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dodał, że jej członkowie mieli zajmować się rozbojami, pobiciami, niszczeniem mienia oraz nielegalnym handlem narkotykami. CBŚP zatrzymało w tej sprawie 10 osób. Program Czyste Powietrze w końcu funkcjonuje tak, jak należy, powiedział na antenie Radia Katowice Mateusz Pindel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wcześniej program zawieszono, głównie z powodu nadużyć, a później wznowiono na nowych zasadach. Gość Radia Katowice podkreślił, że obecnie program rozpoczyna się od audytu energetycznego. Później składany jest wniosek, a następnie wybierany wykonawca i następuje realizacja inwestycji przy monitorowaniu jego prac. Cała rozmowa jest na radio.katowice.pl.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Dziś Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. Przy tej okazji Anna Gerwatowska z Fundacji Oko w Oko z Rakiem przypomina o konieczności samobadania jąder.
2: Tam nie powinno być żadnych wzgórków narośli. Mężczyźni też nie wiedzą o tym, że jest coś takiego jak USG jąder. Więc dobrze sobie tak raz na półtora roku iść i zbadać, po prostu USG sobie zrobić. Jest tym bardziej, jeśli mężczyzna jest już po 40, jest w tej większej grupie ryzyka. Badania krwi pod kątem prostaty, kolonoskopia. Zachęcamy kobiety, tak samo i mężczyzn.
0: Rak jąder diagnozowany jest u ponad 1200 pacjentów w Polsce każdego roku. Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji Katowice mogą otworzyć kąpieliska Trzestawy i Starganiec. Prezydent Katowic Marcin Krupa mówi, że trwa oczekiwanie na wyniki wszystkich koniecznych badań wody.
3: Będzie to na pewno przed jeszcze tym okresem urlopowym, a więc niemalże na dniach. Oczywiście do tego potrzebujemy też osoby, które będą pilnowały bezpieczeństwa na wodzie, a więc ratowników wodnych. Tutaj wiem, że umowy są podpisane i czekamy tylko i wyłącznie na to, żeby w pełni bezpiecznie móc udostępnić mieszkańcom te dodatkowe dwa miejsca. Przypomnę, że już działa staw Morawa.
0: Na wszystkich funkcjonujących w Katowicach kąpieliskach mają być obecni ratownicy. Słuchowisko Himalaje, które powstało w Radiu Katowice i było inspirowane biografią Jerzego Kukuczki, otrzymało nagrodę publiczności na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Radio Katowice otrzymało też honorową nagrodę dla producenta tego słuchowiska za trafność i atrakcyjność propozycji repertuarowej. Jurorzy docenili również Miłosza za skomponowanie muzyki do tego słuchowiska. On sam nie kryje radości z otrzymanej nagrody.
4: Dzieje się to drugi raz z rzędu i bardzo się cieszę, że to, co zrobiłem do teatru, zaistniało w przestrzeni radiowej i będzie już nie istnieć, i w XXI wieku nic się nie traci, więc będę mógł to nawet za parę lat puścić mojej córce albo sobie samemu odświeżyć. Co prawda w innej formie niż spektakl, ale równie fajnej, mocnej, takiej konkretnej.
0: Publiczność wybrała też na swój najlepszy spektakl telewizyjny. To Ezi Roberta Talarczyka w reżyserii Janusza Zaorskiego. Dziś temperatura do 28 stopni. Dzień będzie słoneczny, choć możliwe jest w niektórych miejscach zachmurzenie umiarkowane.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: tytuł, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 23 czerwca, jest 9. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
1: Duże utrudnienia na S8 z Łodzi do Warszawy. Po wypadku w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego korek ma 8 km.
2: Kongres odbudowy Ukrainy w Gdańsku prawdopodobnie bez Wołodymyra Zełenskiego. Nasz korespondent dotarł do nieoficjalnych informacji o tej wizycie.
1: Ponad 800 razy wyjeżdżali minionej doby strażacy w związku z burzami i ulewami. Najwięcej pracy mieli na południu kraju.
2: Jeszcze co najmniej przez godzinę całkowicie zablokowana będzie ekspresowa droga S8 w stronę Warszawy w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Teraz korek ma już tam 8 km, donosi nasza reporterka Monika Gosławska.
1: Do wypadku doszło w okolicach Czerniewic w Łódzkiem. Autobus zderzył się z osobówką. Ranna została jedna osoba. Na miejscu lądowało lotnicze pogotowie ratunkowe.
2: Wołodymyr Zełenski nie pojedzie do Gdańska na Kongres Odbudowy Ukrainy. Delegację z Kijowa prawdopodobnie reprezentować będzie szefowa ukraińskiego rządu.
1: Do takich nieoficjalnych informacji dotarł nasz korespondent Paweł Buszko.
3: Według moich źródeł zbliżonych do ukraińskich władz, Wołodymyr Zełenski zdecydował, że nie pojedzie do Gdańska. Wczoraj ukraiński prezydent miał to konsultować z przedstawicielami ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Najprawdopodobniej na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Sfyrydenko. Między Kijowem i Warszawą trwają napięte stosunki po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał imieniem bohaterów UPA jednostkę specjalną ukraińskiej armii. W odpowiedzi Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego, co w Kijowie przyjęto jako afront wobec ukraińskiego prezydenta. Konferencja odbudowy Ukrainy rozpoczyna się w czwartek. To duży międzynarodowy szczyt, na którym spodziewani są przywódcy krajów europejskich. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Szantażowanie Ukrainy, myślące, że zmienimy ich decyzję, to kompletne niezrozumienie polityki zagranicznej. Tak do planów odebrania orderu Orła Białego odniósł się w Bezuniku w rozmowie politycznej Trójki były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.
4: Czyli nie powinniśmy w ogóle tego proponować z tym odebraniem orderu. Powinniśmy bardzo silnie zareagować. Nadanie nazwy uderza w naszą godność. Powinniśmy podjąć zdecydowane kroki dyplomatyczne. Mogliśmy wezwać ambasadora. Nawet mogliśmy podjąć uchwałę parlamentu. I to są właściwe kroki dyplomatyczne. A my poszliśmy w godnościowe zachowania, które żeśmy tak strasznie z Kretesem przegrali, bo nazwa nie została zmieniona. Order został zdegradowany i stosunki zostały popsute.
1: Decyzja prezydenta o odebraniu orderu Zełenskiemu, aby formalnie nabrała mocy, musi być jeszcze podpisana przez premiera i opublikowana w Monitorze Polskim.
2: Prezydent Ukrainy już odznaczenie odesłał przez firmę kurierską. Wczoraj trafiło ono do Pałacu Prezydenckiego. Wiadomo, że order będzie w depozycie i tym egzemplarzem nie będzie można już nikogo odznaczyć.
1: Ponad 830 razy interweniowali strażacy minionej doby w związku z burzami i intensywnymi opadami deszczu. Najwięcej pracy mieli na południu Polski.
5: Najwięcej zdarzeń odnotowaliśmy na terenie województw małopolskiego ponad 370, świętokrzyskiego ponad 100 oraz dolnośląskiego ponad 80. Działania straży pożarnej polegały na usuwaniu przewróconych drzew, załamanych gałęzi z drugi posesji oraz wypompowywaniu wody z podtopionych posesji drugi budynków.
2: Mówił Wojciech Gralec ze straży pożarnej. Po przejściu burz teraz czeka nas fala upałów. Już w niedzielę na południowym zachodzie Polski może paść rekord ciepła.
1: Termometry mają pokazać 40 stopni. W poniedziałek taka temperatura może być już niemal połowie kraju, a gdzie niegdzie będzie jeszcze cieplej.
2: Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Według ekspertów i statystyk współczesny obraz taty cały czas się zmienia.
1: Coraz więcej mężczyzn ojcami zostaje później, ale też poświęca dzieciom więcej czasu.
6: Mężczyzna, który został ojcem w 2025 roku, miał, średnio rzecz biorąc, przeszło 33 lata. W 2010 roku miał niespełna 31 lat. Jednocześnie widzimy, że tatusiowie zdecydowanie więcej czasu poświęcają swoim pociechom. To jest około 2 godzin dziennie. Angażują się w opiekę, angażują się w wychowywanie dzieci.
2: O statystykach mówił Krzysztof Jedlak z GUS-u.
1: W zeszłym roku średnio w opiekę nad dzieckiem angażowało się prawie 60% ojców.
2: Klimat. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 35% energii elektrycznej od 10 do 12, a następnie od 13 do 16 jest zalecane zwiększenie zużycia prądu w celu wykorzystania nadmiaru energii z odnawialnych źródeł.
1: W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe, największe w części województwa wielkopolskiego. Trwa susza hydrologiczna, na mapie IMGW jest ponad 30 alertów. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: 5 po 9 to czas na sport. Norbert Michalak.
8: Cały czas Leo Messi. Oficjalnie został najlepszym strzelcem w historii mundiali. Argentyńczyk w meczu z Austrią zdobył dwie bramki.
0: Messi.
8: Tak jest.
0: A, kibice śpiewają.
8: Messi. Messi. Messiego goni uwaga. Też może będą śpiewać Kylian Mbappé, który też strzelił dwa gole w wygranym 3-0 meczu Francji z Irakiem. Mbappé ma już na koncie 16 bramek. Spotkanie trójkolorowych przejdzie do historii jako mecz, który nie chciał się skończyć z powodu potężnej burzy i ewakuacji trybun w Filadelfii. Druga połowa rozpoczęła się z dwugodzinnym opóźnieniem. O tym, jak sytuację komentowały francuskie media, Stefan Folzer.
9: Po powrocie na nasiąkniętą wodą murawę Francuzi ponownie przejęli pełną kontrolę nad grą. Drugiego gola zdobył Mbappé, zapisując na swoim koncie 16 trafienie w historii występów na mundialu. Napastnik Francji zbliżył się tym samym do Leo Messiego, który kilka godzin wcześniej został rekordzistą pod względem liczby bramek zdobytych na Mistrzostwach Świata. Ma ich obecnie 18. Wygląda na to, że ich pojedynek będzie motywem przewodnim najbliższych tygodni, skomentował L'Équipe. Wynik na 3-0 ustalił Ousmane Dembélé. Jak podkreślił Le Figaro, po zwycięstwach nad Senegalem i Irakiem trójkolorowi wysłali wyraźny sygnał do swoich kolejnych rywali. Ich droga na szczyt właśnie się rozpoczęła. Ani upał i fatalny stan murawy w Nowym Jorku, ani ulewny deszcz w Filadelfii nie zatrzymają Les Bleus, napisała gazeta. Stefan Folzer, Polskie Radio.
8: Do kolejnej fazy rozgrywek oprócz Francji awansowała też Norwegia, która pokonała Senegal 3-2, a Algieria pokonała Jordanię 2-1. Dobra wiadomość dla kibiców Szczypiorniaka. W Lidze Mistrzów wystąpią dwa polskie zespoły. To Wisła Płock i Industria Kielce. Industria wystąpi w Champions League dzięki zdobyciu tytułu Mistrza Polski. Z kolei Wisła miała zagwarantowany udział w Lidze Europejskiej. Dwa polskie zespoły. To Wisła Płock i Industria Kielce. Industria wystąpi w Champions League dzięki zdobyciu tytułu Mistrza Polski. Z kolei Wisła miała zagwarantowany udział w Lidze Europejskiej. Jednak złożył Rakicki. Potem jeszcze cieszył się z drużynowego triumfu razem z Wiktorem Kopiwodą i Piotrem Bujewiczem.
0: Słońce wzeszło dziś kwadrans po czwartej, zajdzie o 21:01. Będzie nam towarzyszyć na bezchmurnym lub prawie bezchmurnym niebie i rozgrzeje atmosferę do 20 stopni nad morzem, około 25 w centrum i 28 na Zamojszczyźnie. Popadać i zagrzmieć może dziś tylko ewentualnie na Lubelszczyźnie, w Bieszczadach i w Tatrach. Ale to tylko wstęp. Im dalej w tydzień, tym będzie cieplej. W niedzielę termometry w Polsce mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza.

Dzień dobry, witam Państwa porą popołudniową. Wszystko wskazuje na to, że upały zbliżają się i to wielkimi krokami. W piątek 31 stopni i słońce, w sobotę 32 ze słońcem, a w niedzielę i w poniedziałek 35 stopni. To będzie już taki upał, który rzeczywiście przywołuje znowu te ostrzeżenia, które z kolei przekazywaliśmy Państwu, ale warto przypomnieć, żeby między 10 a 16, jeśli nie musimy, nie wychodzić na zewnątrz, żeby, jeśli już wyjdziemy, pamiętać o nakryciu głowy, o czymś zimnym do picia, bo przy takiej temperaturze zasłabnięcia mogą się zdarzać. Dziś tak gorąco nie jest, bo od 27 do 28 stopni pokazują termometry. Od rana słonecznie, zachmurzenie no, umiarkowane możemy przyjąć, wiatr słaby z północnego zachodu. Proszę Państwa, środa, od rana do wieczora w całym regionie słonecznie z zachmurzeniem najwyżej małym, bez deszczu, do 28 stopni, ciśnienie 1019 hektopaskali. I czwartek, zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane, bez deszczu, coraz cieplej, temperatura maksymalna 30 stopni, wiatr słaby z północnego zachodu. Ciśnienie wciąż dość stabilne, około 1019-1020 hektopaskali. Proszę Państwa, ja mówię o tym, że bez deszczu, bez opadów. Oczywiście ujmując sprawę globalnie, tak jest, ale nie możemy wykluczyć takich punktowych zjawisk w postaci burz. No, nie wiemy, gdzie one wystąpią, ale takie zagrożenia cały czas istnieją. Kłaniam się Państwu, miłego popołudnia i wieczoru życzę. Do usłyszenia.

Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, a zaczynamy je od trasy S1, która zakorkowana jest w Mysłowicach, to w rejonie zjazdu z autostrady A4. Tam doszło do kolizji, jezdnia w kierunku Tychów jest częściowo przyblokowana i tam od ponad godziny tworzą się dość spore korki. Mniejsze korki mamy w miejscu prac budowlanych, tak jest na drodze krajowej 44 w Bieruniu Nowym. Kierowcom przypominam, że tam w przebudowie jest skrzyżowanie tej drogi z drogą 934 i te chwilowe przystanki mamy zarówno w stronę Tychów, jak i w stronę Oświęcimia. Spowolniony jest także przejazd 44 przez same Tychy, to w rejonie Urbanowic i węzła z Krajową 1. Na północy prace drogowe generują niewielkie przystanki w Lgocie na drodze krajowej 43, na Jurze na drodze 78 w Pradłach. Na południu województwa jak na razie jeździmy bez problemów, nawet tam, gdzie pracują drogowcy. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.

0: Jest 10. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło gang działający na terenie województw śląskiego i małopolskiego. 2 miliardy złotych trafiło do regionu na projekty z zakresu ochrony zdrowia w ramach KPO. Przed urlopem sprawdźmy, czy nasze dokumenty są ważne. Przypomina o tym Straż Graniczna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. 10 osób zostało zatrzymanych przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Zatrzymani to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej. Rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski powiedział, że grupa działała na terenie województw śląskiego i małopolskiego.
2: Jej członkowie mieli zajmować się m.in. takimi przestępstwami jak rozboje, pobicia z użyciem niebezpiecznych narzędzi, niszczenie mienia, a także przestępstwa narkotykowe, w tym obrót znacznymi ilościami środków odurzających. W wyniku przeprowadzonych działań na początku czerwca zatrzymano 8 osób, a kolejne 2 doprowadzono z zakładów karnych.
0: Najmłodszy zatrzymany ma 23, a najstarszy 52 lata. Gang działał od 2023 roku. W sumie jego członkowie usłyszeli ponad 50 zarzutów. Wszyscy trafili do aresztu. 2 miliardy złotych przekazano do województwa śląskiego na projekty z zakresu ochrony zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Większość tych pieniędzy pozyskały szpitale. Zdaniem minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy realizowane inwestycje przysłużą się pacjentom.
3: Ja się cieszę, że ten obszar ochrony zdrowia tak został zaopiekowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy, a jeszcze należy wspomnieć o tym, że województwo śląskie to 12% w ogóle środków z KPO, także bardzo gratuluję regionowi tych wyników i myślę, że one na pewno zaprocentują dla naszych pacjentów, ale też stworzą lepsze i bezpieczniejsze warunki pracy dla personelu.
0: 1 700 000 000 zł trafiło do szpitali na sprzęt medyczny, nowe oddziały i przestrzenie dla pacjentów. Szpitale inwestowały też w cyfryzację. Z kolei 300 000 000 zł otrzymały uczelnie medyczne.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
0: Rozpoczyna się sezon urlopowy, a wraz z nim rośnie liczba lotów pasażerskich za granicę. Śląski Oddział Straży Granicznej zwraca uwagę, aby pamiętać o odpowiednich dokumentach. Bez nich podróż może się nie odbyć. O najczęstszych błędach turystów, które potrafią zrujnować wakacje, nasz reporter Kamil Jasek.
4: Tylko w minionym tygodniu na lotnisku w Pyrzowicach strażnicy graniczni musieli odmówić wylotu aż 8 osobom. Najczęstszy błąd to próba podróży na dowód osobisty do krajów, które bezwzględnie wymagają paszportu, tak jak na przykład Egipt. Mundurowi przypominają też, że większość państw poza Unią Europejską wymaga, aby nasz paszport był ważny jeszcze przez przynajmniej pół roku w momencie przekraczania granicy. Kolejną pułapką są dokumenty, które kiedyś zgłosiliśmy jako zagubione. Nawet jeśli odnajdziemy je w szufladzie, w systemach straży są już na stałe unieważnione i nikt nas z nimi nie przepuści. W takich sytuacjach konieczne jest wyrobienie nowego dokumentu. Oczekiwanie na paszport w urzędzie trwa kilka tygodni. I choć na lotnisku w Pyrzowicach działa punkt szybkiego wydawania paszportów tymczasowych, urzędnicy apelują. Nie traktujmy tego jako pewnik. Kolejki bywają duże, a sam dokument dostaną tylko osoby w wyjątkowych, nagłych sytuacjach.
0: Przed wylotem warto dokładnie sprawdzić nie tylko datę ważności dokumentu, ale też aktualne przepisy wjazdowe kraju, do którego lecimy. W Częstochowie kończy się rozbiórka jednego z największych gmachów dworcowych w Polsce. Pozostało rozkruszenie i wywiezienie ostatnich elementów. Rozbiórka nastąpiła w ciągu niespełna 3 miesięcy. Postmodernistyczny budynek przy Placu Rady Europy był użytkowany 30 lat. Zastąpi go mniejszy obiekt, którego otwarcie planowane jest pod koniec przyszłego roku. Gmach zamknięto 6 kwietnia, przenosząc obsługę podróżnych do kontenerów. Dziś przez cały dzień będzie słonecznie. Zachmurzenie lokalnie najwyżej umiarkowane, a temperatura do 28 stopni.
5: Wojciech Skowroński w studiu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
5: Zaczniesz,
6: bardzo proszę.
5: Ciebie czego nauczył tata? Bo dzisiaj o to pytam słuchaczy. Taka rzecz, której cię nauczył.
6: Że nie należy się przejmować byle czym.
5: Piękne to. A czy pogodą się będziemy dzisiaj przejmować?
6: Nie. To znaczy, drodzy Państwo, będzie gorąco i każdy dzień będzie gorętszy, dlatego że tak, w piątek 31 stopni, w sobotę 32, w niedzielę i w poniedziałek 35. No to już nie są przelewki, prawda? Bo to już taka wartość na termometrach, kiedy no, trzeba na siebie wyjątkowo uważać, żeby nic nam się złego nie stało, bo to już temperatura, która może źle oddziaływać na nasze samopoczucie na pewno, a i na nasze funkcjonowanie.
5: Nie przelewki, przelewać możemy wodę na siebie, chłodną najlepiej.
6: O, najlepiej tak. Może być sokiem też, chociaż będziemy się kleić za bardzo.
5: W siebie wlewać wtedy.
6: W siebie, nie na siebie. Proszę Państwa, dziś od rana słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie, najwyżej umiarkowane, więc żadnego deszczu, nic z tych rzeczy. Do 28 stopni, 27, wiatr słaby z północnego zachodu. W nocy do 15 stopni, ciśnienie stabilne. Jutro od rana do wieczora w całym regionie słonecznie. Bez deszczu. Ja mówię o tym bez deszczu, ale cały czas jest taka gwiazdka tutaj, która oznajmia, że gdzieś tam te zjawiska burzowe mogą się pojawić. Nie wiemy gdzie i nie wiemy czy na pewno, ale trzeba się na to przygotować, bo to taki czas burzowy, zwłaszcza kiedy jest wysoka temperatura. Wiatr słaby z północy i północnego zachodu, ciśnienie około 1019-1020 hektopaskali, czyli stabilne, ale wysokie. Noc ze środy na czwartek, tutaj też bardzo przyjemnie, bo od 13 do 16 stopni i czwartek, zachmurzenie najwyżej małe, bez opadów i coraz cieplej, na termometrach 30 stopni, wiatr słaby z północnego zachodu, ciśnienie dalej stabilne. Proszę Państwa, proszę spojrzeć, jak nas ta prognoza, ta pogoda przygotowuje do tego upału. Teraz 28, w czwartek 30, w piątek 31, w sobotę 32, a w niedzielę i w poniedziałek 35.
5: Tak sukcesywnie, żebyśmy nie doznali szoku.
6: Właśnie, o to chyba chodzi, żebyśmy się przyzwyczaili, już tak asymilowali, tak? Tak to się mówi dokładnie.
5: Bardzo dobrze, tak. No więc asymilujmy się. Teraz. A ty pojaw się ponownie.
6: Tak, pojawię się ponownie, kwadrans po godzinie 14 z najświeższą prognozą pogody. Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
5: Wojciech Skowroński, dziękujemy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 23 czerwca, właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska.
8: Zakup powietrznych tankowców dla armii to główny cel wizyty ministra obrony w Madrycie. Koniec utrudnień na trasie S8 po zderzeniu autokaru szkolnego z samochodem osobowym. 10 lat po wyjściu z Unii Europejskiej Brytyjczycy żałują Brexitu. Polska jest krok przed finałem rozmów o zakupie samolotów do tankowania. Podczas wizyty w Hiszpanii minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz będzie rozmawiać o wspólnych z Hiszpanią zakupach w ramach środków SAFE. Polska chce kupić produkowane pod Madrytem samoloty do tankowania w locie Airbus A330 MRT.
9: Ostatnie rozmowy, wizyta w Airbusie, później finalna rozmowa z minister obrony Hiszpanii i deklaracja idąca za memorandum, które podpisałem 29 maja ze stroną hiszpańską, zapewniając, że i my jesteśmy zainteresowani, a z drugiej strony zapewnienie strony hiszpańskiej o ich zainteresowaniu.
8: Szef resortu obrony podkreślił, że takie maszyny pozwolą w pełni wykorzystać potencjał samolotów F-35 i ułatwią operowanie, szczególnie na wschodniej flance NATO. Koniec utrudnień na drodze ekspresowej S8 w stronę Warszawy w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Wcześniej trasa była zablokowana po zderzeniu autobusu szkolnego i samochodu osobowego. Do szpitala trafił pasażer osobówki. Do zderzenia doszło między węzłami Czerniewice i Wólka Jagielczyńska. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Volkswagenem najprawdopodobniej zasnął za kierownicą i uderzył w tył jadącego przed nim autobusu. W autokarze nie podróżowały dzieci, a jedynie opiekunki. Do szpitala z podejrzeniem złamania nogi został przetransportowany pasażer samochodu osobowego. Obaj kierowcy byli trzeźwi. To wydarzenie całkowicie zmieniło życie na Wyspach Brytyjskich. 10 lat temu w referendum Brytyjczycy zdecydowali, że chcą opuścić Unię Europejską. Dziś wielu mówi wprost, że żałuje, bo Brexit nie ułatwił im życia. Przeciwnie, przyniósł więcej problemów niż korzyści.
10: Po dekadzie od głosowania temat wciąż budzi emocje. W Londynie, który w referendum w większości opowiedział się za pozostaniem w Unii, mieszkańcy najczęściej mówią o drożyźnie, dodatkowych formalnościach i rozczarowaniu tym, jak wygląda życie po Brexicie. Gdyby dzisiaj było referendum, znowu zagłosowałabym za pozostaniem w Unii. Nic dobrego z Brexitu nie wyszło. Sama drożyzna, wszystko jest trzy razy droższe tak naprawdę. Głosowałem za Brexitem, ale żałuję. Miałem nadzieję, że będzie lepiej dla kraju, ale nie jest w żadnej dziedzinie, mówili mi Londyńczycy. Zwolennicy Brexitu przekonywali, że Wielka Brytania odzyska większą kontrolę nad granicami, pieniędzmi i prawem. Po latach wielu ludzi patrzy jednak przede wszystkim na to, co zmieniło się w ich codzienności. Ceny poszły w górę, podróżowanie stało się mniej wygodne, a podziały w kraju nie zniknęły. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
8: Australijska policja zarekwirowała prawie 3 tony kokainy wartej ponad $500 milionów. Służby określiły konfiskatę narkotyku jako największą taką akcję w historii kraju. Specjalna jednostka policji w Queensland podała, że nalot na magazyn z narkotykami miał miejsce na terenie posiadłości na półwiejskich zachodnich krańcach Sydney. Kokainę znaleziono w plastikowych pojemnikach umieszczonych w skrytce pod 3 kontenerami z podwójnym dnem. Na miejscu zatrzymano 2 młodych mężczyzn. Grozi im dożywocie. W tym roku zmieniają się przepisy ważne dla pracowników i pracodawców, a chodzi o podejście do umów cywilnoprawnych. Od lipca Państwowa Inspekcja Pracy ma skuteczniej reagować na przypadki tzw. fałszywych śmieciówek. Mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.
11: Ktoś nam mówi, gdzie mamy pracować, w jakich godzinach, mamy grafik i może nam wydawać polecenia, jak mamy wykonywać swoją pracę. To zasada jest jedna i ta sama od ćwierć wieku. W takim przypadku wymagany jest etat, wymagana jest umowa o pracę i nie możemy nikogo zatrudniać na umowę cywilnoprawną, na przykład na umowę zlecenia.
8: Zmiany dotyczą także naliczania stażu pracy. Będzie można do niego wliczać także pracę na umowę zlecenie czy w ramach indywidualnej działalności gospodarczej. Niekwestionowany autorytet i ta nieco twardsza strona wychowania, która procentuje na lata. Dziś jego dzień, czyli Dzień Ojca. Według Głównego Urzędu Statystycznego obraz współczesnego taty przez lata się zmienił. Obecnie coraz więcej mężczyzn decyduje się zostać ojcem w późniejszym wieku, mówi rzecznik prasowy GUS-u Krzysztof Jedlak.
12: Mężczyzna, który został ojcem w 2025 roku, miał, średnio rzecz biorąc, przeszło 33 lata. W 2010 roku miał niespełna 31 lat. Jednocześnie widzimy, że tatusiowie zdecydowanie więcej czasu poświęcają swoim pociechom. To jest około 2 godzin dziennie.
8: Jak podaje GUS, w ubiegłym roku średnio w opiekę nad dzieckiem angażowało się prawie 60% ojców. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Wtorek generalnie pogodny, tylko w Tatrach, Bieszczadach i na Lubelszczyźnie może się chmurzyć i tam pojawią się przelotne opady, lokalnie burze. Na termometrach od 18 stopni nad całym morzem do 23 na Podlasiu, 26 w centrum i 27 w Małopolsce.

0: Jest 10. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło gang działający na terenie województw śląskiego i małopolskiego. 2 miliardy złotych trafiło do regionu na projekty z zakresu ochrony zdrowia w ramach KPO. Przed urlopem sprawdźmy, czy nasze dokumenty są ważne. Przypomina o tym Straż Graniczna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. 10 osób zostało zatrzymanych przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Zatrzymani to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej. Rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski powiedział, że grupa działała na terenie województw śląskiego i małopolskiego.
2: Jej członkowie mieli zajmować się m.in. takimi przestępstwami jak rozboje, pobicia z użyciem niebezpiecznych narzędzi, niszczenie mienia, a także przestępstwa narkotykowe, w tym obrót znacznymi ilościami środków odurzających. W wyniku przeprowadzonych działań na początku czerwca zatrzymano 8 osób, a kolejne 2 doprowadzono z zakładów karnych.
0: Najmłodszy zatrzymany ma 23, a najstarszy 52 lata. Gang działał od 2023 roku. W sumie jego członkowie usłyszeli ponad 50 zarzutów. Wszyscy trafili do aresztu. 2 miliardy złotych przekazano do województwa śląskiego na projekty z zakresu ochrony zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Większość tych pieniędzy pozyskały szpitale. Zdaniem minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy realizowane inwestycje przysłużą się pacjentom.
3: Ja się cieszę, że ten obszar ochrony zdrowia tak został zaopiekowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy, a jeszcze należy wspomnieć o tym, że województwo śląskie to 12% w ogóle środków z KPO, także bardzo gratuluję regionowi tych wyników i myślę, że one na pewno zaprocentują dla naszych pacjentów, ale też stworzą lepsze i bezpieczniejsze warunki pracy dla personelu.
0: 1 700 000 000 złotych trafiło do szpitali na sprzęt medyczny, nowe oddziały i przestrzenie dla pacjentów. Szpitale inwestowały też w cyfryzację. Z kolei 300 000 000 złotych otrzymały uczelnie medyczne.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
0: Rozpoczyna się sezon urlopowy, a wraz z nim rośnie liczba lotów pasażerskich za granicę. Śląski Oddział Straży Granicznej zwraca uwagę, aby pamiętać o odpowiednich dokumentach. Bez nich podróż może się nie odbyć. O najczęstszych błędach turystów, które potrafią zrujnować wakacje, nasz reporter Kamil Jasek.
4: Tylko w minionym tygodniu na lotnisku w Pyrzowicach strażnicy graniczni musieli odmówić wylotu aż 8 osobom. Najczęstszy błąd to próba podróży na dowód osobisty do krajów, które bezwzględnie wymagają paszportu, tak jak na przykład Egipt. Mundurowi przypominają też, że większość państw poza Unią Europejską wymaga, aby nasz paszport był ważny jeszcze przez przynajmniej pół roku w momencie przekraczania granicy. Kolejną pułapką są dokumenty, które kiedyś zgłosiliśmy jako zagubione. Nawet jeśli odnajdziemy je w szufladzie, w systemach straży są już na stałe unieważnione i nikt nas z nimi nie przepuści. W takich sytuacjach konieczne jest wyrobienie nowego dokumentu. Oczekiwanie na paszport w urzędzie trwa kilka tygodni. I choć na lotnisku w Pyrzowicach działa punkt szybkiego wydawania paszportów tymczasowych, urzędnicy apelują. Nie traktujmy tego jako pewnik. Kolejki bywają duże, a sam dokument dostaną tylko osoby w wyjątkowych, nagłych sytuacjach.
0: Przed wylotem warto dokładnie sprawdzić nie tylko datę ważności dokumentu, ale też aktualne przepisy wjazdowe kraju, do którego lecimy. W Częstochowie kończy się rozbiórka jednego z największych gmachów dworcowych w Polsce. Pozostało rozkruszenie i wywiezienie ostatnich elementów. Rozbiórka nastąpiła w ciągu niespełna 3 miesięcy. Postmodernistyczny budynek przy Placu Rady Europy był użytkowany 30 lat. Zastąpi go mniejszy obiekt, którego otwarcie planowane jest pod koniec przyszłego roku. Gmach zamknięto 6 kwietnia, przenosząc obsługę podróżnych do kontenerów. Dziś przez cały dzień będzie słonecznie. Zachmurzenie lokalnie najwyżej umiarkowane, a temperatura do 28 stopni.
5: Wojciech Skowroński w studiu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo proszę.
5: Ciebie czego nauczył tata? Bo dzisiaj o to pytam słuchaczy. Taka rzecz, której cię nauczył.
6: Że nie należy się przejmować byle czym.
5: Piękne to. A czy pogodą się będziemy dzisiaj przejmować?
6: Nie. To znaczy, drodzy Państwo, będzie gorąco i każdy dzień będzie gorętszy, dlatego że tak, w piątek 31 stopni, w sobotę 32, w niedzielę i w poniedziałek 35. No to już nie są przelewki, prawda? Bo to już taka wartość na termometrach, kiedy no, trzeba na siebie wyjątkowo uważać, żeby nic nam się złego nie stało, bo to już temperatura, która może źle oddziaływać na nasze samopoczucie na pewno, a i na nasze funkcjonowanie.
5: Nie przelewki, przelewać możemy wodę na siebie, chłodną najlepiej.
6: O, najlepiej tak. Może być sokiem też, chociaż będziemy się kleić za bardzo.
5: W siebie wlewać wtedy.
6: W siebie, nie na siebie. Proszę Państwa, dziś od rana słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie najwyżej umiarkowane, więc żadnego deszczu, nic z tych rzeczy. Do 28 stopni, 27, wiatr słaby z północnego zachodu. W nocy do 15 stopni, ciśnienie stabilne. Jutro od rana do wieczora w całym regionie słonecznie. Bez deszczu. Ja mówię o tym bez deszczu, ale cały czas jest taka gwiazdka tutaj, która oznajmia, że gdzieś tam te zjawiska burzowe mogą się pojawić. Nie wiemy gdzie i nie wiemy czy na pewno, ale trzeba się na to przygotować, bo to taki czas burzowy, zwłaszcza kiedy jest wysoka temperatura. Wiatr słaby z północy i północnego zachodu, ciśnienie około 1019-1020 hektopaskali, czyli stabilne, ale wysokie. Noc ze środy na czwartek, tutaj też bardzo przyjemnie, bo od 13 do 16 stopni i czwartek, zachmurzenie najwyżej małe, bez opadów i coraz cieplej, na termometrach 30 stopni, wiatr słaby z północnego zachodu, ciśnienie dalej stabilne. Proszę Państwa, proszę spojrzeć, jak nas ta prognoza, ta pogoda przygotowuje do tego upału. Teraz 28, w czwartek 30, w piątek 31, w sobotę 32, a w niedzielę i w poniedziałek 35.
5: Tak sukcesywnie, żebyśmy nie doznali szoku.
6: Właśnie, o to chyba chodzi, żebyśmy się przyzwyczaili już tak, asymilowali, tak? Tak to się mówi dokładnie.
5: Bardzo dobrze, tak. No więc asymilujmy się. Teraz. A ty pojaw się ponownie.
6: Tak, pojawię się ponownie, kwadrans po godzinie 14 z najświeższą prognozą pogody. Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
5: Wojciech Skowroński, dziękujemy.
7: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska, a zaczynamy je od trasy S1, która zakorkowana jest w Mysłowicach, to w rejonie zjazdu z autostrady A4. Tam doszło do kolizji, jezdnia w kierunku Tychów jest częściowo przyblokowana i tam od ponad godziny tworzą się dość spore korki. Mniejsze korki mamy w miejscu prac budowlanych, tak jest na drodze krajowej 44 w Bieruniu Nowym. Kierowcom przypominam, że tam w przebudowie jest skrzyżowanie tej drogi z drogą 934 i te chwilowe przystanki mamy zarówno w stronę Tychów, jak i w stronę Oświęcimia. Spowolniony jest także przejazd z 44 przez same Tychy, to w rejonie Urbanowic i węzła z Krajową 1. Na północy prace drogowe generują niewielkie przystanki w Lgocie na drodze krajowej 43, na Jurze na drodze 78 w Pradłach. Na południu województwa jak na razie jeździmy bez problemów, nawet tam, gdzie pracują drogowcy. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 czerwca, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rośnie napięcie na linii Warszawa-Kijów. Prezydent Zełenski nie pojawi się w Gdańsku na Kongresie Odbudowy Ukrainy. Posłanka Koalicji Obywatelskiej miała bez kolejki zapisać się na badania w szpitalu w Żywcu. Na poligonie w Orzyszu żołnierze Polski, Litwy i Francji ćwiczą obronę Przesmyka Suwalskiego. Wołodymyr Zełenski nie pojedzie na Kongres Odbudowy Ukrainy, który odbędzie się w czwartek w Gdańsku. Delegację z Kijowa prawdopodobnie reprezentować będzie szefowa ukraińskiego rządu Julia Sfyrydenko. Do takich informacji dotarło Polskie Radio. Napięcie między Polską a Ukrainą należy deeskalować, uważa poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela, bo dobre relacje są również istotne dla polskich firm, które mogą brać udział w odbudowie Ukrainy.
9: Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby dzisiaj poszedł sygnał po stronie ukraińskiej, macie z Polską nie podpisywać żadnych umów, bo Polska jest zła. Nie. Polska zrobiła najwięcej ze wszystkich państw na świecie, żeby Ukraina nie upadła.
8: Zdaniem posłanki Olgi Semeniuk-Patkowskiej z PiSu, Ukraina, zaogniając sytuację z Polską, szkodzi sama sobie.
10: Poobijana, poturbowana Ukraina, która zaczyna tak naprawdę atakować swojego największego sojusznika, ten hub łączący, pomagający, ten hub przyjmujący 1,5 miliona Ukraińców, w takim stylu, w jakim zostało to zrobione, wydaje się po prostu działaniem szkodzącym samej Ukrainie.
8: Informacji Obywatelskiej. Rosja stopniowo traci kontrolę nad sytuacją na okupowanym Krymie. Przez 6 godzin zamknięty był most łączący półwysep z Rosją. Odcięty jest też lądowy korytarz. Na zaanektowanym półwyspie brakuje paliwa i produktów spożywczych. Są przerwy w dostawach prądu i wody.
11: Ukraińska armia uszkodziła mosty i drogi łączące Krym z innymi okupowanymi przez Rosjan obwodami. Drony regularnie atakują port w Kerczu, aby utrudnić przeprawę przez cieśninę kerczeńską i zbudowany przez Rosjan w tym miejscu most. Okupacyjna administracja Krymu odwołała wszystkie letnie

0: Nie obozy dla dzieci, a hotele i sanatoria świecą pustkami. Kolejne ataki powinny zdestabilizować logistykę rosyjskiej armii, powiedział telewizji Deszcz ukraiński ekspert wojskowy Roman Switan. Chodzi o to, żeby nie dać Rosjanom możliwości przerzucenia wojsk, aby je wykorzystać w letniej kampanii. Według Romana Switana Moskwa gromadzi siły, aby zintensyfikować natarcie w ciągu najbliższych kilku tygodni. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Na poligonie w Orzyszu żołnierze testują najnowocześniejszy sprzęt podczas ćwiczeń o kryptonimie Dzielny Dzik. Przeprowadzili m.in. manewr przeprawy wodnej, mówi major Karol Frankowski, 16 Pomorskiego Dywizjonu Zmechanizowanego.
2: Pododdziały, które mają zdolność pływania, czyli bojowe wozy piechoty Borsuk, przeprawiają się na drugi brzeg jeziora. To zadanie nie mogłoby zostać zrealizowane, gdyby nie wsparcie lotnictwa, roju dronu, który w tym samym czasie atakuje siły przeciwnika w celu unieszkodliwienia go.
1: Żołnierze ćwiczyli również przemieszczanie się na dużą skalę.
2: To niezwykle ważne zadanie polegało na tym, że sprawdzaliśmy, w jak szybkim tempie brygada potrafi się przemieścić po drogach publicznych województwa warmińsko-mazurskiego. Potem były tankowane, były robione naprawy sprzętu. Wszystko po to, żeby sprawdzić, jak szybko brygada jest w stanie odtworzyć zdolność bojową i wrócić w rejon walki.
1: Do piątku żołnierze z Polski, Litwy i Francji będą uczestniczyć w manewrach, ćwicząc m.in. obronę przesmyku suwalskiego, jednego z najbardziej newralgicznych rejonów NATO. Jest jednym z najczęstszych nowotworów u mężczyzn, rozwija się powoli, a początkowo nie daje żadnych objawów. Dlatego w Dniu Świadomości Raka Prostaty lekarze apelują o badania profilaktyczne. Proste badanie z krwi pozwoli wcześnie wykryć ewentualne zmiany i zadziałać na czas. Specjalny spot zachęcający do badań przygotował specjalistyczny szpital w Sosnowcu. Wziął w nim udział znany z kabaretu Młodych Panów Robert Korulczyk.
3: Męska profilaktyka, PSA. Wiecie, co to jest? Prostata. A jak prostata jest zdrowa, to życie jest proste i zdrowe. Dlatego zachęcam Was do tej profilaktyki. To jest proste badanie. I co najważniejsze, panowie, ja też o to pytałem. Bezbolesne. Po prostu idziemy, oddajemy krew i za chwilę będzie wszystko jasne. Sam idę, oddam krew i będzie po badaniu.
1: Rocznie w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy 20 tysięcy mężczyzn. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Wtorek przeważnie słoneczny, chmurzyć może się miejscami na południu i wschodzie i tam przelotne opady deszczu możliwe, także burze w Ustce 18 stopni, we Wrocławiu 23, w Warszawie 26, w Krakowie i Zamościu 27. Zapraszam.

0: Jest 12. Posłanka Małgorzata Pępek będzie musiała złożyć wyjaśnienia na posiedzeniu Klubu Koalicji Obywatelskiej. To po medialnych doniesieniach, że miała skorzystać z usług szpitala w Żywcu bez kolejki. Prokuratura w Częstochowie skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego wypadku drogowego w Blachowni. Ponad 20 milionów złotych przeznaczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program Mikroretencja.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Natrowski, zapraszam. Potwierdziły się nieoficjalne informacje, że Małgorzata Pępek została wezwana na zaplanowane na przyszły tydzień posiedzenie Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Jego przewodniczący Zbigniew Konwiński mówi, że posłanka będzie musiała złożyć wyjaśnienia w sprawie dostania się do lekarza bez kolejki.
2: Nie chcę wyprzedzać, to tak jak powiedziałem, w przyszłym tygodniu kierownictwo klubu będziemy domagać się wyjaśnień. Pani poseł została już powiadomiona, żeby była przygotowana na złożenie, na składanie takich wyjaśnień w przyszłym tygodniu. Ja nawet jednoosobowo takich kompetencji do nakładania jakichkolwiek kar nie mam. Jesteśmy bardzo demokratyczną strukturą. W przyszłym tygodniu jest posiedzenie Sejmu i wtedy będziemy obradować.
0: Według medialnych doniesień posłanka Małgorzata Pępek miała czekać na usługę medyczną w szpitalu w Żywcu zaledwie 3 tygodnie, podczas gdy średni czas oczekiwania wynosił niemal 2 lata. Miało się to stać dzięki pomocy osoby pracującej w szpitalu, a władze placówki nie wiedziały o zajściu. Prokuratura w Częstochowie skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego wypadku drogowego w Blachowni. Chodzi o zdarzenie z maja ubiegłego roku. Motocykl zderzył się tam z samochodem osobowym. Zginął 26-latek kierujący jednośladem. Na ławie oskarżonych zasiądzie 74-latka, która prowadziła samochód. Zdaniem śledczych Janina W. nie zachowała szczególnej ostrożności podczas manewru skrętu na posesję i wymusiła pierwszeństwo. Z opinii biegłych wynika, że kierujący motocyklem również naruszył przepisy ruchu drogowego, dwukrotnie przekraczając dopuszczalną prędkość. Według biegłego Janina W. miała możliwość rozpoznania prędkości motocykla. Kobieta nie przyznaje się do winy, twierdząc, że nie widziała motocyklisty. Grozi jej 8 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Ponad 20 milionów złotych przeznaczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program Mikroretencja. Jego celem jest zbieranie deszczówki. Prezes funduszu Mateusz Pindel mówi, że susza daje się we znaki, a problem widać w rolnictwie.
3: Stąd też ten program ogólnopolski Mikroretencja dla właścicieli, współwłaścicieli i użytkowników wieczystych domów jednorodzinnych, żeby można było zatrzymać wodę opadową w miejscu jej opadu, magazynować, retencjonować i wykorzystać na przykład do podlewania czy to grządek, czy to swoich upraw na terenie swojej posesji. I co bardzo ważne, można tutaj uzyskać dotację do 8 tysięcy złotych i 90% kosztów inwestycji.
0: Dofinansowanie będzie udzielane na zakończone już projekty w formie refundacji. Dotacja obejmie koszty poniesione od lipca 2024 roku. 19 szkół w Sosnowcu otrzyma dofinansowanie z rządowego programu Cyfrowy Uczeń. Pieniądze przeznaczone będą na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i infrastruktury sieciowej. Wszystkie sosnowieckie placówki, które złożyły projekty, otrzymają dotacje w łącznej kwocie ponad 1 100 000 zł, mówi rzecznik Urzędu Miasta Rafał Łysy.
4: Dzięki tym środkom będziemy mogli rozwijać nowoczesną edukację cyfrową, doposażać pracownie szkolne, wzmacniać również kompetencje cyfrowe dzieci oraz młodzieży.
0: W całym województwie śląskim złożonych zostało ponad 800 wniosków. Wsparcie z programu otrzyma 71 placówek. Cały dzień będzie słoneczny. Jedynie lokalnie może pojawić się zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura do 28 stopni.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 czerwca, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Nie ma już polityków w radach nadzorczych warszawskich szpitali. Jest za to kolejny przypadek dostania się do szpitala bez kolejki. Wypadek pod Płońskiem na Mazowszu. Zderzyły się 2 motocykle, nie żyje 18-latek. 60% Polaków w tym roku wyjedzie na wakacje, w większości krajowe. W radach nadzorczych warszawskich spółek medycznych nie ma już polityków, poinformował w internecie prezydent Warszawy. To nie jest kwestia podważania czyjegokolwiek zaufania czy kompetencji, to kwestia troski o warszawianki i warszawiaków. Czytamy we wpisie Rafała Trzaskowskiego. To skutek afery związanej z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym miał w ciągu roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych, a w samym Szpitalu Południowym mieli być bez kolejki przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej. Bez kolejki, w której czekałaby 2 lata, zapisana została na badania w szpitalu w Żywcu posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek. W przyszłym tygodniu ma stawić się na posiedzenie klubu parlamentarnego, mówi przewodniczący Zbigniew Konwiński.
2: Będziemy domagać się wyjaśnień. Pani poseł została już powiadomiona, żeby była przygotowana na złożenie, na składanie takich wyjaśnień w przyszłym tygodniu. Ja nawet jednoosobowo takiej kompetencji do nakładania jakichkolwiek kar nie mam. Jesteśmy bardzo demokratyczną strukturą. W przyszłym tygodniu jest posiedzenie Sejmu i wtedy będziemy obradować.
5: Sprawę opisał portal Zero.pl. Posłanka Małgorzata Pępek miała czekać na usługę medyczną zaledwie 3 tygodnie, podczas gdy średni czas oczekiwania wynosił prawie 2 lata. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku na Mazowszu. W okolicach miejscowości Harzyny zderzyły się 2 motocykle krosowe.
6: Funkcjonariusze zastali 2 przewrócone motocykle oraz 2 mężczyzn leżących w pobliżu. Jeden z nich znajdował się na jezdni i był nieprzytomny, drugi leżał poza drogą na pobliskim polu i był przytomny. Pomimo prowadzonej reanimacji, życia 18-letniego mieszkańca powiatu żurmińskiego nie udało się uratować.
5: Mówiła rzeczniczka płońskiej policji Kinga Drężek-Zmysłowska. Drugi uczestnik wypadku, 22-latek, trafił do szpitala. Policja ustala, czy był trzeźwy i czy nie znajdował się pod wpływem środków odurzających. Litewski rząd premier Ingi Ruginienė podał się do dymisji po zmianach w koalicji rządzącej. Stanowisko szefa rządu ma objąć lider socjaldemokratów Mindaugas Sinkevičius. Nowa koalicja obejmuje litewską partię socjaldemokratyczną, Związek Demokratów w imię Litwy, frakcję litewskiego Związku Chłopów i Zielonych oraz Związku Chrześcijańskich Rodzin. Jest już pierwsza reakcja kancelarii prezydenta Węgier na wczorajszą deklarację premiera Petera Modziora. Szef rządu chce skrócenia kadencji prezydenta, który został wybrany przez Fidesz.
7: W liście przesłanym do redakcji Nipsowy czytamy, że prezydent nie będzie komentował propozycji złożonej przez premiera i szefa największej partii. Jednocześnie prezydent Węgier wzywa do poszanowania zasady praworządności, ostrzega przed arbitralnym sposobem sprawowania władzy oraz nieskrępowanym korzystaniem z parlamentarnej większości. Premier Modior zapowiedział wczoraj zmianę w węgierskiej ustawie zasadniczej, która pozbawi stanowiska prezydenta Tomasza Szujoka. Według węgierskich mediów kością niezgody jest nie tylko osoba Szujoka, ale także szersza przebudowa systemu państwa zapowiadana przez gabinet Modiora. Premier argumentuje, że część instytucji wymaga zmian po okresie rządów Fideszu. Natomiast przeciwnicy twierdzą, że nowe władze próbują zbyt szybko zmieniać konstytucyjny układ sił. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
5: Większość Polaków wyjedzie na wypoczynek co najmniej raz w czasie wakacji. Tak wynika z danych zebranych przez Polską Organizację Turystyczną.
8: Niezmiennie od lat Polacy najchętniej jeżdżą nad morze. Jeżeli chodzi o podział kraj-zagranica, to zdecydowanie wybieramy wakacje w kraju. A to, co nas cieszy najbardziej, to że tych Polaków, którzy wyjeżdżają, jest z roku na rok coraz więcej.
5: Mówiła Joanna Węglarczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej. Wyjazd na wakacje deklaruje prawie 60% Polaków. Nadbałtyckie kurorty królują wśród rezerwacji, mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
9: Co druga rezerwacja przypada właśnie na miejscowości nadbałtyckie. Jest to powrót do takiego schematu znanego sprzed 5-7 lat. Zeszły rok był nieco wyjątkowy, ponieważ w tym samym czasie obserwowaliśmy większą niż obecnie popularność kierunków górskich.
5: Większość spędzi czas nad morzem lub w górach i będzie tam od 4 do 6 dni, wydając na to 2 do 2 tysięcy złotych.
10: Klimat.
5: Powietrze w Polsce jest dobre i bardzo dobre. Wyjątek stanowi Oświęcim, gdzie powietrze jest umiarkowanej jakości. Prawie 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: A wtorkowe popołudnie ze słońcem. Chmurzyć się będzie w Tatrach, Bieszczadach i na południowym wschodzie. I tam mogą pojawić się opady deszczu i burze. Od 18 stopni na bałtyckich plażach do 23 na Mazurach, 26 na Mazowszu i 27 na Podkarpaciu.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Wojciech Skowroński w studiu. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
12: Zaczniesz,
13: bardzo proszę.
12: Ciebie czego nauczył tata? Bo dzisiaj o to pytam słuchaczy. Taka rzecz, której cię nauczył.
13: Że nie należy się przejmować byle czym.
12: Piękne to. A czy pogodą się będziemy dzisiaj przejmować?
13: Nie. To znaczy, drodzy Państwo, będzie gorąco i każdy dzień będzie gorętszy, dlatego że tak, w piątek 31 stopni, w sobotę 32, w niedzielę i w poniedziałek 35. No to już nie są przelewki, prawda? Bo to już taka wartość na termometrach, kiedy no, trzeba na siebie wyjątkowo uważać, żeby nic nam się złego nie stało, bo to już temperatura, która może źle oddziaływać na nasze samopoczucie na pewno, a i na nasze funkcjonowanie.
12: Nie przelewki, przelewać możemy wodę na siebie, chłodną najlepiej.
13: O, najlepiej tak. Może być sokiem też, chociaż będziemy się kleić za bardzo.
12: W siebie wlewać wtedy.
13: W siebie, nie na siebie. Proszę Państwa, dziś od rana słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie najwyżej umiarkowane, więc żadnego deszczu, nic z tych rzeczy. Do 28 stopni, 27, wiatr słaby z północnego zachodu. W nocy do 15 stopni, ciśnienie stabilne. Jutro od rana do wieczora w całym regionie słonecznie. Bez deszczu. Ja mówię o tym bez deszczu, ale cały czas jest taka gwiazdka tutaj, która oznajmia, że gdzieś tam te zjawiska burzowe mogą się pojawić. Nie wiemy gdzie i nie wiemy czy na pewno, ale trzeba się na to przygotować, bo to taki czas burzowy, zwłaszcza kiedy jest wysoka temperatura. Wiatr słaby z północy i północnego zachodu, ciśnienie około 1019-1020 hektopaskali, czyli stabilne, ale wysokie. Noc ze środy na czwartek, tutaj też bardzo przyjemnie, bo od 13 do 16 stopni i czwartek, zachmurzenie najwyżej małe, bez opadów i coraz cieplej, na termometrach 30 stopni, wiatr słaby z północnego zachodu, ciśnienie dalej stabilne. Proszę Państwa, proszę spojrzeć, jak nas ta prognoza, ta pogoda przygotowuje do tego upału. Teraz 28, w czwartek 30, w piątek 31, w sobotę 32, a w niedzielę i w poniedziałek 35.
12: Tak sukcesywnie. Żebyśmy nie doznali szoku.
13: Właśnie, o to chyba chodzi, żebyśmy się przyzwyczaili, już tak asymilowali, tak? Tak to się mówi dokładnie.
12: Bardzo dobrze, tak. No więc asymilujmy się. Teraz. A ty pojaw się ponownie.
13: Tak, pojawię się ponownie. Kwadrans po godzinie 14 z najświeższą prognozą pogody. Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
12: Wojciech Skowroński, dziękujemy.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uważać trzeba na trasie między Brynkiem a Połomią w powiecie tarnogórskim. Tam zderzyły się dwie osobówki i droga jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Z kolei w Częstochowie na Michałowskiego samochód uderzył w drzewo. Na szczęście nikomu nic się tam nie stało. Kolizja teraz w Rybniku na Żorskiej i w Siemianowicach Śląskich na Śląskiej. Dwa auta zderzyły się w Lędzinach na Lipowej, to przed torami. Stłuczka miała miejsce także na Zakopiańskiej w Ślemieniu. W Katowicach tłoczno na DTS-ce przy wylocie z tunelu w stronę Sosnowca, tłok na przejeździe pod dworcem i na skrzyżowaniu Warszawskiej Granicznej i Dudy Gracza. Natężony ruch na pętli Brynowskiej na Wiślance i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. 691 400 400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.

Dwuzłotówki on mi ten sen. Dwuzłotówki on mi ten sen. Dwuzłotówki on mi ten sen. Dwuzłotówki on mi ten sen.

Czy o swą duszę. Drogie szaty, drogi kamień, drogi kruszec. Drogi panie, jak istniejesz, to zrozumiesz. To zrozumiesz, dlaczego musiałem uciec.

Wiem na pewno, tracę tętno, zaraz łeb mi zetną. Żaden ze mnie bad boy, tylko zły chłopiec, na którego czeka piekło. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn. Dwuzłotówki on mi ten syn.

0: Ludzkość zaciągała się od zawsze. Najprzód dynam z nawozu krowiego, potem różnych ziółek, wreszcie tytoniu z czasem monopolowego. Skręt z marihuany pachnie tajemnicą.
1: Rolex. Taki sam Rolex. Może nie taki sam, ale taki sam dobry jak na przykład spacer po lesie. Nie czuję się uzależniony od palenia.

ale kocham cię, żeby nie było. Yeah, yeah. Nudy Larry Flint, a nie Hugh Hefner. Chciałem walczyć z tym, ale bezskutecznie. Moje myśli są brzydkie, zrobię z ciebie celebrytkę. W tydzień moje myśli są szpetne. Yeah, yeah. No to ruszam szukać zła jak Batman. Jutro znowu będę jak Mahatma. Sam się zastanawiam, ile lat mam. Tylko dwa nastroje, zaraz czym się uspokoję. Masa wirtualnych moment, kawa

0: Pytasz, jaki jest ten drugi nastrój? Nawet nie chcę patrzeć w oczy miastu. Zastój, od miesiąca nie widziałem blasku z bastu, a?
1: Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie spokojnie.

to jelenia. Mamo, nie będę głodował, już o to się nie martw. Wstaję w sobotę o świcie, nie piłem i pytam się, po co ten melanż. O 19 otwieram se bordo, bo nocą się zmieniam, ho. Chcieli

robisz rzeczy,

jeszcze tańczy.

Lecz jestem dziewczyną pop. Na oczach mam brokat, na oczach mam mrok. Na scenie widujesz mnie. Nie znajdziesz mnie przecież w niej.

0: Jest 12. Posłanka Małgorzata Pępek będzie musiała złożyć wyjaśnienia na posiedzeniu Klubu Koalicji Obywatelskiej. To po medialnych doniesieniach, że miała skorzystać z usług szpitala w Żywcu bez kolejki. Prokuratura w Częstochowie skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego wypadku drogowego w Blachowni. Ponad 20 milionów złotych przeznaczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program Mikroretencja.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Potwierdziły się nieoficjalne informacje, że Małgorzata Pępek została wezwana na zaplanowane na przyszły tydzień posiedzenie Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Jego przewodniczący Zbigniew Konwiński mówi, że posłanka będzie musiała złożyć wyjaśnienia w sprawie dostania się do lekarza bez kolejki.
2: Nie chcę wyprzedzać, to tak jak powiedziałem, w przyszłym tygodniu kierownictwo klubu będziemy domagać się wyjaśnień. Pani poseł została już powiadomiona, żeby była przygotowana na złożenie, na składanie takich wyjaśnień w przyszłym tygodniu. Ja nawet jednoosobowo takich kompetencji do nakładania jakichkolwiek kar nie mam. Jesteśmy bardzo demokratyczną strukturą. W przyszłym tygodniu jest posiedzenie Sejmu i wtedy będziemy obradować.
0: Według medialnych doniesień posłanka Małgorzata Pępek miała czekać na usługę medyczną w szpitalu w Żywcu zaledwie 3 tygodnie, podczas gdy średni czas oczekiwania wynosił niemal 2 lata. Miało się to stać dzięki pomocy osoby pracującej w szpitalu, a władze placówki nie wiedzieli.

0: wiedziały o zajściu. Prokuratura w Częstochowie skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego wypadku drogowego w Blachowni. Chodzi o zdarzenie z maja ubiegłego roku. Motocykl zderzył się tam z samochodem osobowym. Zginął 26-latek kierujący jednośladem. Na ławie oskarżonych zasiądzie 74-latka, która prowadziła samochód. Zdaniem śledczych Janina W. nie zachowała szczególnej ostrożności podczas manewru skrętu na posesję i wymusiła pierwszeństwo. Z opinii biegłych wynika, że kierujący motocyklem również naruszył przepisy ruchu drogowego
1: Katowice. Informacje.
0: Ponad 20 milionów złotych przeznaczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program Mikroretencja. Jego celem jest zbieranie deszczówki. Prezes funduszu Mateusz Pindel mówi, że susza daje się we znaki, a problem widać w rolnictwie.
2: Stąd też ten program ogólnopolski Mikroretencja dla właścicieli, współwłaścicieli i użytkowników wieczystych domów jednorodzinnych, żeby można było zatrzymać wodę opadową w miejscu jej opadu, magazynować, retencjonować i wykorzystać na przykład do podlewania czy to grządek, czy to swoich upraw na terenie swojej posesji. I co bardzo ważne, można tutaj uzyskać dotację do 8 tysięcy złotych i 90% kosztów inwestycji.
0: Dofinansowanie będzie udzielane na zakończone już projekty w formie refundacji. Dotacja obejmie koszty poniesione od lipca 2024 roku. 19 szkół w Sosnowcu otrzyma dofinansowanie z rządowego programu Cyfrowy Uczeń. Pieniądze przeznaczone będą na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i infrastruktury sieciowej. Wszystkie sosnowieckie placówki, które złożyły projekty, otrzymają dotacje w łącznej kwocie ponad 1 100 000 złotych, mówi rzecznik Urzędu Miasta Rafał Łysy.
3: Dzięki tym środkom będziemy mogli rozwijać nowoczesną edukację cyfrową, doposażać pracownie szkolne, wzmacniać również kompetencje cyfrowe dzieci oraz młodzieży.
0: W całym województwie śląskim złożonych zostało ponad 800 wniosków. Wsparcie z programu otrzyma 71 placówek. Cały dzień będzie słoneczny. Jedynie lokalnie może pojawić się zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura do 28 stopni.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uważać trzeba na trasie między Brynkiem a Połomią w powiecie tarnogórskim. Tam zderzyły się dwie osobówki i droga jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Z kolei w Częstochowie na Michałowskiego samochód uderzył w drzewo. Na szczęście nikomu nic się tam nie stało. Kolizja teraz w Rybniku na Żorskiej i w Siemianowicach Śląskich na Śląskiej. Dwa auta zderzyły się w Lędzinach na Lipowie. To przed torami. Stłuczka miała miejsce także na Zakopiańskiej w Ślemieniu. W Katowicach tłoczno na DTS-ce przy wylocie z tunelu w stronę Sosnowca, tłok na przejeździe pod dworcem i na skrzyżowaniu Warszawskiej Granicznej i Dudy Gracza. Natężony ruch na pętli Brynowskiej na Wiślance i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
5: Wojciech Skowroński w studiu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
5: Zaczniesz,
6: bardzo proszę.
5: Ciebie czego nauczył tata? Bo dzisiaj o to pytam słuchaczy. Taka rzecz, której cię nauczył.
6: Że nie należy się przejmować byle czym.
5: Piękne to. A czy pogodą się będziemy dzisiaj przejmować?
6: Nie. To znaczy, drodzy Państwo, będzie gorąco i każdy dzień będzie gorętszy, dlatego że tak, w piątek 31 stopni, w sobotę 32, w niedzielę i w poniedziałek 35. No to już nie są przelewki, prawda? Bo to już taka wartość na termometrach, kiedy no, trzeba na siebie wyjątkowo uważać, żeby nic nam się złego nie stało, bo to już temperatura, która może źle oddziaływać na nasze samopoczucie na pewno, a i na nasze funkcjonowanie.
5: Nie przelewki, przelewać możemy wodę na siebie, chłodną najlepiej.
6: O, najlepiej tak. Może być sokiem też, chociaż będziemy się kleić za bardzo.
5: W siebie wlewać wtedy.
6: W siebie, nie na siebie. Proszę Państwa, dziś od rana słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie najwyżej umiarkowane, więc żadnego deszczu, nic z tych rzeczy. Do 28 stopni, 27, wiatr słaby z północnego zachodu. W nocy do 15 stopni, ciśnienie stabilne. Jutro od rana do wieczora w całym regionie słonecznie. Bez deszczu. Ja mówię o tym bez deszczu, ale cały czas jest taka gwiazdka tutaj, która oznajmia, że gdzieś tam te zjawiska burzowe mogą się pojawić. Nie wiemy gdzie i nie wiemy czy na pewno, ale trzeba się na to przygotować, bo to taki czas burzowy, zwłaszcza kiedy jest wysoka temperatura.

0: Temperatura. Wiatr słaby z północy i północnego zachodu, ciśnienie około 1019-1020 hektopaskali, czyli stabilne, ale wysokie. Noc ze środy na czwartek, tutaj też bardzo przyjemnie, bo od 13 do 16 stopni i czwartek, zachmurzenie najwyżej małe, bez opadów i coraz cieplej, na termometrach 30 stopni, wiatr słaby z północnego zachodu, ciśnienie dalej stabilne. Proszę Państwa, proszę spojrzeć, jak nas ta prognoza, ta pogoda przygotowuje do tego upału. Teraz 28, w czwartek 30, w piątek 31, w sobotę 32, a w niedzielę i w poniedziałek 35.
1: Tak sukcesywnie, żebyśmy nie doznali szoku.
0: Właśnie, o to chyba chodzi, żebyśmy się przyzwyczaili, już tak asymilowali, tak? Tak to się mówi dokładnie.
1: Bardzo dobrze, tak. No więc asymilujmy się. Teraz. A ty pojaw się ponownie.
0: Tak, pojawię się ponownie, kwadrans po godzinie 14 z najświeższą prognozą pogody. Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
1: Wojciech Skowroński, dziękujemy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 czerwca, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Nie prezydent Ukrainy, ale szefowa ukraińskiego rządu przyjedzie do Gdańska na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Awaria wodociągu w gminie Kolno, prawie 5 tysięcy ludzi bez wody. Zarzut zabójstwa teścia usłyszał były policjant zatrzymany po kilkudniowej obławie. Prezydent Ukrainy nie przyjedzie do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Na czele delegacji stanie premier Ukrainy Julia Sfyrydenko. Relacje polsko-ukraińskie po nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA oraz po odebraniu prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego były tematem wystąpienia premiera przed dzisiejszym posiedzeniem rządu, a wystąpienia Donalda Tuska wysłuchał Michał Makowski. Michale, co na temat gdańskiej konferencji mówił szef rządu?
3: Premier Tusk stwierdził, że nie zamierza podsycać napięcia w polsko-ukraińskich relacjach, a w długofalowym strategicznym interesie Polski jest budowanie dobrych stosunków z Ukrainą na pozytywnej wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości. Tymczasem w Gdańsku na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy czekają dokumenty do podpisania.
4: Przygotowaliśmy na konferencję i pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny.
3: Premier podkreślił, że chodzi o setki miliardów dolarów, które będą do wydania na Ukrainie po zakończeniu wojny i które będą pochodzić prawdopodobnie z zamrożonych rosyjskich aktywów. Jednak w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z sekwencją złych i niepotrzebnych zdarzeń w relacjach polsko-ukraińskich, ocenia premier Tusk.
4: Nadaniu imienia UPA, reakcja za odebraniem orderu, odsyłanie orderów. Raz jedna, raz druga strona podejmowała decyzje, które źle służą polskiemu bezpieczeństwu i polskiemu interesowi.
3: Na konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy w Gdańsku pojawią się m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen czy kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Organizatorzy spodziewają się obecności delegacji z blisko 50 państw.
2: Michał Makowski, dziękuję za relację. Zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa usłyszał były policjant, który pod koniec ubiegłego tygodnia zabił swojego teścia i ciężko ranił teściową. Prokuratura w Kielcach przesłuchała mężczyznę, ale nie ujawniła treści jego zeznań. 49-latek został zatrzymany po czterodniowej obławie w pobliżu swojego domu i jak potwierdziła policja, zaraz po zatrzymaniu przyznał się do winy. Prawie 5 tysięcy mieszkańców gminy Kolno nie ma wody. To skutek skażenia bakterią zgorzeli gazowej w wodociągu Kumelsk, który zaopatruje ponad 30 miejscowości. Woda nie nadaje się do celów spożywczych, higienicznych, nie wolno jej także podawać zwierzętom. Gmina przygotowała specjalne punkty, gdzie można zaopatrzyć się w wodę.
5: Ustaliłem 4 punkty, które służą do tego, aby mieszkańcy mogli przyjść i tą wodę wziąć. Są to miejsca przy naszych remizach ochotniczych straży pożarnych w takich miejscowościach jak Wykowo, Kumelsk, Lachowo i Zaskrodzie. Też wyznaczyłem punkt do czerpania, żeby gospodarze mogli podjeżdżać i też zaoferowałem swoją pomoc. Mamy potencjał, bo mamy samochody strażackie, zbiorniki.
2: Mówił wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski. Jeśli ktoś nie może sam przyjechać po wodę, wystarczy zadzwonić do urzędu gminy. Brak charyzmy, wizji i doświadczenia. Tak wiele brytyjskich gazet opisuje przyczynę upadku Keira Starmera, który żegna się ze stanowiskiem premiera. Nowym szefem rządu miałby zostać były burmistrz Manchesteru Andy Burnham. Okazuje się jednak, że ma już konkurencję.
6: Nad Tamizą mówi się o możliwej koronacji Burnhama. To określenie oznacza scenariusz, w którym były burmistrz Manchesteru zostaje liderem Partii Pracy bez walki z rywalami, czyli automatycznie przejmuje stanowisko premiera. Teraz pojawia się jednak próba zatrzymania takiego rozwiązania i to ze strony sympatyków Keira Starmera. Start w konkursie na lidera Partii Pracy rozważają Al Carnes i Darren Jones. Obaj mieliby wystartować nie tyle jako oczywiści faworyci, ale po to, aby wymusić prawdziwy plebiscyt o przywództwo. Każdy kandydat musi zebrać podpisy około 80 posłów Partii Pracy. Eksperci podkreślają, że ani Carnes, ani Jones nie mają na razie widocznego zaplecza, które gwarantowałoby im wejście do konkursu. Formalne zgłaszanie kandydatów ma rozpocząć się 9 lipca. To oznacza, że do tego czasu w Partii Pracy może jeszcze się wiele zmienić. Jeśli nikt poza Burnhamem nie zbierze wymaganego poparcia, były burmistrz Manchesteru może zostać liderem partii i premierem 18 lipca. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: A że dziś 10. rocznica Brexitu, włoski dziennik La Repubblica złośliwie podsumował, że w ciągu 10 lat Brexit zmielił 6 brytyjskich premierów, a teraz 7 będzie musiał zmierzyć się z tą fatalną decyzją, która zamieniła numer 10 przy Downing Street, historyczny symbol stabilności, w drzwi obrotowe. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Popołudnie słoneczne, chmurzyć będzie się miejscami na południu i wschodzie i tam możliwe przelotne opady deszczu i także burze. W Ustce 18 stopni, w Augustowie i Wrocławiu 23, w Poznaniu 25, a w Krakowie i Zamościu 27.

pokoju mam dobre maniery. Przed wyjściem myślę, o czym ty możesz śnić, co cię dręczy w snach, co sprawia, że chce ci się. Krzesło i drzwi i lampa mówią rzeczy niesłychane. Uśmiecham się do siebie, wiem, co tutaj jest gra.

Co jeśli mnie omami? A w tobie wszystko się wypali. Co jeśli tylko bawię się, a ty zaraz w myślach już

Myślę, że przetrwam to bez złych zdarzeń. Piszę tylko białe scenariusze. Nawet nie zauważyłam, gdy sprzedałam. I nagle szybki zwrot akcji. Weszło się bez kolacji. Powrotny bilet na stole. A ja myślałam, że on w jedną stronę. Nie zrozumiałam przekazu. Tylko sparzyłam

0: Minęła 14. Za chwilę komentarz starostwa w Żywcu do sprawy posłanki Pępek, która wykonała badania bez kolejki w tamtejszym szpitalu. 2 miliardy złotych trafiło do województwa śląskiego na projekty z zakresu ochrony zdrowia. To w ramach KPO. Przy placu Sobieskiego w Bytomiu powstaje zielona strefa relaksu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Fagieła, zapraszam. Posłanka Małgorzata Pępek miała wykonać badania w szpitalu w Żywiec, omijając kolejkę. Takie informacje ujawnił jeden z portali internetowych. Posłanka dzięki pomocy osoby pracującej w szpitalu została przyjęta na badanie po 3 tygodniach, a normalny czas oczekiwania na tego typu procedurę to prawie 2 lata. Do badania doszło w lutym ubiegłego roku. Wtedy też dowiedzieliśmy się o sprawie, mówi Dariusz Szatanik ze starostwa powiatowego w Żywcu, które współprowadzi szpital.
2: Dyrekcja szpitala stwierdziła nieprawidłowości i skierowała do pani poseł oficjalne pismo w tej sprawie, które niestety pozostało bez reakcji. Podkreślamy, że świadczenie będące przedmiotem tej sytuacji nie zostało rozliczone z Narodowym Funduszem Zdrowia.
0: Posłanka Małgorzata Pępek na łamach internetu tłumaczyła, że nie miała czasu na wizytę w szpitalu, więc na badanie zapisała ją, cytuję, osoba pracująca na oddziale położnictwa będąca w strukturach Koalicji Obywatelskiej. Polityczka dodała także, że nie miała świadomości, jak długie są kolejki.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: 2 miliardy złotych trafiło do województwa śląskiego na różne projekty z zakresu ochrony zdrowia. To w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Większość środków pozyskały szpitale. Jak poinformowała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, zrealizowane inwestycje przysłużą się pacjentom, poprawią jakość usług medycznych i warunki pracy personelu. W sumie śląskie otrzymało 12% wszystkich środków przeznaczonych na ochronę zdrowia w skali kraju. Specjalny post zachęcający do badań profilaktycznych w kierunku raka prostaty przygotował Wojewódzki Szpital Świętej Barbary w Sosnowcu. Dziś przypada Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. Proste badanie z krwi pozwoli wcześniej wykryć ewentualne zmiany. A w spocie wystąpił znany z kabaretu młodych panów Robert Korulczyk.
3: Męska profilaktyka, PSA. Wiecie, co to jest? Prostata. A jak prostata jest zdrowa, to życie jest proste i zdrowe. Dlatego zachęcam was do tej profilaktyki. To jest proste badanie i co najważniejsze, panowie, ja też o to pytałem, bezbolesne. Po prostu idziemy, oddajemy krew i za chwilę będzie wszystko jasne. Sam idę, oddam krew i będzie po badaniu.
0: Rocznie w Polsce diagnozę raka prostaty otrzymuje około 20 tysięcy mężczyzn. Przy placu Sobieskiego w Bytomiu powstaje zielona strefa relaksu. Ma to być miejsce przeznaczone do spotkań, rozmów i działań społecznych. Zielona przestrzeń ma służyć mieszkańcom jako punkt odpoczynku i integracji w samym centrum miasta. Wspólnie odnowili oni już przestrzeń na tarasie przed lokalem w Bytomiu, odświeżyli i wypełnili drewniane donice. Oficjalne otwarcie strefy zaplanowano podczas festiwalu organizacji pozarządowych, który odbędzie się we wrześniu. Do końca dnia w regionie będzie słonecznie i bez opadów. Temperatura do 28 stopni.
4: Czas sprawdzić, jak mija to wtorkowe popołudnie na drogach regionu. Najnowszy raport do studia przyniosła Dorota Stawik.
5: Przypominam o poważnych utrudnieniach na trasie między Brynkiem a Połomią w powiecie tarnogórskim, gdzie doszło do wypadku. Zderzyły się tam 2 osobówki. Droga jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. W tym wypadku 2 osoby zginęły, a 3, w tym 2 nieletnie dziewczynki, trafiły do szpitala. W Katowicach zatłoczona DTS-ka na pasach do Sosnowca. Więcej aut też na wylocie do Tychów na wysokości Giszowca. Jadący Wiślanką nogę z gazu zdejmują na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy centrum handlowym. Nadal utrudnienia na Wiślance, także na wysokości Mikołowskiej Kamionki, gdzie wcześniej doszło do kolizji. Tam jeden pas w stronę Żor jest zablokowany. Zakorkowana trasa 44 w Tychach między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami. Na drodze 44 zwolnić trzeba teraz także w Bieruniu i w Bieruniu Nowym. W Gliwicach kolejka samochodów na trasie 88 między strefą ekonomiczną a zjazdem na drogę 901, czyli Toszecką. Ciasno też na węźle drogi 44, czyli Pszczyńskiej z autostradą A4. 691 400 400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 15.
6: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony Zaułek 2.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, minęła 14. Przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska.
8: Kontrole NIK-u potwierdziły nieprawidłowości w szpitalach i horrendalne zarobki lekarzy. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Do Gdańska przyjedzie tylko szefowa ukraińskiego rządu. Za kratami spędził 22 lata za zbrodnię, do której przyznał się ktoś inny. Piotr Pytel poprosi prezydenta o prawo łaski. Wstępne wyniki audytu Najwyższej Izby Kontroli potwierdzają nieprawidłowości w zarobkach lekarzy i czasu pracy. Według raportu rekordzista pełnił dyżur nieprzerwanie przez 4 dni. Kontrole NIK-u to pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Na konferencji premiera był Michał Makowski. Michale, powiedz, co w sprawie zarobków lekarzy i godzin pracy i przyjmowania pacjentów bez kolejek zamierza zrobić rząd?
9: Premier Donald Tusk zapowiada zmiany dotyczące egzekwowania godzin pracy lekarzy przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który odpowiada za wypłacanie wynagrodzeń medykom. W jednej z wojewódzkich stacji pogotowia lekarz przepracował 488 godzin w ciągu miesiąca, czyli prawie 17 godzin na dobę, każdej doby. Szef rządu zapowiada poważną rozmowę z zarządem NFZ-u.
10: Wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa.
9: Szef rządu odniósł się też do sprawy wykorzystywania znajomości przez polityków, aby ominąć kolejkę w publicznej służbie zdrowia. Według ustaleń portalu Zero, posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek została przebadana poza kolejką w szpitalu w Żywcu. Premier oczekuje rekomendacji od ministra sprawiedliwości i minister zdrowia.
10: Dla mnie najważniejsze jest, żeby zmiany, jakie musimy wprowadzić, uniemożliwiły albo przynajmniej zredukowały maksymalnie możliwość omijania reguł, wchodzenia bez kolejki, upraszczając tylko dlatego, że ma się znajomego lekarza.
9: Szef rządu dodaje, że w temacie kontroli i rozliczania czasu pracy w ochronie zdrowia liczy na bardzo szybkie działanie.
7: Michał Makowski, dziękuję za relację. To ukraińska premier, a nie prezydent Zełenski, przyjedzie do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Nieobecność ukraińskiego przywódcy to wynik napięcia między Warszawą i Kijowem na tle polityki historycznej.
11: Julia Swerydenko napisała, że będzie przewodniczyła ukraińskiej delegacji oraz pozostałym ukraińskim działaniom podczas konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Jak dodała, oprócz niej do Polski przyjadą przedstawiciele ukraińskiego biznesu, ukraińskiego rządu i parlamentu. Premier zaznaczyła, że przed delegacją stoi jasne zadanie – osiągnąć konkretne porozumienia, które wzmocnią zdolności obronne i odporność Ukrainy. Oczekuje też podpisania szeregu ważnych umów. Ukraina szanuje swoich partnerów i właśnie na zasadzie wzajemnego szacunku buduje współpracę, zaznaczyła szefowa ukraińskiej rządu. Dwudniowa konferencja rozpocznie się w Gdańsku pojutrze. Mają na niej się pojawić przedstawiciele i władze państw europejskich. Paweł Buszko, Polskie Radio.
8: Za kratami spędził już 22 lata, skazany przez sąd w Monachium za zabójstwo, którego nie popełnił. Co więcej, do winy przyznał się już 15 lat temu ktoś inny. Dopiero teraz Piotr Pytel otrzymał zgodę, ale tylko na przerwę w odbywaniu kary dożywocia.
12: Może łez, wzruszył łez, ale i tego szczęścia, że w końcu coś się zaczęło dziać i ta sprawiedliwość zatrofuje.
8: Minister Sprawiedliwości zdecydował, że w sprawie Piotra Pytla zostanie ponownie uruchomiona procedura ułaskawieniowa. Adwokat Paweł Matyja ma nadzieję, że prezydent skorzysta z prawa łaski.
13: Trudno mi sobie dziś wyobrazić sytuację inną niż ta, że Piotr już zawsze będzie wolnym człowiekiem, bo przecież gdyby decyzja prezydenta była negatywna, musiałby tu wrócić do tego zakładu karnego.
8: Piotr Pytel trzykrotnie starał się o ułaskawienie i trzykrotnie odmówił mu prezydent Andrzej Duda, mimo że pozytywne opinie wystawiały skazanemu polskie sądy. Przez Europę przechodzi fala upałów, żar z nieba leje się w Hiszpanii. Miejscami termometry wskazują nawet 40 stopni. W Barcelonie jest 36 i jak mówi mieszkający tam od lat Remigiusz Stajniak, bez klimatyzacji nie da się żyć.
14: Jest tragedia. W niektórych miejscach jak praca to ciężko wytrzymać. Na szczęście mamy dodatkowe 5-10 minut na to, żeby zejść, napić się wody. Ratuje nas klimatyzacja. W miarę można pracować. Człowiek się tak nie męczy. W tej chwili w Barcelonie u nas temperatura jest 32 stopnie. Na ulicach to ciężko jest wytrzymać, żeby gdzieś spacerować.
8: Fala gorąca nadciąga nad Polskę. Na jutro wydano ostrzeżenia dla województw lubuskiego, dolnośląskiego oraz zachodniej części Wielkopolski. Miejscami temperatura może wzrosnąć do 34 stopni. Zdecydowanie chłodniej będzie nad morzem. Jak co roku przeciąga plaża w Ustce, w tym roku zdobyła tytuł najlepszej polskiej plaży. Jak mówi burmistrz Ustki Jacek Maliszewski, plaże tam są przede wszystkim szerokie i z wyjątkowym piaskiem.
15: Tego miejsca do plażowania jest bardzo dużo, po zachodniej i po wschodniej stronie. Od kilku lat kąpielisko już ogłaszamy w miarę możliwości jak najszybciej, ale funkcjonuje od 15 czerwca, to jest pierwsze 100 metrów po stronie wschodniej, a od 1 lipca do końca sierpnia i po zachodniej stronie i po wschodniej. Tej plaży szerzonej mamy 700 metrów.
7: Z kolei za najbardziej klimatyczną dziką plażę wybrano tę w Mikoszowie w gminie Stegna. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: To południe pogodne, chmurzyć się będzie w Tatrach i Bieszczadach i tam mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze, na termometrach od 18 do 27 stopni.
4: Mam nadzieję, że na te pytania odpowie Wojciech Skowroński, który przenosi do studia najświeższą prognozę pogody. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam Państwa porą popołudniową. Wszystko wskazuje na to, że upały zbliżają się i to wielkimi krokami. W piątek 31 stopni i słońce, w sobotę 32 ze słońcem, a w niedzielę i w poniedziałek 35 stopni. To będzie już taki upał, który rzeczywiście przywołuje znowu te ostrzeżenia, które z kolei przekazywaliśmy Państwu, ale warto przypomnieć, żeby między 10 a 16, jeśli nie musimy, nie wychodzić na zewnątrz, żeby, jeśli już wyjdziemy, pamiętać o nakryciu głowy, o czymś zimnym do picia, bo przy takiej temperaturze zasłabnięcia mogą się zdarzać. Dziś tak gorąco nie jest, bo od 27 do 28 stopni pokazują termometry. Od rana słonecznie, zachmurzenie umiarkowane możemy przyjąć, wiatr słaby z północnego zachodu. Proszę Państwa, środa, od rana do wieczora w całym regionie słonecznie z zachmurzeniem najwyżej małym, bez deszczu, do 28 stopni, ciśnienie 1019 hektopaskali. I czwartek, zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane, bez deszczu, coraz cieplej, temperatura maksymalna 30 stopni, wiatr słaby z północnego zachodu. Ciśnienie wciąż dość stabilne, około 1019-1020 hektopaskali. Proszę Państwa, ja mówię o tym, że bez deszczu, bez opadów. Oczywiście ujmując sprawę globalnie, tak jest, ale nie możemy wykluczyć takich punktowych zjawisk w postaci burz. No, nie wiemy, gdzie one wystąpią, ale takie zagrożenia cały czas istnieją. Kłaniam się Państwu, miłego popołudnia i wieczoru życzę. Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia, to był Wojciech Skowroński.

raz, w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle ktoś się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jakby przy sobie nawzajem i wypuścić to coś. Robiliśmy to już w innych miastach i myślę, że spodoba wam się to. Patrzcie, to się robi.

poznać cię w innym czasie. Już nie mam jak.

0: Jest godzina 15. Posłanka KO Żywca Małgorzata Pępek będzie musiała się tłumaczyć z faktu, że bez kolejki skorzystała z badań w szpitalu. Dwie osoby zginęły, a trzy trafiły do szpitala w wypadku drogowym między Brynkiem a Połomią. Wołodymyr Zełenski powinien być na konferencji o odbudowie Ukrainy, tak uważa szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Posłanka Żywca Małgorzata Pępek została wezwana na zaplanowane na przyszły tydzień posiedzenie Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Jako przewodniczący Zbigniew Konwiński mówi, że będzie musiała złożyć wyjaśnienia w sprawie wykonania badań w szpitalu bez kolejki.
2: Nie chcę wyprzedzać, to tak jak powiedziałem, w przyszłym tygodniu kierownictwo klubu będziemy domagać się wyjaśnień. Pani poseł została już powiadomiona, żeby była przygotowana na złożenie, na składanie takich wyjaśnień w przyszłym tygodniu. Ja nawet jednoosobowo takiej kompetencji do nakładania jakichkolwiek kar nie mam. Jesteśmy bardzo demokratyczną strukturą. W przyszłym tygodniu jest posiedzenie Sejmu i wtedy będziemy obradować.
0: Sprawę opisał jeden z portali internetowych. Posłanka Małgorzata Pępek miała czekać na usługę medyczną zaledwie 3 tygodnie, podczas gdy średni czas oczekiwania wynosił niemal 2 lata.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Dwie osoby zginęły, a trzy trafiły do szpitala w wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych na drodze między Brynkiem a Połomią w powiecie tarnogórskim. Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi, mówi rzecznik policji w Tarnowskich Górach Kamil Kubica.
3: Do szpitala przytomne trafiły pasażerki pojazdów. Były to dziewczynki w wieku 5 i 11 lat, które podróżowały Audi, oraz 38-letnia pasażerka Toyoty, mieszkanka Zabrze.
0: Na miejscu nadal pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Śląscy przedsiębiorcy masowo ruszyli po dotacje na zieloną energię oraz elektromobilność w ramach programu OZE na start. Jak mówił na antenie Radia Katowice prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Mateusz Pindel, wartość złożonych wniosków przewyższała oczekiwania urzędników.
4: Nabór już się zakończył i przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania, bo wpłynęło do naszego funduszu wniosków w ilości 300 ponad na kwotę 25 milionów dotacji i ponad 60 milionów preferencyjnych pożyczek.
0: A przedsiębiorcy mogli pozyskać dofinansowanie m.in. na panele fotowoltaiczne. Nielegalne papierosy bez polskich znaków akcyzy ujawnili policjanci z Tychów. W sprawie zatrzymano 50-latka. Jak mówi Marcin Gącik z tamtejszej policji, kontrabandę wykryto w trakcie kontroli drogowej.
5: Podczas działań prowadzonych na terenie aglomeracji śląskiej funkcjonariusze ujawnili w samochodzie marki Seat znaczne ilości wyrobów tytoniowych. Kolejne partie papierosów zabezpieczono na terenie ogródków działkowych w Rudzie Śląskiej. Łącznie policjanci przejęli ponad 143 tysiące sztuk papierosów pochodzących z nielegalnego źródła.
0: 50-latek usłyszał już zarzut, odpowie za popełnienie przestępstwa skarbowego.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Wołodymyr Zełenski powinien być na konferencji o odbudowie Ukrainy, tak uważa minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u w ten sposób skomentował informację, że ukraińskiej delegacji w Gdańsku będzie przewodniczyła w czwartek premier Julia Świrydenko. Wicepremier podczas wizyty w Madrycie wskazał, że w tej sytuacji potrzebna jest refleksja po stronie ukraińskiej.
6: Między przyjaciółmi mówi się szczerze. My szczerze powiedzieliśmy, co nas boli w tej decyzji prezydenta Zełenskiego. Zbiera pokłosie tego. Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję nie przyjeżdża na tą konferencję. My zrobimy wszystko, żeby efekty dla Polski budowy bezpieczeństwa i współpracy z Ukrainą gospodarcze były jak najlepsze.
0: Między Kijowem i Warszawą są napięte stosunki po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał imieniem bohaterów UPA jednostkę ukraińskiej armii. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, co w Kijowie odebrano jako afront wobec ukraińskiego prezydenta. Teraz pogoda. Do końca dnia będzie słonecznie i bez opadów. Temperatura maksymalna to 28 stopni.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Nadal zablokowana jest droga między Brynkiem a Połomią w powiecie tarnogórskim, gdzie doszło do wypadku śmiertelnego. Policja wyznaczyła objazdy. W Chorzowie na Wolności autobus zahaczył o osobówkę, z kolei w Zabrzu na Szkubacza miała miejsce kolizja dwóch samochodów. W miejscowości Godów koło Wodzisławia Śląskiego do Stuczki doszło na skrzyżowaniu na ulicy Powstań Śląskich. Zatłoczona DTS-ka w centrum Katowic na pasach do Sosnowca. Sosnowca, mocno zakorkowany przejazd trasą 86 między Katowicami a Sosnowcem, korek na autostradzie A4 na wysokości centrum Katowic na pasach do Wrocławia, zwalnia przejazd A4 za węzłem Murckowska na pasach do Krakowa. Ciasno na wyjeździe z Katowic do Tychów na wysokości Giszowca, z kolei jadący Wiślanką w stronę Mikołowa zwalniają na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy centrum handlowym. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg regionu.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 czerwca, minęła 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Tragiczny wypadek na Śląsku. Nie żyją dwie osoby. Samochody zderzyły się między Brynkiem a Połomią. Nieobecność prezydenta Ukrainy na konferencji w Gdańsku oznacza dalszą eskalację napięć na linii Kijów-Warszawa, oceniają politolodzy. Dyplomy uczelni wyższych i dostęp do ksiąg wieczystych już wkrótce w telefonach. Dwie osoby nie żyją, trzy trafiły do szpitala w wyniku zderzenia dwóch samochodów na drodze między Brynkiem a Połomią w powiecie tarnogórskim. Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi, relacjonuje rzecznik policji w Tarnowskich Górach Kamil Kubica.
9: Do szpitala przytomne trafiły pasażerki pojazdów. Były to dziewczynki w wieku 5 i 11 lat, które podróżowały Audi, oraz 38-letnia pasażerka Toyoty, mieszkanka Zabrze.
8: Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie weźmie udziału w konferencji na temat odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku. Kijów będzie reprezentowała premierka Julia Sferydenko. Politolog dr Karol Schulz uważa, że zarówno Polska, jak i Ukraina wybrały eskalację konfliktu.
10: Prezydent Nawrocki wykorzystuje tę sytuację ciężką Ukraińców, żeby konsolidować poparcie dla siebie i dla PiS-u po prawej stronie. Natomiast ukraińska perspektywa jest zupełnie inna i mimo, że to w ogóle idzie wbrew wrażliwości na ten temat polskiej, no to wykorzystał to, żeby wykorzystać po prostu idee nacjonalistyczne, żeby motywować ludzi do walki przeciwko Rosji.
8: Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na szczycie w Gdańsku i pogarszające się relacje między Polską a Ukrainą mogą negatywnie wpłynąć na przyszłą współpracę gospodarczą obu krajów, ocenia politolożka profesor Agnieszka Kasińska-Metryka.
11: Oczywiście możemy tutaj próbować odnieść się do polityki wewnętrznej poszczególnych państw, tego co ugrał prezydent Zełenski w Ukrainie i tego co osiągnął prezydent Karol Nawrocki w Polsce, ale tak naprawdę ranga tych relacji i przyszłość naszych relacji także w aspekcie gospodarczym, no tutaj pojawia się duży znak zapytania.
8: Napięcia w relacjach między Kijowem a Warszawą pojawiły się po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek armii imię bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego. O 17:00 pod Budapesztem rusza spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej, Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Gospodarzem będzie Peter Modiar, który zaprosił przywódców państw regionu na spotkanie mające symbolizować odnowienie formatu V4.
12: Spotkanie ma być próbą odbudowy znaczenia Grupy Wyszehradzkiej po okresie kryzysu. W ostatnich latach współpraca między czterema krajami była osłabiona przede wszystkim przez różnice dotyczące polityki wobec Rosji i wojny w Ukrainie. Wspólne spotkania premierów V4 zostały ograniczone po 2022 roku, gdy stanowisko poprzedniego rządu Viktora Orbana wobec Moskwy stało się źródłem napięć z Polską i Czechami. Nowy węgierski premier Peter Modiar chce pokazać, że Węgry po zmianie władzy wracają do aktywnej współpracy regionalnej. Podkreśla też, że państwa Europy Środkowej mają wspólne interesy m.in. w gospodarce, bezpieczeństwie i polityce europejskiej. Dla Petera Modiara spotkanie w Gdyll ma także wymiar polityczny. Ma pokazać, że nowy rząd w Budapeszcie chce odbudować relacje z sąsiadami i zerwać z izolacją, z którą kojarzone były ostatnie lata Viktora Orbana. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
8: Dyplomy uczelni wyższych i dostęp do ksiąg wieczystych już wkrótce w naszych telefonach. Do aplikacji M-Obywatel mają trafić nowe funkcje. Rząd przyjął stosowne rozporządzenie. Znowelizował też przepisy dotyczące ochrony przyrody. Informacje po posiedzeniu rządu zebrał Michał Makowski. Michale, na czym konkretnie mają polegać przyjęte zmiany?
13: Aplikacja M-Obywatel zyska dostęp do systemu informacji o szkolnictwie wyższym i nauce, dzięki czemu w telefonie będzie można zobaczyć dyplom ze swojej alma mater. Użytkownicy aplikacji zyskają również dostęp do ksiąg wieczystych czy świadectw uprawnień zawodowych, a kolejne zmiany będą dotyczyć wyborów parlamentarnych i samorządowych, powiedział Polskiemu Radiu wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
14: Ponadto w M-Obywatelu uruchomiony zostanie portal poparcia, dzięki któremu będziemy mogli składać podpisy pod naszymi kandydatami, m.in. do Sejmu, Senatu, a później także do samorządu terytorialnego.
13: Z kolei ustawy przyjęte przez rząd pozwalają mieszkańcom miast i organizacjom społecznym zaskarżyć samorządowe programy ochrony powietrza w konkretnych gminach. Chodzi na przykład o tworzenie stref czystego transportu. Jednak przypadkowe osoby nie pokrzyżują planów samorządowcom.
15: Oczywiście sprawa dotyczy osób fizycznych, które mieszkają na danym terytorium i osób prawnych, ale takich, które prowadzą działalność statutową od co najmniej 24 miesięcy, czyli nie ma możliwości takiego blokowania dla zasady.
13: Powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Kolejny rządowy projekt wprowadza możliwość składania skarg do sądów administracyjnych na plany urządzania lasów. Okoliczni mieszkańcy zostaną włączeni w kilkuetapowy proces tworzenia leśnych planów.
8: Michał Makowski, dziękuję.
16: Klimat.
8: Jakość powietrza w większej części kraju jest dobra, jedynie w Otwocku stan powietrza jest umiarkowany. Prawie 60% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
17: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Popołudnie, wieczór i noc pogodne. Lokalnie na południu i południowym zachodzie zachmurzy się i może popadać deszcz. Możliwe także burza. Do końca dnia od 20 do 27 stopni.
18: Autopromocja.

0: Jest 16. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek odpiera zarzuty, jakoby wykonywała badania szpitalu poza kolejnością. Prezydent Katowic Marcin Krupa otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu miasta. Śląska Straż Graniczna deportowała kolejne 3 osoby, które naruszyły polskie prawo.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek odpiera zarzuty, jakoby wykonywała badanie poza kolejnością. Badanie było przeprowadzone w Żywieckim Szpitalu w lutym zeszłego roku, ale teraz w przestrzeni medialnej pojawiła się taka informacja. Parlamentarzystka powiedziała Radiu Katowice, że nieprawdą jest, że badanie wykonała po znajomości.
2: Po prostu zadzwoniłam do koleżanki, dostałam to skierowanie, więc i poprosiłam, zapisz mnie w kolejkę na gastroskopię. I to była jej rola, że tylko mnie zarejestrowała. A po 3 albo po 4 tygodniach dostałam telefon, że mogę przyjść na gastroskopię, ponieważ zwolniło się miejsce. Więc pojechałam i wykonałam badanie. Było to zalecenie medyczne, to nie był mój wymysł.
0: Małgorzata Pępek spodziewa się wyjaśnienia tej sprawy na forum Koalicji Obywatelskiej.
2: Nie wyobrażam sobie, żeby jakieś konsekwencje miałam z tego tytułu ponosić, że zrobiłam sobie badanie. Ja jestem normalnym mieszkańcem powiatu żywieckiego. Dostałam skierowanie od lekarza rodzinnego, więc to badanie sobie chyba miałam prawo wykonać.
0: Jednocześnie szpital otrzymał odmowę pokrycia jego kosztów z Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Prezydent Katowic Marcin Krupa otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu miasta. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni podczas dzisiejszej sesji. Marcin Krupa po głosowaniu dziękował za zaufanie.
3: To dla mnie bardzo ważne, nie tylko chodzi o kwestie formalne, to jest drugorzędne dla mnie. Bardziej kwestia zgody Wysokiej Rady z tym, co dzieje się w naszym mieście. I naszą sprawą jest to, aby działać tak, żeby rzeczywiście starać się te wszystkie nasze wyzwania i problemy podjąć, rozwiązać tak, żeby każdy jednak był zadowolony z tego, co go dookoła otacza.
0: Za udzieleniem absolutorium było 24 radnych, 4 było przeciwnych. Historie starych kin, wspomnienia widzów i jeden z najpiękniejszych filmów o miłości do kina. W Kinoteatrze Rialto w Katowicach odbędzie się spotkanie wokół nowej książki Non-Stop Kino autorstwa Olgi Drendy. Publikacja opowiada o 5 kinach prowadzonych przez instytucję Silesia Film. Dzisiejszy wieczór zadowoli nawet tych najbardziej wymagających kinomanów, mówi Agnieszka Skrzelowska z instytucji filmowej Silesia Film.
4: Będziemy rozmawiać o kinach, o filmie, ale też o książce. Książce napisanej przez Olgę Drendę i zaprojektowanej przez Zosię Piekarską-Oslizlo. I właśnie z tymi dwoma paniami odbędzie się spotkanie. Spotkanie poprowadzi pani Ewa Niewiadomska. Rozmawiać będziemy właśnie o kinach, o wszystkim, co z kinami się łączy.
0: A spotkanie o 19 w Kinoteatrze Rialto w Katowicach. Śląska Straż Graniczna deportowała kolejne 3 osoby. Wszystkie otrzymały decyzje zobowiązujące do przymusowego wyjazdu z naszego kraju. To obywatele Ukrainy. Obcokrajowcy naruszyli polskie prawo i zostali doprowadzeni do granicy i przekazani władzom ukraińskim. Dodatkowo zostali objęci zakazem powrotu do Polski na okres od 5 do 9 lat. Do końca dnia będzie słonecznie i bez opadów. Temperatura dziś do 28 stopni.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Nadal zablokowana jest droga między Brynkiem a Połomią w powiecie tarnogórskim, gdzie doszło do wypadku śmiertelnego. Policja wyznaczyła objazdy. W Chorzowie na Wolności autobus zahaczył o osobówkę, z kolei w Zabrzu na Szkubacza miała miejsce kolizja 2 samochodów. W miejscowości Godów koło Wodzisławia Śląskiego do Stuczki doszło na skrzyżowaniu na ulicy Powstań Śląskich. Zatłoczona DTS-ka w centrum Katowic na pasach do Sosnowca. Mocno zakorkowany przejazd trasą 86 między Katowicami a Sosnowcem. Korek na autostradzie A4 na wysokości centrum Katowic na pasach do Wrocławia zwalnia przejazd A4 za węzłem Murckowska na pasach do Krakowa. Ciasno na wyjeździe z Katowic do Tychów na wysokości Kiszowca. Z kolei jadący Wiślanką w stronę Mikołowa zwalniają na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy centrum handlowym. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
6: Dzień dobry Państwu. Mamy wtorek, 23 czerwca, Dzień Ojca. Minęła 16. Na serwis zaprasza Anna Zaleśna-Sewera.
7: Zamiast prezydenta Ukrainy na konferencji w Gdańsku będzie premierka. Kijów zdecydował. Zarzuty usłyszał były policjant podejrzany o zabójstwo teścia i próbę zabójstwa teściowej. Grozi mu dożywocie. Jak podreperować budżet NFZ-u? Ministerstwo Finansów planuje czterokrotnie podnieść opłaty od tzw. małpek. Premier Ukrainy Julia Swerydenko będzie przewodniczyć delegacji ukraińskiej na konferencji o odbudowie Ukrainy. Do Gdańska nie przyjedzie prezydent Wołodymyr Zełenski. Premier Donald Tusk oświadczył, że nie przyłoży ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Dodał, że konferencja się odbędzie, niezależnie od tego, kto przyjedzie z Kijowa.
8: Premier powiedział, że rząd będzie pracować nad relacjami z Ukrainą, bo w długofalowym interesie Polski są dobre stosunki między naszymi krajami. Zaznaczył, że należy dbać o wzajemne relacje bez względu na sondaże. Donald Tusk powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, jak łatwo dzisiaj jest rozpalić nastroje antypolskie w Ukrainie i antyukraińskie w Polsce i że można na tym zrobić naprawdę taki polityczny sukces wewnętrzny, ale pozorny sukces. Dlatego, jak mówił, tak ważna jest rozpoczynająca się za dwa dni konferencja w Gdańsku.
9: Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Nie ja będę decydował, kto ze strony ukraińskiej przyjedzie na konferencję.
8: Decyzja zapadła, Ukrainę będzie reprezentowała szefowa rządu. Premier powiedział, że strona polska pomogła przygotować 200 porozumień i umów, w tym wiele bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia i wspólny biznes po zakończeniu wojny. Sylwia Białek, Polskie Radio.
7: Dożywocie grozi 49-letniemu mężczyźnie, byłemu policjantowi, podejrzanemu o zabójstwo teścia i próbę zabójstwa teściowej. Do zdarzenia doszło w piątek w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim. Przestępca uciekł, wczoraj został zatrzymany. Usłyszał zarzuty zabójstwa i próby zabójstwa, informuje Tomasz Ruraż z prokuratury okręgowej w Kielcach.
10: Prokurator odebrał od podejrzanego krótkie wyjaśnienia. Podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw.
7: Prawdopodobnie jeszcze dziś prokurator złoży do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt. Prawie 5 tysięcy mieszkańców gminy Kolno nie ma dostępu do wody. W tej z wodociągu Kumielsk, który dostarcza wodę do 32 miejscowości, wykryto bakterie. Woda nie nadaje się do picia, mówi wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
11: Działamy właśnie w sytuacji kryzysowej, ponieważ w momencie, kiedy uzyskaliśmy wyniki badań i uzyskaliśmy komunikat sanepidu w Kolnie, musieliśmy podjąć działania, aby poinformować przede wszystkim mieszkańców o tym, że nie wolno korzystać z tej wody do celów pitnych, jak również do celów sanitarnych, ponieważ ten szczep bakterii może powodować poważne komplikacje, jeśli chodzi o zdrowie.
7: Wyznaczono kilka punktów, w których można zaopatrzać się w wodę. Rząd szuka nowych źródeł finansowania publicznej ochrony zdrowia. Ministerstwo Finansów planuje czterokrotnie podnieść opłatę od tzw. małpek za sprzedaż hurtową napojów alkoholowych z 25 do 100 zł. Dodatkowe środki, mowa o prawie 300 milionach złotych rocznie, mają zasilić budżet NFZ. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda mówi, że propozycja jest podyktowana troską o zdrowie Polaków.
12: Sprzedaż małpek w Polsce jest na gigantycznym poziomie. Większość z nich spożywają osoby, które mają problem z alkoholem, bo duża część tych małpek sprzedawana jest na przykład o poranku, kiedy osoby idące do pracy kupują sobie alkohol. Więc ja uważam, że akurat ta forma sprzedaży alkoholu powinna być ograniczana, a na pewno podniesienie ceny jest jednym ze sposobów.
7: Michał Urbaniak z Konfederacji jest sceptyczny wobec tej propozycji. W jego ocenie podniesienie cen nie sprawi, że Polacy będą pić mniej, a jedynie zepchnie konsumentów do szarej strefy.
13: Ktoś pójdzie kupić sobie większą flaszkę albo zacznie w domu coś sobie produkować. Pamiętajmy, że jak są takie potrzeby i gdzieś tam na przykład była prohibicja, no to ludzie nielegalny alkohol pili, więc no moim zdaniem to niewiele zmieni.
7: Ministerstwo Finansów chce, by podwyżka weszła w życie z początkiem przyszłego roku. Szacuje się, że cena tzw. małpki wzrośnie od 2 do 4 zł. A zaostrza się czeski spór o krzesło. Prezydent Petr Pawel złożył skargę konstytucyjną po decyzji rządu Andrzeja Babisza, który nie uwzględnił go w składzie delegacji na rozpoczynający się za 2 tygodnie szczyt NATO w Turcji.
14: Prezydent Czech uważa, że rząd ogranicza jego konstytucyjne prawo do reprezentowania kraju za granicą. Chce, aby sąd konstytucyjny rozstrzygnął, kto może decydować o udziale głowy państwa w szczycie sojuszu. Wcześniej Petr Pawel proponował kompromisowe rozwiązanie, deklarował gotowość udziału jedynie w nieformalnej części spotkania, pozostawiając premierowi udział w oficjalnych obradach. Rząd nie przystał jednak na tę propozycję i całkowicie wykluczył udział Petra Pawla w spotkaniu sojuszników. Dotychczas to właśnie prezydenci reprezentowali zaatakowali Czechy na szczytach NATO. Spór między Petrem Pawlem a gabinetem Andreja Babisza trwa od kilku miesięcy. Decyzja o składzie delegacji była odkładana i zapadła dopiero wczoraj. Rzeczniczka Sądu Konstytucyjnego poinformowała, że skarga prezydenta zostanie rozpatrzona w trybie priorytetowym. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
7: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jest 5,5 minuty po godzinie 16, czas na sport. Adam Malecki.
15: Dzień dobry Państwu. Iga Świątek poznała rywalkę, z którą przyjdzie jej się mierzyć na kortach trawiastych Bad Homburg. Polka grę rozpocznie od drugiej rundy i zagra z Emmą Navarro. Amerykanka w pierwszej pokonała Niemkę Ewę Lis 7-6, 6-3. Wczoraj z tym samym turniejem w Niemczech pożegnała się Magdalena Fręch, która przegrała z Japonką Noami Osaką. Świątek występuje już z myślą o Wimbledonie, a właśnie o możliwość gry w tym wielkosztemowym turnieju nasi reprezentanci walczą w eliminacjach. Do drugiej rundy awansowała Katarzyna Kawa. W pierwszym meczu trzystopniowych kwalifikacji pokonała Szwajcarkę Susan Bandecki 6-1, 6-3. Odpadła za to Linda Klimowiczowa po porażce z Nowozelandką Lulu Sun 6-7, 5-7. Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca. W turnieju głównym wystąpią broniąca tytułu Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet i Maja Chwalińska. Ta ostatnia oczywiście otrzymała dziką kartę, a w turnieju mężczyzny Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. W Gliwicach już jutro rozpocznie się wielkie siatkarskie święto z udziałem reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zagrają w drugim turnieju Ligi Narodów. Ekipę prowadzoną przez Nikolę Grbicia czekają mecze z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną. Na grę przed polską publicznością już się cieszy środkowy Jakub Kochanowski.
16: Ja zawsze chciałbym przed polską publicznością grać mecze. Wszyscy wiemy, że granie przed własną publicznością, szczególnie u nas w Polsce, to jest kwintesencja tego, co robimy właśnie szczególnie w reprezentacji, więc można walczyć klubowo o najwyższe cele, grać ważne mecze i tak dalej, ale na przykład atmosfera na Final Four Ligi Mistrzów w tym roku no jest nieporównywalna do jakiegokolwiek meczu towarzyskiego, który gramy w Polsce w reprezentacji, także zakładając koszulkę z polską flagą jest naprawdę troszeczkę inaczej i mimo wszystko mi się wydaje, że jednak te kilka meczów trzeba najpierw przeżyć, żeby tak się trochę z tym okrzesać, co się dzieje na hali.
15: W pierwszym meczu Polacy zagrają jutro o 20 z Belgią, a Jakub Kochanowski, który przed chwilą się wypowiadał, został oficjalnie zawodnikiem Aluronu Warty Zawiercie. Do drużyny Mistrzów Polski przechodzi po dwóch sezonach spędzonych w projekcie Warszawa. To jeszcze piłkarskie Mistrzostwa Świata. W pierwszym meczu dnia o 19 Portugalia zagra z Uzbekistanem, a o 22 Anglia z Ganą. Wiadomo już także, w jakim kolejnym meczu będzie sędziował Szymon Marciniak. Polak wraz z asystentami poprowadzą mecz Egiptu z Iranem. Ten zostanie rozegrany w sobotę 27 czerwca.
6: To Anglia czy Gana?
15: Anglia.
6: Też tak uważam. Studia mundialowe dzisiaj po 17.20, a dziś także prawie w całym kraju zachmurzenie mało i umiarkowane. Gorzej może być jedynie na południowym wschodzie kraju. Tam się może zachmurzyć, może też zagrzmieć. Jest ciepło albo bardzo ciepło. Najchłodniej na Pomorzu około 22 stopni, do 28 na Zamojszczyźnie. I nie mamy dobrych informacji dla zwolenników temperatur umiarkowanych. Z każdym dniem upał będzie przybierał na sile.
17: Zapraszamy do reklamy.

0: Jest 16. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek odpiera zarzuty, jakoby wykonywała badania szpitalu poza kolejnością. Prezydent Katowic Marcin Krupa otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu miasta. Śląska Straż Graniczna deportowała kolejne 3 osoby, które naruszyły polskie prawo.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Szpagieła, zapraszam. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek odpiera zarzuty, jakoby wykonywała badanie poza kolejnością. Badanie było przeprowadzone w żywieckim szpitalu w lutym zeszłego roku, ale teraz w przestrzeni medialnej pojawiła się taka informacja. Parlamentarzystka powiedziała Radiu Katowice, że nieprawdą jest, że badanie wykonała po znajomości.
2: Po prostu zadzwoniłam do koleżanki, dostałam to skierowanie, więc i poprosiłam, zapisz mnie w kolejkę na gastroskopię. I to była jej rola, że tylko mnie zarejestrowała. A po 3 albo po 4 tygodniach dostałam telefon, że mogę przyjść na gastroskopię, ponieważ zwolniło się miejsce. Więc pojechałam i wykonałam badanie. Było to zalecenie medyczne, to nie był mój wymysł.
0: Małgorzata Pępek spodziewa się wyjaśnienia tej sprawy na forum Koalicji Obywatelskiej.
2: Nie wyobrażam sobie, żeby jakieś konsekwencje miałam z tego tytułu ponosić, że zrobiłam sobie badanie. Ja jestem normalnym mieszkańcem powiatu żywieckiego. Dostałam skierowanie od lekarza rodzinnego, więc to badanie sobie chyba miałam prawo wykonać.
0: Jednocześnie szpital otrzymał odmowę pokrycia jego kosztów z Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Prezydent Katowic Marcin Krupa otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu miasta. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni podczas dzisiejszej sesji. Marcin Krupa po głosowaniu dziękował za zaufanie.
3: To dla mnie bardzo ważne, nie tylko chodzi o kwestie formalne, to jest drugorzędne dla mnie, bardziej kwestia zgody Wysokiej Rady z tym, co dzieje się w naszym mieście i naszą sprawą jest to, aby działać tak, żeby rzeczywiście starać się te wszystkie nasze wyzwania i problemy podjąć, rozwiązać tak, żeby każdy jednak był zadowolony z tego, co go dookoła otacza.
0: Za udzieleniem absolutorium było 24 radnych, 4 było przeciwnych. Historie starych kin, wspomnienia widzów i jeden z najpiękniejszych filmów o miłości do kina. W Kinoteatrze Rialto w Katowicach odbędzie się spotkanie wokół nowej książki Non-Stop Kino autorstwa Olgi Drendy. Publikacja opowiada o 5 kinach prowadzonych przez instytucję Silesia Film. Dzisiejszy wieczór zadowoli nawet tych najbardziej wymagających kinomanów, mówi Agnieszka Skrzelowska z instytucji filmowej Silesia Film.
4: Będziemy rozmawiać o kinach, o filmie, ale też o książce. Książce napisanej przez Olgę Drendę i zaprojektowanej przez Zosię Piekarską-Oslizlo. I właśnie z tymi dwoma paniami odbędzie się spotkanie. Spotkanie poprowadzi pani Ewa Niewiadomska. Rozmawiać będziemy właśnie o kinach, o wszystkim, co z kinami się łączy.
0: A spotkanie o 19 w Kinoteatrze Rialto w Katowicach. Śląska Straż Graniczna deportowała kolejne 3 osoby. Wszystkie otrzymały decyzje zobowiązujące do przymusowego wyjazdu z naszego kraju. To obywatele Ukrainy. Obcokrajowcy naruszyli polskie prawo i zostali doprowadzeni do granicy i przekazani władzom ukraińskim. Dodatkowo zostali objęci zakazem powrotu do Polski na okres od 5 do 9 lat. Do końca dnia będzie słonecznie i bez opadów. Temperatura dziś do 28 stopni.
5: A nawet po drogach województwa śląskiego Autoradio i Dorota Stabik.
6: Uwaga na autostradzie A1 między węzłami Zabrze Północ a Zabrze Zachód w rejonie miejscowości Wieszowa. Na pasach do Goszyczek na jezdni jest rozlany olej silnikowy i 2 pasy drogi są zablokowane. Przejazd odbywa się tylko lewym pasem. Kierowcy przekazują z kolei o kolizji na trasie 44 w Tychach na skrzyżowaniu przy Browarze. Tłok na tej drodze cały czas także w Tychach na skrzyżowaniu z Krajową Jedynką i w Bieruniu. Ciasno także w Bieruniu Nowym w miejscu prac. W Katowicach więcej samochodów jeszcze na wylocie z tunelu w stronę Sosnowca. Tłoczniej na trasie 86 na pasach do Tychów w rejonie cmentarza komunalnego. Większy ruch na pętli Brynowskiej na Wiślance i na skrzyżowaniu przy centrum handlowym. Zakorkowany także zjazd z tak zwanych 3 górek, czyli 73 Pułku Piechoty na Wiślankę. W Świętochłowicach zakorkowany z kolei przejazd ulicą Bytomską. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 18.
5: Punktualnie 17.30, pora na skrót informacji. Piotr Pagieła.
0: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek odpiera zarzuty, jakoby wykonała badania poza kolejnością. Badanie zostało przeprowadzone w żywieckim szpitalu w lutym zeszłego roku. Teraz jednak ta informacja pojawiła się w przestrzeni medialnej. Parlamentarzystka powiedziała Radiu Katowice, że nieprawdą jest, że badanie wykonała po znajomości. Na Jasnej Górze trwa narodowa pielgrzymka Węgrów. Mszę dla pokutników odprawił kardynał Grzegorz Ryś. Bez względu na narodowość na Jasnej Górze wszyscy jesteśmy w domu, powiedział. Polskie i Węgry łączą m.in. dzieje zakonu Paulinów, który pochodzi z Węgier. Sprawa pozwolenia na budowę osiedla TBS przy ulicy Kamiennej w Piekarach Śląskich wraca do ponownego rozpoznania. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję wojewody śląskiego o umorzeniu postępowania odwoławczego dotyczącego wydanego pozwolenia. W związku z nadchodzącymi upałami możemy się spodziewać wzrostu liczby pożarów, ostrzega Straż Pożarna. W całej Europie notowane są wysokie temperatury. W Polsce w nadchodzący weekend ma być 35 stopni Celsjusza, a na zachodzie kraju według niektórych modeli nawet 40.

0: Bateria zawiało w to za nami.
1: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy wtorek, 23 czerwca. To Dzień Ojca, gdyby ktoś zapomniał. Minęła 17. Czas na serwis Anna Zaleśna-Sewera.
2: Premier chce odważniejszych propozycji ustawowych dotyczących naprawy systemu ochrony zdrowia. Niewykluczone, że Sejm na najbliższym posiedzeniu zdecyduje o wyborze nowego rzecznika praw obywatelskich. Zgłoszono dwoje kandydatów. 10 lat po Brexicie coraz więcej mieszkańców wysp mówi, że gdyby referendum odbyło się ponownie, zagłosowaliby inaczej. Wstępne kontrole NIK-u potwierdziły nieprawidłowości w szpitalach i zarobkach niektórych lekarzy. Premier Donald Tusk wskazuje, że brak odpowiedniego nadzoru to główny powód zbyt wysokich wydatków na wypłaty dla lekarzy dyżurujących w państwowych szpitalach.
3: Będziemy konsekwentnie też realizowali ustalenia kontroli NIK-u. Ona będzie kontynuowana i będzie badaniem systemowym, nie tylko będzie chodziło o poszczególne nadużycia, ale o wady systemu, który umożliwia takie nadużycia. Jest to efekt złych rozwiązań systemowych, ale też czasami nieprzyzwoitości niektórych ludzi. Braku kontroli też.
2: Premier zapowiada też spotkanie w tej sprawie z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrole NIK-u to skutek afery związanej z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie w trakcie specjalizacji miał w ciągu roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Na SOR-ze byli bez kolejki przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej i ich krewni. Po ujawnieniu afery cały zarząd stołecznego szpitala został odwołany. Godzinę temu minął termin zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak na razie są dwie kandydatury rekomendowanej przez Koalicję Obywatelską prawniczki Sylwii Gregorczyk-Abram oraz popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość opozycjonisty z czasów PRL Adama Borowskiego. Marszałek Włodzimierz Czarzasty nie wyklucza, że wybór nowego rzecznika będzie możliwy już na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Był też pytany, czy Sylwia Gregorczyk-Abram jest kandydatką całej koalicji rządzącej.
4: Nie wiem, czy będzie całej koalicji 15 października, ale wiem, że decyzja klubu Lewicy jest taka, żeby panią Gregorczyk-Abram poprzeć. W związku z tym składamy podpisy pod jej kandydaturą również.
2: Politycy PSL-u nie wykluczają, że zgłoszą własnego kandydata na rzecznika. W tle jest też odwlekany wybór prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kolegium IPN-u rekomendowało bliskiego PSL-owi wiceprezesa tej instytucji Mateusza Szpytmę. Na tę kandydaturę nie chcą się zgodzić Lewica i Koalicja Obywatelska. Stąd pojawiające się opinie, że ludowcy będą chcieli zastosować manewr poparcie za poparcie. Części PSL-u nie podoba się kandydatura Sylwii Gregorczyk-Abram. 10 lat temu Brytyjczycy zdecydowali o rozwodzie z Unią Europejską. Dziś coraz więcej z nich mówi, że gdyby referendum odbyło się ponownie, zagłosowaliby inaczej, za pozostaniem we wspólnocie. A w rocznicę głosowania brytyjskie media piszą przede wszystkim o rozczarowaniu, niespełnionych obietnicach i kraju, który wciąż nie zamknął sporu o Brexit.
5: 23 czerwca 2016 roku za wyjściem z Unii Europejskiej zagłosowało 52% Brytyjczyków, a 48% chciało pozostania we wspólnocie. Zwolennicy Brexitu obiecywali większą kontrolę nad granicami, więcej pieniędzy dla służby zdrowia i silniejszą pozycję Wielkiej Brytanii na świecie. Po dekadzie wielu mieszkańców Królestwa patrzy na tamtą decyzję z żalem. Pytałam Londyńczyków, czy chcieliby powrotu kraju do Unii Europejskiej. To byłoby lepsze dla gospodarki, lepsze dla mieszkańców. Wszyscy byliby szczęśliwsi. Teraz z Brexitem są same problemy, choćby na granicy, kolejki do odprawy. Ja głosowałem za pozostaniem w Unii. Brexit wciąż mnie smuci. Jeśli czegoś nie zrobimy, problemy będą się pogłębiać na dłużej, mówili mi Londyńczycy. Podobne głosy pojawiają się w sondażach i komentarzach brytyjskich mediów. Brexit miał dać Wielkiej Brytanii większą swobodę i kontrolę, ale po 10 latach wielu wyborców częściej mówi o wyższych cenach i mniejszych możliwościach pracy czy studiowania w Europie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: W piątek zakończenie roku szkolnego. Część wychowanków przyniesie kwiaty i słodkości dla nauczycieli. Prezenty na koniec roku to miły zwyczaj, o ile zachowany jest umiar, mówią uczniowie oraz nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 5 w Olsztynie Aleksandra Niewińska-Kulik. Rozmawiała z nimi Aleksandra Skrago z Radia Olsztyn.
6: Kwiaty różne, słodkości.
7: Raczej tak, coś się znajdzie. Nie? Kwiatki, czekolady.
2: A czy jest tak, że klasa składa się na jakiś większy prezent dla nauczyciela?
8: Nie. Ale rodzice coś się pewnie będą składali.
2: A według ciebie powinny być takie prezenty?
9: Moim zdaniem tak. Uważam, że najlepszym prezentem, ale tak naprawdę szczerze, to jest radość w oczach uczniów, wdzięczność rodziców. Symboliczny kwiatek i nic więcej nie trzeba, naprawdę.
2: Te materialne prezenty nie są potrzebne?
9: Są bardzo kłopotliwe przede wszystkim. My jesteśmy urzędnikami państwowymi i nie powinniśmy przyjmować żadnych korzyści finansowych.
2: I jak ocenić, czy umiar został zachowany? Liczy się kryterium proporcjonalności. Za prezent nie uznaje się pieniędzy, ale także droższych przedmiotów, kart podarunkowych o znacznej wartości czy weekendów spa. Taka forma podziękowania może być uznana za łapówkę. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Uśmiecham się do ciebie, Adam, bo jestem ciekawy, jakie ty prezenty przynosiłeś swoim nauczycielkom w Genui. Czy to były wędliny z Polski?
11: Nie, pamiętam, że taką roślinkę kiedyś kupiliśmy z chłopakami z klasy, z tymi, którymi chodziłem na wagary przez pewien czas i przynieśliśmy tej pani. Ona powiedziała, ale przecież to jest trująca roślina. Tak się zaczęło.
1: Adam Malecki, jego kumple z Genui. Teraz Adam opowie o sporcie.
11: Na Mistrzostwach Świata to 13 dzień rywalizacji. W pierwszym meczu dnia o 19 zagrają Portugalia z Uzbekistanem. Portugalczycy rozpoczęli mundial od niespodziewanego remisu z Demokratyczną Republiką Konga. Uzbekistan za to przegrał 1-3 z Kolumbią. O 22 starcie Anglików, którzy na inaugurację wygrali pewnie z Chorwacją 4-2 z Ganą. Drużyna z Afryki też ma na koncie zwycięstwo. Pokonali Panamę 1-0. Więcej o mundialu już niebawem opowie Dariusz Urbanowicz. A w naszej krajowej piłce zmiany trenerskie w Pogoni Szczecin. I to jakie? Wczoraj Portowcy pożegnali Duńczyka Tomasa Tomasberga. Dzisiaj przywitali Hiszpana Oscara Garcia, 53-letni hiszpański szkoleniowiec, który ostatnio prowadził Ajax Amsterdam, związał się ze szczecińską drużyną 3-letnim kontraktem. Zanim został trenerem, był piłkarzem m.in. Barcelony, Walencji i Espanyolu. Kibice piłkarscy żyją mistrzostwami świata, ci siatkarscy Ligą Narodów, która już jutro zawita do Gliwic. Reprezentacja Polski po turnieju w Chinach, po którym zajmuje 7 miejsce, przymierza się do kolejnych wyzwań. Biało-czerwoni zagrają z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną. W drużynie zachodzą spore zmiany. Selekcjoner Nikola Grbicz wprowadza do kadry nowych zawodników. To normalna sprawa, przekonuje Jakub Kochanowski.
12: Co rok albo co dwa lata odchodzi kilka osób, które były bardzo doświadczone i w tym samym momencie jest dowoływany ktoś, kto jest debiutantem i to się powtarza praktycznie z roku na rok i jest to no już od bardzo dawna sposób budowania naszej reprezentacji, który zresztą przynosi bardzo dobre rezultaty. Starzy zawsze mają tą samą rolę, czyli pomóc trochę tym młodym, żeby się trochę okrzesać, a młodzi w momencie, w którym przestają już być traktowani jako świeżaki i debiutanci, zaczynają robić robotę na boisku i od zawsze tak było i mam nadzieję, że zawsze tak będzie.
11: Mówił Jakub Kochanowski, który całkiem niedawno, ile sobie przypominam, był jeszcze debiutantem i młodym zawodnikiem w kadrze, a teraz już stary wyjadacz. W pierwszym meczu Polacy zagrają jutro o 20 przeciwko Belgii. I jeszcze tenis i kwalifikacje do Wimbledonu. Pierwszą rundę przeszła Katarzyna Kawa, odpadła za to Linda Klimowiczowa. Pewna gry w głównej drabince wielkoszlemowego turnieju w Londynie jest Iga Świątek, która obecnie przebywa w Niemczech. Polka poznała rywalkę, z którą zmierzy się w drugiej rundzie turnieju w Bad Homburg. Trafiła na Amerykankę Navarro, która pokonała Niemkę Evelis.
1: Dziś padać nie będzie. Patrząc na mapy dynamicznej MGW, 19 stopni na tę chwilę w Koszalinie, 20 w Gdańsku, 26 w Krakowie i Warszawie, 27 w Lublinie i Rzeszowie. Jutro tylko cieplej.

Ja czuję, że w was jest bardzo dużo energii i że to tak, że ona czeka, żeby wybuchnąć i spokojnie to będzie moment na to, a nawet ci, co są na naszych koncertach, wiedzą, że nie jeden. Będzie ich więcej.

0: Jest 18. Strażacy są gotowi na upały i wzrost liczby pożarów, w tym pożarów lasów. Stadion zimowy w Sosnowcu będzie wyburzony. Za chwilę więcej na ten temat. Obchodzimy dziś Dzień Ojca. Na koniec o tym, czego życzą im dzieci.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagiela, zapraszam. W związku z nadchodzącymi upałami możemy spodziewać się wzrostu liczby pożarów, ostrzega Straż Pożarna. W całej Europie notowane są wysokie temperatury. W Polsce w nadchodzący weekend ma być 35 stopni, a na zachodzie według niektórych modeli nawet 40. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Brygadier Karol Korć ze Straży mówi, czego nie wolno robić w trakcie upałów, by nie wywołać pożaru. Między innymi nie można wjeżdżać pojazdami silnikowymi do lasu.
2: Nie korzystamy z otwartego ognia na terenach leśnych, łąkach, torfowiskach, trzcinowiskach. W tej chwili jeszcze nie mówimy o tak ekstremalnym, przesuszonym podłożu, ale tego się spodziewamy. To jest raptem kilka godzin wystarczy słonecznej pogody, żeby to zagrożenie wróciło. Kontrolujmy sami siebie i nie róbmy rzeczy takich, które w jakiś sposób przyczyniłyby się do powstania pożaru. Mówię tu już przede wszystkim o tym przysłowiowym niedopałku papierosa.
0: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że policjanci i strażacy są gotowi do działania. Służby mają być też uczulone na potencjalne pożary i skutki zdrowotne gorące, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Stadion zimowy w Sosnowcu będzie wyburzony. Nie nadaje się on do remontu. Z powodu stanu technicznego miasto otrzymało dofinansowanie na zagospodarowanie terenów po tym wybudowanym 61 lat temu obiekcie, a to pozwoli na poszerzenie parku przy Zamku Sieleckim. Jak mówi rzecznik sosnowieckiego ratusza Rafał Łysy, już wcześniej zaczęły się prace w parku, teraz pora na dalszy ich etap.
3: Ta przestrzeń w ostatnich czasach się już bardzo mocno zmieniała, bowiem kilka miesięcy temu zakończyliśmy pracę przy terenie, który przylega do Zamku Sieleckiego, gdzie stworzyliśmy otwartą, wielofunkcyjną przestrzeń do różnego rodzaju działań społecznych, kulturalnych. Także ten kolejny element związany z przywróceniem Parkowi Sieleckiemu tej przestrzeni jest tutaj niezwykle ważny.
0: A po remoncie i rewitalizacji cały teren będzie oświetlony, a prace powinny się zakończyć w grudniu przyszłego roku. Dziś obchodzimy Dzień Ojca. To świetna okazja, by wyrazić wdzięczność tatom za ich wsparcie i zaangażowanie. Swoje życzenia dla ojców przesyłają za pośrednictwem Radia Katowice dzieci z naszego regionu.
4: Dużo zdrowia i żeby dalej został taki, jaki jest.
5: Że był zdrowy, szczęśliwy, żył jeszcze do 100 lat.
6: Żeby miał jak najlepsze życie, jak najmilsze dzieci, no i wszystkiego najlepszego.
0: A w Polsce Dzień Ojca świętowany jest niezmiennie 23 czerwca od 1965 roku. Do końca dnia będzie słonecznie i bez opadów. Temperatura dziś do 28 stopni.
7: A nawet po drogach województwa śląskiego Autoradio i Dorota Stabik.
8: Uwaga na autostradzie A1 między węzłami Zabrze Północ a Zabrze Zachód w rejonie miejscowości Wieszowa. Na pasach do Goszyczek na jezdni jest rozlany olej silnikowy i dwa pasy drogi są zablokowane. Przejazd odbywa się tylko lewym pasem. Kierowcy przekazują z kolei o kolizji na trasie 44 w Tychach na skrzyżowaniu przy Browarze. Tłok na tej drodze cały czas także w Tychach na skrzyżowaniu z Krajową Jedynką i w Bieruniu. Ciasno także w Bieruniu Nowym w miejscu prac. W Katowicach więcej samochodów jeszcze na wylocie z tunelu w stronę Sosnowca, tłoczniej na trasie 86 na pasach do Tychów w rejonie cmentarza komunalnego, większy ruch na pętli Brynowskiej na Wiślance i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Zakorkowany także zjazd z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. W Świętochłowicach zakorkowany z kolei przejazd ulicą Bytomską. 691 400 400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 18.
7: Punktualnie 17.30, pora na skrót informacji. Piotr Pagieła.
0: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek odpiera zarzuty, jakoby wykonała badania poza kolejnością. Badanie zostało przeprowadzone w żywieckim szpitalu w lutym zeszłego roku. Teraz jednak ta informacja pojawiła się w przestrzeni medialnej. Parlamentarzystka powiedziała Radiu Katowice, że nieprawdą jest, że badanie wykonała po znajomości. Na Jasnej Górze trwa narodowa pielgrzymka Węgrów. Mszę dla pątników odprawił kardynał Grzegorz Ryś. Bez względu na narodowość na Jasnej Górze wszyscy jesteśmy w domu, powiedział. Polskie i Węgry łączą m.in. dzieje zakonu Paulinów, który pochodzi z Węgier. Sprawa pozwolenia na budowę osiedla TBS przy ulicy Kamiennej w Piekarach Śląskich wraca do ponownego rozpoznania. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję wojewody śląskiego o umorzeniu postępowania odwoławczego dotyczącego wydanego pozwolenia. W związku z nadchodzącymi upałami możemy się spodziewać wzrostu liczby pożarów, ostrzega Straż Pożarna. W całej Europie notowane są wysokie temperatury. W Polsce w nadchodzący weekend ma być 35 stopni Celsjusza, a na zachodzie kraju według niektórych modeli nawet 40.

0: Loteria zawiało w to. Za nami 25 minut dzieli nas od godziny 18. Zbigniew Preisner, jeden z najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej na świecie, wystąpi w sobotę w Bielsku Białej podczas koncertu My Life Preisner's Music. Gala będzie zwieńczeniem międzynarodowego konkursu dla młodych kompozytorów. Stanie się także jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych roku w mieście, które w tym roku ogłoszone zostało, przypomnę, polską stolicą kultury. A dziś na Zamku Sułkowskich odbyła się konferencja inaugurująca wydarzenie z udziałem artysty i naszego reportera.
1: Powinnością artysty jest opisywanie świata, który czuje i w którym żyje.
2: Panie Zbigniewie, mam pytanie w imieniu Polskiego Radia Katowice. Pan dziś mówi, że chciał pan wrócić po wielokroć do rodzinnego Bielska Białej i pan wraca z przepięknym nowym projektem, który ma szansę być cyklicznym.
3: No, ma szansę, tak. Mam nadzieję, że będzie cykliczny, tak. Ja tylko zachęcam wszystkich młodych twórców, obojętnie jaką sztukę wykonują, do oryginalności. Próbowania znalezienia małej, uchylonej furtki, która się nazywa oryginalność.
2: Skompletował pan bardzo ciekawe jury.
3: Jak się robi taki konkurs i daje się szansę młodym ludziom, to bardzo chciałem, żeby jury, które będzie oceniało to, było po pierwsze neutralne, po drugie niezaangażowane, my nie znamy tych ludzi, jak po raz pierwszy w życiu widzę. To są ludzie, którym ja po prostu ufam i wierzę, z którymi współpracuję, bo zarówno z Fernando piszę muzykę, z Elizą Gerard nagrywamy, Michel Duval był moim publisherem, Matthew Sweet, dziennikarz z BBC 4, który no, wspomaga mnie zawsze, jak piszę jakąś muzykę, wydaje albumy, to robi recenzje, prezentuje w Londynie i tak dalej, i tak dalej.
2: Ty jesteś finalistą tak tego konkursu? Aleksander Jan Szopa. Jak się dochodzi do finału konkursu, w którym pieczę sprawuje światowej sławy twórca, kompozytor, dyrektor artystyczny tego konkursu.
4: Nikt się nie spodziewa, że trafi się na takim prestiżowym konkursie, jakim jest właśnie Preisner Scoring Competition. Wielkie osiągnięcie, wielkie doświadczenie również nie tylko poznać maestra osobiście, ale również pozostałych tutaj w rogu jury i kolegów, koleżanek znajdzie się tak samo w finale.
2: Z całego świata notabene.
4: Dokładnie, z całego świata. Ja też jestem pod wrażeniem, że liczba uczestników właśnie tego konkursu zgłosiła się z innych kontynentów. Bardzo światowe wydarzenie.
2: Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska Białej. Dorzuciliście dziś kolejną wisienkę na tym dużym torcie Polskiej Stolicy Kultury.
5: Ja myślę, że to nie pasuje do tortu, ale to jest dynia na tym torcie. Chociaż wisienka brzmi sympatycznie. Tak, rzeczywiście to jest jeden z głównych filarów naszych obchodów Polskiej Stolicy Kultury. To akurat wydarzenie ma ten walor, że ono nie będzie jednorazowe, jak dzisiaj słyszeliśmy. Ten konkurs będziemy powtarzać co roku. Oczywiście do momentu, jeżeli maestro Zbigniew Preisner będzie tego chciał, a widać, że chce. Wiemy, że jest zaangażowanie. Dostaliśmy też deklarację z Ministerstwa Kultury, że będzie wspierać to.
2: Nagrane.
5: Tak, nagrane. Zapraszamy wszystkich na grande finale w najbliższą sobotę w hali pod Dębowcem. Pierwszy tego typu koncert tej hali, także sprawdzimy, jak ona działa, bo tam były różne zastrzeżenia, ale akustyka. jak są fachowcy, to są fachowcy. My współpracujemy tylko z fachowcami i udzielamy wywiadu tylko profesjonalnym rozgłośniom radiowym, jak Radio Katowice.
2: Czy Preisnerówka to tylko na czas tego wydarzenia? Czy?
5: Ależ absolutnie, to już jest stały punkt. Można tam przychodzić,
2: zwiedzać. Niedaleko zamku, tam gdzie się urodził pan Zbyszek.
5: Tak, to jest dokładnie tam, gdzie się urodził, w tej kamienicy. No, jest to honorowy obywatel naszego miasta i wypełniliśmy swoje zobowiązania, a pan Zbigniew robi dla nas naprawdę bardzo dużo. To jest, jak się to mówi, współpraca oparta na obustronnej korzyści.
2: Cieszy się pan z deklaracji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że znajdą się fundusze na kontynuację tego cyklu?
3: Ja coś panu powiem szczerze, cieszę się oczywiście, dlatego że każda taka pomoc po pierwsze powinna być udzielana tym młodym ludziom i takim inicjatywom, a po drugie, czym nas więcej będzie zdolnych ludzi, którzy osiągną jakąś karierę w świecie, tym łatwiej będzie nam żyć. Czy się ministerstwo z tego wywiąże? Mam nadzieję, że tak, ale polityka na pstrym koniu jedzie.
2: Na koniec, jest pan przeciwnikiem sztucznej inteligencji, jeśli chodzi o kompozycję w pana przypadku, w ogóle o twórczość, o artystów?
3: Tak, jestem przeciwny, bo to nie jest sztuczna inteligencja. Tylko to są algorytmy, które czerpią z naszej twórczości. Gdyby nas nie było, to co ona wymyśli, sztuczna inteligencja? Nic. Patrzę też trochę jako filmowiec, bo jednak zrobiłem ponad 100 filmów w swoim życiu, więc też patrzę trochę jako reżyser. Czy każda z tych muzyk nadawałaby się do filmu? To jest ciężka praca i tych młodych ludzi to jest to, że oni się zdecydowali, to znaczy, że no, po pierwsze napisali, po drugie przyjechali, a po trzecie, że się nie boją stanąć w konkursie, który być może kogoś wyciągnie do góry, a być może ktoś będzie zawiedziony. No ale na tym polegają wszystkie konkursy.
0: To nagranie przygotował Andrzej Ochodek. Bardzo dziękujemy. Na zegarach 17:40.

0: Trójka, wtorek 23 czerwca, Dzień Ojca. Na serwis zaprasza Anna Zaleśna-Sewera.
1: Zamiast prezydenta Ukrainy na konferencji w Gdańsku będzie premier kraju. Decyzje Kijowa komentują politycy. Kierowcę autobusu oskarżono o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym 3 lata temu na Pomorzu. Uniewinniony. Fala upałów nadciąga nad Polskę. Piekielnie gorąco jest na zachodzie Europy. We Francji ponad 40 stopni. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Delegacji z Kijowa będzie przewodniczyć premier Julia Sferydenko. Michał Fabisiak sprawdził reakcję polskich polityków na te doniesienia.
2: Rządzący przyznają, bez Wołodymyra Zełenskiego znaczenie konferencji spada. Robert Kropiwnicki mówi, że stracą na tym polskie firmy.
3: My zamiast zarabiać na odbudowie Ukrainy, to oddajemy te kontrakty firmom niemieckim, amerykańskim.
2: Dlatego sejmowa większość obwinia prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Musimy być od Ukraińców mądrzejsi. Nie eskalować tego, co szkodzi i nam, i im.
2: Mówi Adam Gomoła z Polski 2050. Zbigniew Kuźmiuk z PiS uważa, że prezydent Ukrainy, bojkotując konferencję, którą współorganizuje, lekceważy zaproszonych gości.
5: Przyjedzie pani von der Leyen, przyjedzie kanclerz Merz.
2: A Michał Urbaniak z Konfederacji dodaje, aby nie dzielić się skóry na niedźwiedziu.
6: Obwód Ługański, obwód Doniecki są w zarządzie Rosji. Ich odbudowa to coś zupełnie nierealnego.
2: Konferencja rozpocznie się w czwartek. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Sąd w Słupsku uniewinnił kierowcę autobusu oskarżonego o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W grudniu 2013 roku podczas orkanu Ksawery w okolicach Przechlewa autobus, którym podróżowało 37 osób, uderzył w drzewo. Zginęła 55-letnia kobieta, 9 innych osób zostało rannych. Prokuratura rejonowa w Człuchowie oskarżyła kierowcę Zenona G. o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Sąd uniewinnił mężczyznę, bo z opinii biegłych wynika, że kluczowy wpływ na zdarzenie miała pogoda, podkreśla sędzia Tamara Kulczewska.
7: Wskazali finalnie, że występowały inne czynniki zewnętrzne, które w sposób znaczący przyczyniły się do zaistnienia wypadku drogowego, a były niezależne od kierowcy. Był to intensywny śnieg, ograniczona widoczność, silny porywisty wiatr, obniżona przyczepność nawierzchni, obniżone pobocze oraz obecność drzew przydrożnych.
1: Wyrok nie jest prawomocny. Polacy są gotowi więcej zapłacić za kredyt hipoteczny, jeśli dzięki temu będą spać spokojniej. 3/5 pytanych woli mieć stałą ratę kredytu, nawet jeśli przez to zapłacą więcej, mówi jeden z autorów raportu, dr Maciej Kietliński z Business Growth Review.
8: Jednak widać, że cały czas ten strach, że wybuchnie jakaś eskalacja wojny, może na Ukrainie, może pomiędzy USA a Iranem, ten strach jest bardzo duży. Polacy jednak cały czas, co jest zupełnie zrozumiałe, boją się wzrostu stóp procentowych i w wyniku czego wzrostu raty kredytowej.
1: Przed decyzją o zaciągnięciu kredytu Polacy spędzają kilkanaście godzin, porównując ofertę banków. 40 stopni może być w weekend na zachodzie Polski. Rząd przygotowuje się na rosnące zagrożenie upałami, mówi rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka.
9: Zbliża się do Polski bardzo intensywna fala upałów, którą należy potraktować bardzo poważnie. Ministrowie zdali relację panu premierowi na posiedzeniu rządu z tego, jak się przygotowują. Dziś też odbędzie się taka specjalna międzyresortowa narada, tak żeby przed weekendem, kiedy przewidywana jest kulminacja tych upałów, być na wszystko gotowym.
1: Teraz ostrzeżenia przed upałami obowiązują na zachodzie. W kolejnych dniach będą wydawane dla kolejnych regionów. Francja ma za sobą najcieplejszą noc od niemal 80 lat. Średnia temperatura w kraju wyniosła ponad 21 stopni Celsjusza. Stefan Folcer.
10: Według prognoz możliwe są także rekordy temperatur w ciągu dnia. W 54 departamentach, zwłaszcza na zachodzie kraju, wprowadzono najwyższy stopień alarmowy, co stanowi bezprecedensową sytuację. To bardzo trudne. Uciekam szybko do domu, bo na zewnątrz nie da się wytrzymać. Dusimy się, to nie do zniesienia. Trudno nawet oddychać. Mówili mieszkańcy Bordeaux, gdzie wczoraj termometry wskazały 43 stopnie Celsjusza. Sytuacja paraliżuje Francję. Zamkniętych jest blisko 1500 szkół, występują utrudnienia w transporcie kolejowym, a część firm czasowo zawiesza działalność. Według prognoz fala upałów utrzyma się co najmniej do przyszłego poniedziałku. Synoptycy ostrzegają, że może to być najgorętszy tydzień w historii pomiarów we Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
11: Klimat.
1: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. W Starachowicach, Zabierzowie i Otwocku umiarkowana. Prawie połowa prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. W lasach w województwach lubuskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim i wielkopolskim występuje duże zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Po raz ostatni o sporcie w ZD3 Adam Malecki.
13: Już za niespełna godzinę rozpocznie się pierwsze zaplanowane na dzisiaj spotkanie Mistrzostw Świata, w którym Portugalia zagra z Uzbekistanem. Oficjalne składy zostały już opublikowane. W wyjściowej jedenastce Portugalczyków jest, a jakże, Cristiano Ronaldo. W ekipie Uzbekistanu najsłynniejszy pozostaje wciąż trener Mistrz Świata z 2006 roku z reprezentacją Włoch Fabio Cannavaro. O 22:00 zagrają Anglia z Ganą, a już w nocy i nad ranem Panama z Chorwacją i Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Z wątków sędziowskich dodam, że Szymon Marciniak, po tym jak był arbitrem w meczu Argentyny z Algierią, tym razem wraz ze swoimi asystentami poprowadzi spotkanie sobotnie Egiptu z Iranem. W piłkarskiej Ekstraklasie, w której sezon rozpocznie się 24 lipca, trwają przewietrzenie szatni i przemeblowanie zespołów. Sporo się dzieje w Pogoni Szczecin, która ma nowego trenera i napastnika. Nowym szkoleniowcem Portowców został Oscar Garcia. 53-latek wcześniej prowadził Ajax Amsterdam, a jeszcze wcześniej był piłkarzem takich drużyn jak Barcelona czy Espanyol. Linię ataku Pogoni wzmocni Jean-Pierre Nsame, choć może bardziej by się przydał Jean-Pierre Papin, co?
0: Jakoś a to przełom lat 80. i 90. Adamie.
13: No właśnie. Kameruńczyk podpisał z klubem roczną umowę z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Do Dumy Pomorza trafia jako wolny zawodnik po wygaśnięciu umowy z Legią Warszawa. I jeszcze piłka, bo przed chwilą dosłownie Polski Związek Piłki Nożnej podał informację dotyczącą meczu o Superpuchar Polski. Mecz zostanie rozgrany 16 lipca o godzinie 20:45 w Poznaniu, a zagrają mistrz kraju Lech oraz zdobywca Pucharu Polski, czyli Górnik Zabrze. A nasze mistrzyni w tenisie, Iga Świątek, przygotowuje się do pierwszego meczu w turnieju w Bad Homburg. Trzecia rakieta świata rozpocznie od drugiej rundy. W pierwszej oczywiście miała wolny los. Iga zmierzy się z Amerykanką Emmą Navarro, która rozprawiła się z Niemką Ewą Lis. Mecz Igi jutro, jak podali organizatorzy, spotkanie odbędzie się jako trzecie w kolejności od godziny 11, czyli mniej więcej o 15:30.
0: Wycyrklował Adam Malecki. Najchłodniej na tę chwilę w Gdańsku 18 stopni. To jest bliska ci destynacja, prawda?
13: Tak, bardzo, bardzo. Dobra temperatura.
0: Tak jest. 19 w Koszalinie też nieźle. Nieco gorzej w Lublinie i Rzeszowie, bo tam 26 stopni. Przypomina mi, będzie tylko cieplej. Natomiast jeżeli chodzi o opady, to dzisiaj ich raczej nie będzie w całym kraju.
14: Trójka.

męskie granie orkiestra. Teraz wy.

0: Minęła właśnie 19. Do tragicznego wypadku doszło dziś pod Tarnowskimi Górami. Dziś w nocy w rejonie ulicy Świętego Jana w Katowicach nastąpią zmiany w kursowaniu tramwajów. Osuwisko w Zarzeczu nad Jeziorem Żywieckim dziś zostało przekazane firmie wykonującej przebudowę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herban, witam i zapraszam. Dwie osoby zginęły, a trzy trafiły do szpitala w wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych na drodze między Brynkiem a Połomią w powiecie tarnogórskim. Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi, powiedział rzecznik policji w Tarnowskich Górach Kamil Kubica.
2: Do szpitala przytomne trafiły pasażerki pojazdów. Były to dziewczynki w wieku 5 i 11 lat, które podróżowały Audi, oraz 38-letnia pasażerka Toyoty, mieszkanka Zabrza.
0: W wyniku zdarzenia śmierć poniosła 29-letnia mieszkanka Tworoga, która podróżowała Audi, a także kierująca Toyotą, czyli 37-letni mieszkaniec Zabrza. Tragedia nad zalewem nakło Chechło w powiecie tarnogórskim. Nie żyje 16-letni mieszkaniec Piekar Śląskich. Przed godziną 16 służby otrzymały zgłoszenie o osobie, która zniknęła pod wodą. Po blisko 50 minutach poszukiwań strażakom udało się wyciągnąć nastolatka na brzeg. Niestety mimo podjętej reanimacji lekarz stwierdził zgon. Dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia zbada teraz prokurator, który zlecił już sekcję zwłok. Policja po raz kolejny apeluje o rozsądek i ostrożność podczas wypoczynku nad wodą.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Prace torowe w rejonie ulicy Świętego Jana w Katowicach będą powodem zmian w kursowaniu tramwajów. Ekipy remontowe będą działać w centrum stolicy województwa śląskiego przez trzy najbliższe noce. Z tego powodu nie będzie bezpośredniego połączenia katowickiego rynku z centrum przesiadkowym w Brynowie, powiedział Radio Katowice rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego Michał Wawrzaszek.
3: Tramwaje linii 6 będą kursować pomiędzy przystankami Chorzów, Stadion Śląski, Pętla Zachodnia, Katowice, Plac Wolności i Chorzów, Batory, Zajezdnia, a tramwaje linii 16 pomiędzy przystankami Wełnowiec, Plac Alfreda, Katowice, Plac Wolności.
0: W czasie trwania prac wyruszać będzie w trasę komunikacja zastępcza, dodał Paweł Cys, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie.
4: Uruchomiona zostanie linia numer 56 kursująca na trasie Brynów Centrum Przesiadkowe, Katowice Plac Miarki, wykonująca kursy linii numer 6 i 16 na tym odcinku. Na odcinku wyłączonym z ruchu tramwajowego zostanie uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza T16 kursująca w koordynacji z kursami linii 6, 16 i 56.
0: Wszystkie szczegóły dostępne są m.in. na stronie transportgzm.pl w zakładce komunikaty. Osuwisko w Zarzeczu nad Jeziorem Żywieckim dziś zostało przekazane firmie wykonującej przebudowę. Jak poinformowała Radio Katowice Jolanta Korczyk, dyrektorka powiatowego zarządu dróg w Żywcu, nie oznacza to od razu zamknięcia drogi powiatowej na odcinku Zarzecze-Tresna. Podczas narady z wykonawcą ustalono, że nastąpi to najprędzej 20 lipca, a mieszkańcy o zamiarze zamknięcia przejazdu zostaną poinformowani z tygodniowym wyprzedzeniem. Prace potrwają do 16 listopada. W czasie trwania remontu obie strony jaru połączy kładka dla pieszych. Stabilizacja drogi będzie wymagała wzmocnienia terenu palami betonowymi o długości kilkunastu metrów. Okoliczni mieszkańcy będą regularnie informowani o przebiegu inwestycji. Teraz pogoda, wieczorem bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie przejściowo możliwy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. W tej chwili na termometrach od 23 stopni Celsjusza w Cieszynie do 25 w Raciborzu.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 czerwca, minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Zamiast wielu miesięcy na badanie czekała kilka tygodni. Posłanka Koalicji Obywatelskiej zapewnia, że nie korzystała ze znajomości. Fala upałów może skutkować groźnymi pożarami, ostrzegają strażacy i przypominają o ważnych zasadach. Dyplomy uczelni wyższych i dostęp do ksiąg wieczystych już wkrótce w telefonach. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek odpiera zarzuty, jakoby wykonała badanie poza kolejnością. Było ono przeprowadzone w żywieckim szpitalu w lutym ubiegłego roku. Według portalu Zero.pl na takie badanie w placówce czeka się 23 miesiące. Parlamentarzystka zapewnia, że nieprawdą jest, że badanie wykonała po znajomości.
6: po prostu zadzwoniłam do koleżanki, dostałam to skierowanie, więc i poprosiłam, zapisz mnie w kolejkę na gastroskopię. I to była jej rola, że tylko mnie zarejestrowała. A po 3 albo po 4 tygodniach dostałam telefon, że mogę przyjść na gastroskopię, ponieważ zwolniło się miejsce. Więc pojechałam i wykonałam badanie. Było to zalecenie medyczne, to nie był mój wymysł.
5: Posłanka ma złożyć wyjaśnienia przed kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej. 2 śledztwa toczą się w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Prokuratura Okręgowa informuje, że 500 000 złotych, które zatrudniony do niedawna na SOR-ze lekarz i były radny Ursusa z Koalicji Obywatelskiej zwrócił przelewem Szpitalowi Południowemu, zostało mu odesłane. Na SOR-ze bez kolejki mieli być przyjmowani politycy KO i ich krewni. Członek nowo powołanej Rady Nadzorczej placówki profesor Mariusz Bidziński mówił w Trójce, że potrzeba czasu, by uporządkować źle działający system.
7: Jak wygląda sytuacja od podszewki? Na to pytanie dzisiaj nie odpowiem. Chciałbym oczywiście, żeby marka dzisiaj naszej polskiej medycyny, w tym również Szpitala Południowego, była jak najbardziej bezpieczna, bo pacjentom zależy na bezpieczeństwie, na tym, żeby rzeczywiście wchodząc do takiego miejsca czuli się i bezpiecznie, i zaopiekowani. Nasza koordynacja w tym zakresie w różnych aspektach medycznych będzie coraz bardziej się rozwijała i mam nadzieję, że to zabezpieczy naszych, można powiedzieć, podopiecznych pacjentów, że będą prowadzeni według uprocesowanego systemu, a nie chaotycznego.
5: W Szpitalu Południowym rocznie wykonuje się kilkadziesiąt tysięcy planowych zabiegów i operacji. Z opieki szpitala rocznie korzysta nawet 350 tysięcy pacjentów. A w związku z nadchodzącymi upałami możemy się spodziewać wzrostu liczby pożarów, ostrzegają strażacy. Na zachodzie Polski w weekend może być nawet 40 stopni. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej mówi, czego nie wolno robić w trakcie upałów.
8: Nie korzystamy z otwartego ognia na terenach leśnych, łąkach, torfowiskach, trzcinowiskach. W tej chwili jeszcze nie mówimy o tak ekstremalnym, przesuszonym podłożu, ale tego się spodziewamy. To jest raptem kilka godzin wystarczy słonecznej pogody, żeby to zagrożenie wróciło. Kontrolujmy sami siebie i nie róbmy rzeczy takich, które w jakiś sposób przyczyniłyby się do powstania pożaru. Mówię tu już przede wszystkim o tym przysłowiowym niedopałku papierosa.
5: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że policjanci i strażacy są gotowi do działania. 41 stopni w cieniu w najcieplejszej godzinie dnia i 32 stopnie o północy. Stolica Hiszpanii, Madryt, mierzy się z falą upałów. Z Madrytu Mariusz Pieśniewski.
9: Zapach rozgrzanych budynków i gorącego asfaltu. Ludzie chronią się w cieniu w klimatyzowanych kafejkach, a duże wentylatory w ogródkach restauracji w Madrycie wyposażone są w dodatkowe spryskiwacze. Ale kiedy pytam mieszkańców Madrytu, czy 41 stopni w cieniu to norma, śmieją się.
10: You don't gonna die, don't worry.
9: Nie umrzesz, nie bój się. Karolina i Amaya idą właśnie na basen.
11: There's too much sun.
9: Jest za dużo słońca. Czy 41 stopni to normalne? Lato większość Hiszpanów jest przyzwyczajonych. Nie 41 stopni to nienormalne, ale jest gorąco. Właśnie jemy lody, jemy dużo lodów. Hiszpanie przyznają, że w takie dni seniorzy chronią się w domach, a na spacer lepiej wybrać się o świcie. Hiszpańska Państwowa Agencja Meteorologiczna wydała ostrzeżenie przed ekstremalnie wysoką temperaturą. Madryt, Mariusz Pieśniewski, Polski Radio.
5: Dostęp do dyplomów uczelni wyższych, ksiąg wieczystych oraz dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe przez telefon. W aplikacji mObywatel wkrótce mają pojawić się nowe usługi. Rząd przyjął rozporządzenie, które umożliwi aplikacji dostęp m.in. do systemu informacji o szkolnictwie wyższym i nauce oraz centralnej bazy ksiąg wieczystych. Kolejne zmiany będą dotyczyć wyborów parlamentarnych i samorządowych, informuje wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
12: Ponadto w mObywatelu uruchomiony zostanie portal poparcia, dzięki któremu będziemy mogli składać podpisy pod naszymi kandydatami, m.in. do Sejmu, Senatu, a później także do samorządu terytorialnego.
5: Do rządowej aplikacji na telefon będzie można dodać również legitymację ratownika medycznego oraz uprawnienia geodety, kartografa. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Wieczór i noc pogodne, lokalnie na południu i południowym zachodzie może się chmurzyć i padać deszcz. Niewykluczone też burze. Silniejszy wiatr tylko nad morzem. Nad ranem od 9 stopni nad samym morzem do 13 w centrum i 14 miejscami na południu.

0: Minęła 20. Szpital powiatowy w Wodzisławiu Śląskim jest w trudnej sytuacji finansowej. Wciąż niepewna jest sytuacja pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu. W nocy nie będzie bezpośredniego połączenia tramwajowego katowickiego rynku z centrum przesiadkowym w Brynowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rada Miasta Wodzisławia Śląskiego zaapelowała do gmin powiatu wodzisławskiego o solidarne wsparcie finansowe dla powiatowego szpitala. W ostatnim czasie dyrekcja placówki zapowiedziała możliwość likwidacji oddziału położniczo-ginekologicznego z powodu wysokich kosztów utrzymania przy jednocześnie pogłębiającym się kryzysie demograficznym. Wodzisław Śląski systematycznie inwestuje w szpital, który służy mieszkańcom całego powiatu, stwierdził prezydent miasta Czesław Kieca.
2: Rada Miasta dołożyła środki do remontu izby przyjęć czy do remontu oddziału ginekologiczno-położniczego. Do tego jako organ podatkowy od praktycznie 20 lat miasto Wodzisław Śląski umarza szpitalowi zaległości podatkowe i to są zaległości rzędu setek tysięcy złotych rocznie, które na pewno wpływają na poprawę kondycji finansowej szpitala.
0: Prezydent Czesław Kieca jednocześnie podkreślił, że w sprawie przyszłości oddziału ginekologiczno-położniczego w wodzisławskim szpitalu potrzebny jest szeroki dialog uwzględniający potrzeby i bezpieczeństwo mieszkańców. Wciąż niepewna jest sytuacja pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Przypomnijmy, od wielu miesięcy pracownicy placówki prowadzą akcję protestacyjną w związku z brakiem podwyżek. Sytuacja jest bardzo ciężka, alarmuje pracowniczka bytomskiego MOPR-u Katarzyna Wolf.
3: Pensje, wynagrodzenia nasze są niewiele wyższe od najniższej krajowej. Biorąc pod uwagę ilość pracy, którą wykonują pracownicy codziennie dla dobra naszego miasta, wydaje nam się, że to jest w tej chwili sytuacja strasznie smutna.
0: Pieniądze na pracowników mogą pojawić się od lipca, podkreśla rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Bytomiu Małgorzata Węgiel-Wnuk.
4: Spotykamy się z nimi, jesteśmy także w trakcie mediacji. Podczas ostatniego spotkania z przedstawicielami związków zawodowych prezydent zadeklarował podwyżkę w wysokości 500 zł brutto do podstawy wynagrodzenia i przygotowujemy się do wprowadzenia w życie tej podwyżki.
0: W ośrodku pracuje ponad 300 osób. Tamtejsi związkowcy alarmują, że podwyżka proponowana przez miasto jest niewystarczająca i apelują do władz miasta o powrót do rozmów.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Na ulicę Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wyjechał pierwszy nowy autobus elektryczny. Obsługuje od dziś linię numer 129. To pierwszy z 73 nowo zamówionych pojazdów. Wszystkie są klimatyzowane, ciche i dostosowane do potrzeb każdego pasażera. Mają m.in. nowoczesną informację pasażerską oraz pętle indukcyjne dla osób korzystających z aparatów słuchowych. Będą się poruszać m.in. po Katowicach czy Świerkańcu. Nie będzie bezpośredniego połączenia tramwajowego katowickiego rynku z centrum przesiadkowym w Brynowie. Powodem są prace torowe, jakie zaplanowano na 3 najbliższe noce w ciągu ulicy Świętego Jana. Zmiany obowiązywać będą przez ponad 4 godziny, począwszy od 23.25. W tym czasie tramwajowa 16 kursować będzie na trasie Wełnowiec plac Alefreda, Katowice plac Wolności, a linia numer 6 pojedzie z pętli zachodniej przy Stadionie Śląskim przez katowicki rynek do zajezdni w Chorzowie Batorym. Uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza. Będzie to linia tramwajowa numer 56, która poruszać się będzie na odcinku Katowice plac Miarki, Brynów centrum przesiadkowe oraz autobusy oznaczone symbolem T16 kursujące na trasie pomiędzy placem Miarki a katowickim rynkiem. Wszystkie szczegóły dostępne są m.in. na stronie transportgzm.pl w zakładce komunikaty. Jeszcze o pogodzie. Noc w regionie dość pogodna, z zachmurzeniem najwyżej małym lub umiarkowanym, bez opadów. Temperatura minimalna od 13 do 15 stopni Celsjusza.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Opłata od tzw. małpek ma pójść czterokrotnie w górę. Pieniądze mają trafić do NFZ-u. W M-Obywatelu pojawi się dostęp do ksiąg wieczystych i usługa M-Dyplomy. We Francji najcieplejszy dzień w historii pomiarów. Rząd szuka nowych źródeł finansowania publicznej ochrony zdrowia. Ministerstwo Finansów planuje czterokrotnie podnieść opłatę od tzw. małpek. Dodatkowe środki, a mowa o prawie 300 milionach złotych rocznie, mają zasilić budżet NFZ-u. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda mówi, że ta propozycja jest podyktowana troską o zdrowie Polaków.
6: Sprzedaż małpek w Polsce jest na gigantycznym poziomie. Większość z nich spożywają osoby, które mają problem z alkoholem, bo duża część tych małpek sprzedawana jest na przykład o poranku, kiedy osoby idące do pracy kupują sobie alkohol. Więc ja uważam, że akurat ta forma sprzedaży alkoholu powinna być ograniczana, a na pewno podniesienie ceny jest jednym ze sposobów.
5: Michał Urbaniak z Konfederacji jest sceptyczny wobec tej propozycji. W jego ocenie podniesienie cen nie zmniejszy spożycia alkoholu, a jedynie zepchnie konsumentów do szarej strefy.
7: Ktoś pójdzie kupić sobie większą flaszkę albo zacznie w domu coś sobie produkować. Pamiętajmy, że jak są takie potrzeby i gdzieś tam na przykład była prohibicja, no to ludzie nielegalny alkohol pili, więc no moim zdaniem to niewiele zmieni. Jakaś tam może minimalna podwyżka to byłoby coś, czego by ludzie nie odczuli i się nie denerwowali, a w tej sytuacji podejrzewam, że to niewiele pomoże.
5: Ministerstwo Finansów chce, aby podwyżka weszła w życie z początkiem przyszłego roku. Szacuje się, że cena tak zwanej małpki wzrośnie od 2 do 4 zł. Rząd przyjął projekt ustaw dotyczący ochrony powietrza, urządzania lasów oraz przygotowuje nowe rozwiązania w aplikacji mObywatel. Organizacje społeczne i mieszkańcy poszczególnych miast będą mogli zaskarżyć program ochrony powietrza przygotowany przez samorząd. W mObywatelu pojawi się dostęp do ksiąg wieczystych i usługa mDyplomy.
8: Nowelizacja ustawy o ochronie środowiska zwiększy wpływ obywateli na programy ochrony powietrza tworzone przez samorządy. Lokalne społeczności zyskają również ważny głos podczas przygotowywania planów dotyczących urządzania lasów, powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka.
9: Zmiany wzmocnią także ochronę przyrody, zagwarantują w tym przypadku możliwość kontroli decyzji administracyjnych przez sądy.
8: Za to w aplikacji mObywatel wkrótce mają się pojawić elektroniczne dyplomy uczelni wyższych, księgi wieczyste czy świadectwa uprawnień zawodowych, dodaje wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
10: Ponadto w mObywatelu uruchomiony zostanie portal poparcia, dzięki któremu będziemy mogli składać podpisy pod naszymi kandydatami, m.in. do Sejmu, Senatu, a później także do samorządu terytorialnego.
8: Do aplikacji na telefon będzie można dodać również legitymację ratownika medycznego oraz wgląd w uprawnienia geodety kartografa. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Mazowiecki Port Lotniczy zbudował nowy terminal pasażerski. Władze zdecydowały się na to w związku z przepełnieniem obecnego. Do dyspozycji pasażerów będzie hala o powierzchni 1700 m2, ponad 300 miejsc siedzących, nowe 4 gejty i strefa gastronomiczna. To prawdziwy game changer, cieszy się prezes Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin Jacek Kowalski.
11: To jest totalna rewolucja. Od 15 lipca 2012 roku, czyli od dnia uruchomienia Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin, to jest to pierwsza przestrzeń dla pasażera, która została otwarta.
5: Pierwszy samolot z pasażerami obsłużonymi w nowym terminalu ma odlecieć za tydzień. Francja przeżyła najcieplejszy dzień w historii pomiarów. W wielu miastach, zwłaszcza na zachodzie kraju, termometry pokazywały ponad 40 stopni. Synoptycy ostrzegają, że fala ekstremalnych upałów może utrzymać się jeszcze przez co najmniej tydzień.
12: Według danych francuskiego Instytutu Meteorologii Météo France od północy do godziny 17 średnia temperatura w kraju wyniosła 29,8 stopnia Celsjusza. Najwięcej od początku pomiarów prowadzonych od 1947 roku. Najtrudniejsza sytuacja panuje na zachodzie kraju. W Bordeaux, La Rochelle, Nantes i Rennes termometry pokazały od 42 do nawet 44 stopni. Obecnie czerwony alert pogodowy związany z upałami obowiązuje w 54 departamentach. Jutro obejmie kolejne 4. W obliczu pogarszającej się sytuacji francuski rząd wzmacnia działania kryzysowe. Uruchomiono drugi poziom planu ochrony zdrowia, który pozwala m.in. ograniczać planowane zabiegi i zwiększać gotowość szpitali. Zamknięto około 1800 szkół, a tysiące kolejnych zmieniły godziny funkcjonowania. Skutki upałów odczuwa także turystyka. Dziś wcześniej niż zwykle, już o godzinie 16, zamknięto m.in. wieże Eiffla i Louvre. Paryskie muzeum zapowiedziało utrzymanie tych ograniczeń co najmniej do weekendu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
5: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Środa będzie słoneczna, 23 stopnie na Suwalszczyźnie, 26 w centrum, 30 na zachodzie, chłodniej nad samym morzem około 20.
13: Autopromocja.

0: Minęła 20. Szpital powiatowy w Wodzisławiu Śląskim jest w trudnej sytuacji finansowej. Wciąż niepewna jest sytuacja pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu. W nocy nie będzie bezpośredniego połączenia tramwajowego katowickiego rynku z centrum przesiadkowym w Brynowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rada Miasta Wodzisławia Śląskiego zaapelowała do gmin powiatu wodzisławskiego o solidarne wsparcie finansowe dla powiatowego szpitala. W ostatnim czasie dyrekcja placówki zapowiedziała możliwość likwidacji oddziału położniczo-ginekologicznego z powodu wysokich kosztów utrzymania przy jednocześnie pogłębiającym się kryzysie demograficznym. Wodzisław Śląski systematycznie inwestuje w szpital, który służy mieszkańcom całego powiatu, stwierdził prezydent miasta Czesław Kieca.
2: Rada Miasta dołożyła środki do remontu izby przyjęć, czy do remontu oddziału ginekologiczno-położniczego. Do tego jako organ podatkowy od praktycznie 20 lat miasto Wodzisław Śląski umarza szpitalowi zaległości podatkowe i to są zaległości rzędu setek tysięcy złotych rocznie, które na pewno wpływają na poprawę kondycji finansowej szpitala.
0: Prezydent Czesław Kieca jednocześnie podkreślił, że w sprawie przyszłości oddziału ginekologiczno-położniczego w wodzisławskim szpitalu potrzebny jest szeroki dialog uwzględniający potrzeby i bezpieczeństwo mieszkańców. Wciąż niepewna jest sytuacja pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Przypomnijmy, od wielu miesięcy pracownicy placówki prowadzą akcję protestacyjną w związku z brakiem podwyżek. Sytuacja jest bardzo ciężka, alarmuje pracowniczka bytomskiego MOPR-u Katarzyna Wolf.
3: Pensje, wynagrodzenia nasze są niewiele wyższe od najniższej krajowej. Biorąc pod uwagę ilość pracy, którą wykonują pracownicy codziennie dla dobra naszego miasta, wydaje nam się, że to jest w tej chwili sytuacja strasznie smutna.
0: Pieniądze na pracowników mogą pojawić się od lipca, podkreśla rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Bytomiu Małgorzata Węgiel-Wnuk.
4: Spotykamy się z nimi, jesteśmy także w trakcie mediacji. Podczas ostatniego spotkania z przedstawicielami związków zawodowych prezydent zadeklarował podwyżkę w wysokości 500 zł brutto do podstawy wynagrodzenia i przygotowujemy się do wprowadzenia w życie tej podwyżki.
0: W ośrodku pracuje ponad 300 osób. Tamtejsi związkowcy alarmują, że podwyżka proponowana przez miasto jest niewystarczająca i apelują do władz miasta o powrót do rozmów.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Na ulicę Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wyjechał pierwszy nowy autobus elektryczny. Obsługuje od dziś linię numer 129. To pierwszy z 73 nowo zamówionych pojazdów. Wszystkie są klimatyzowane, ciche i dostosowane do potrzeb każdego pasażera. Mają m.in. nowoczesną informację pasażerską oraz pętle indukcyjne dla osób korzystających z aparatów słuchowych. Będą się poruszać m.in. po Katowicach czy Świerkańcu. Nie będzie bezpośredniego połączenia tramwajowego katowickiego rynku z centrum przesiadkowym w Brynowie. Powodem są prace torowe, jakie zaplanowano na 3 najbliższe noce w ciągu ulicy Świętego Jana. Zmiany obowiązywać będą przez ponad 4 godziny, począwszy od 23.25. W tym czasie tramwajowa 16 kursować będzie na trasie Dełnowiec plac Alefreda, Katowice plac Wolności, a linia numer 6 pojedzie z pętli zachodniej przy Stadionie Śląskim przez katowicki rynek do zajezdni w Chorzowie Batorym. Uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza. Będzie to linia tramwajowa numer 56, która poruszać się będzie na odcinku Katowice plac Miarki, Brynów centrum przesiadkowe oraz autobusy oznaczone symbolem T16 kursujące na trasie pomiędzy placem Miarki a katowickim rynkiem. Wszystkie szczegóły dostępne są m.in. na stronie transportgzm.pl w zakładce komunikaty. Jeszcze o pogodzie. Noc w regionie dość pogodna, z zachmurzeniem najwyżej małym lub umiarkowanym, bez opadów. Temperatura minimalna od 13 do 15 stopni Celsjusza.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ministrowie przedstawili stan przygotowań do spodziewanej w weekend fali upałów. 27 ranking perspektyw. Najlepsze uczelnie to Uniwersytety Jagielloński i Warszawski. Nie znasz niemieckiego? Nie wejdziesz na basen w mieście Halle. Rząd przygotowuje się na rosnące zagrożenie upałami w Polsce. W weekend temperatura ma sięgnąć nawet 40 stopni. Szefowie poszczególnych resortów przedstawili stan przygotowań do tej sytuacji, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: Zbliża się do Polski bardzo intensywna fala upałów, którą należy potraktować bardzo poważnie. Ministrowie zdali relację panu premierowi na posiedzeniu rządu z tego, jak się przygotowują. Tutaj przede wszystkim mowa oczywiście o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, ale też Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Pracy. Dziś też odbędzie się taka specjalna międzyresortowa narada, tak żeby przed weekendem, kiedy przewidywana jest kulminacja tych upałów, być na wszystko gotowym.
5: Jutro najgoręcej ma być na zachodzie kraju. W kolejnych dniach temperatura i obszar objęty upałami będzie rósł. Polska i Turcja chcą rozwijać współpracę w ramach inicjatywy Trójmorza. Deklaracja taka padła ze strony prezydenta Recepa Erdoğana po rozmowach z prezydentem Karolem Nawrockim. Obaj politycy wskazywali na znaczenie regionalnych formatów dla bezpieczeństwa całego NATO i Europy. Prezydent Nawrocki mówił w Ankarze, że formaty regionalne są dobrą przestrzenią do rozmów na temat zarówno bezpieczeństwa, jak i rozwoju gospodarczego.
7: Bardzo dziękuję panu prezydentowi, że zauważa pan prezydent te formaty regionalne, które są tak ważne dla Polski, a więc inicjatywę Trójmorza i budowanie infrastrukturalnej, ekonomicznej, gospodarczej odpowiedzialności Europy Środkowo-Wschodniej i inicjatywę B9, a więc całej wschodniej flanki NATO. Nie da się zbudować odpowiedzialności wschodniej flanki NATO bez dostrzegania tego ogromnego potencjału.
5: Za 2 tygodnie w Ankarze odbędzie się szczyt NATO. Jednym z zagadnień, jakie omówili obaj prezydenci, były przygotowania do spotkania. Uniwersytety Jagielloński i Warszawski to najlepsze uczelnie publiczne w Polsce. Tak wynika z najnowszego rankingu szkół wyższych perspektywy. To już jego 27. odsłona. Podium zamyka Politechnika Warszawska.
8: Ranking bierze pod uwagę 30 różnych kryteriów, w tym m.in. badania naukowe oraz opinie absolwentów po ukończeniu studiów. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marcin Kulasek powiedział, że choć stanowi on drogowskaz dla przyszłych studentów, to też motywuje same uczelnie do lepszego kształcenia.
9: Przykłady są jednoznaczne, choćby moja alma mater, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który w ciągu ostatnich 2 lat awansował o 11 pozycji, więc to zdrowe współzawodnictwo jest skazane.
8: Rektor Uniwersytetu Warszawskiego profesor Alojzy Nowak twierdzi, że siłą każdej uczelni są jej ludzie, od studentów po pracowników naukowo-dydaktycznych. Istotna jest też współpraca między samymi placówkami.
10: Czy ludzie także są bardzo dobrzy, to żeby to tworzyć drużyny i razem współpracować.
8: Najlepszą uczelnią niepubliczną została Akademia Leona Koźmińskiego, a zawodową Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
5: Brak znajomości języka niemieckiego utrudnia wejście na basen w mieście Halle. Nowy wpis do regulaminu wzbudził w Niemczech duże kontrowersje i podejrzenie dyskryminacji, choć zarządcy obiektu mówią o bezpieczeństwie.
11: Pływający muszą rozumieć zasady obowiązujące w wodzie, podkreślają zarządcy kąpieliska Heidebad. Matthias Nobel tłumaczy kolejnym mediom, że nakaz znajomości niemieckiego wynika z niedawnej sytuacji, kiedy musiał wyciągać dziecko z głębokiej wody, a kontakt z tym dzieckiem był utrudniony, bo nie znało niemieckiego. Regulamin musi być jasny dla pływających, podobnie jak komunikaty ratowników, podkreśla Nobel i wyjaśnia, że przy wejściu na basen opiekunowie dzieci są pytani o ich wiek i umiejętności pływackie. Jeśli odpowiedź na te pytania jest problemem, to wejście na basen jest niemożliwe. Zarządcy basenów mają prawo do tworzenia regulaminów, ale obowiązują ich też przepisy ogólne, a ustawa zasadnicza zabrania dyskryminacji ze względu na pochodzenie. W Niemczech wybuchła debata, czy taką dyskryminacją jest zakaz kąpieli z powodu nieznajomości języka niemieckiego. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
5: Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra, jedynie w Sulęcinie, w województwie lubuskim umiarkowana. Nieco ponad 17% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: O sporcie Mateusz Foremniak.
12: Dobry wieczór. W kalendarzu Dzień Ojca na boisku w Houston klasę pokazał dzisiaj piłkarski dziadek. Mowa o Cristiano Ronaldo, który wziął sobie chyba do serca ostatnią krytykę i w wieku 41 lat i 138 dni ustrzelił dublet w meczu z Uzbekistanem. Jego koledzy dorzucili jeszcze 3 bramki i ostatecznie stanęło na wyniku 5-0. Wyczyn Ronaldo oznacza, że został on drugim najstarszym strzelcem bramki na Mistrzostwach Świata, a także pierwszym, któremu udało się to na 6 różnych turniejach. Czapki z głów. Za niecałą godzinę rusza rywalizacja Anglii z Ganą. Już w nocy, bo o 1 naszego czasu Panama sprawdzi Chorwację, a o 4 Kolumbia Demokratyczną Republikę Konga. Nam z mundialowych emocji pozostaje śledzenie występów sędziowskich Szymona Marciniaka. Dobra wiadomość jest taka, że Polak poprowadzi sobotnie spotkanie Egiptu z Iranem. O wielkiej piłce ciągle marzą w Szczecinie. Pogoń ma już w składzie Mistrza Świata. Dzisiaj ogłosiła zatrudnienie nowego trenera, który dopiero co odpowiadał za wyniki Ajaxu Amsterdam, a jako piłkarz ma w swoim CV kilka lat gry dla FC Barcelony. Mowa o Oskarze Garcii, który podpisał w Szczecinie 3-letni kontrakt. Krócej, bo tylko na rok, ale z opcją przedłużenia o następny, przenosi się na Pomorze Jean-Pierre Nsame. Kameruńczyk trafia do Pogoni na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu jego kontraktu z Legią Warszawa. Z piłkarskich nowości dodam jeszcze, że PZPN zaplanował już mecz o Superpuchar Polski. Proszę zanotować, Lech zagra w Poznaniu z Górnikiem Zabrze 16 lipca o 20:45. Do gry w Londynie na trawiastych kortach Wimbledonu przystępują już pierwsze kandydatki i kandydaci. Na razie ci, którzy chcieliby powtórzyć wyczyn Mai Chwalińskiej z Paryża i przeprowadzić turniejową szarżę z kwalifikacji. Na pewno nie uda się to Lindzie Klimowiczowej, ale w grze pozostaje Katarzyna Kawa. Kto już ma pewny start w Londynie, szlifuje formę w innych turniejach. Na przykład Iga Świątek, która już jutro przystąpi do gry w Bad Homburg. Pierwsza przeszkoda Emma Navarro, a początek tego spotkania zaplanowano na 15:30.
5: Środa będzie słoneczna, 23 stopnie na Suwalszczyźnie, 26 w centrum i 30 na zachodzie, chłodniej nad samym morzem około 20.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: Jest 21. Nie udało się uratować życia 16-latka, który utonął w zalewie na Kłochychło. Kuria Sosnowiecka ostrzega przed internetowym oszustem, który podszywa się pod biskupa diecezjalnego. Przy placu Sobieskiego w Bytomiu powstaje zielona strefa relaksu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Tragedia nad zalewem na Kłochychło w powiecie tarnogórskim. Nie żyje 16-letni mieszkaniec Piekar Śląskich. Przed godziną 16 służby otrzymały zgłoszenie o osobie, która zniknęła pod wodą. Na miejscu działała straż pożarna, policja oraz pogotowie ratunkowe. Po blisko 50 minutach poszukiwań strażacy wyciągnęli nastolatka na brzeg i rozpoczęli reanimację, powiedział podkomisarz Kamil Kubica z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.
2: Niestety starania ratowników nie przyniosły skutku. Na miejscu zjawił się prokurator, który nadzorował policyjne czynności, a także zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok, która pomoże w ustaleniu wszelkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
0: Policja po raz kolejny apeluje o rozsądek i ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. Kuria Sosnowiecka ostrzega przed internetowym oszustem, który podszywa się pod biskupa diecezjalnego. Oszust ma rozsyłać maile do księży z wykorzystaniem jego imienia i autorytetu. Kuria informuje, że korespondencja pochodzi od fałszywego nadawcy. Jak czytamy w opublikowanym komunikacie, celem tych działań może być wprowadzenie odbiorców w błąd lub wyłudzenie informacji. Wierni powinni też wykazać się szczególną ostrożnością. Nie należy odpowiadać na podejrzane wiadomości, otwierać załączników, klikać w przesłane linki, ani realizować żadnych próśb zawartych w takiej korespondencji bez wcześniejszego potwierdzenia jej autentyczności, czytamy w ostrzeżeniu. Z dystansem należy podejść do nietypowych prób kontaktu z osobami działającymi rzekomo w imieniu kurii. Dotyczy to zwłaszcza wiadomości zawierających pilne prośby, polecenia, linki, załączniki, prośby o dane czy przelewy.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Zbigniew Preisner, jeden z najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej na świecie, wystąpi w sobotę w Bielsku-Białej podczas koncertu My Life Preisner's Music. Gala będzie zwieńczeniem międzynarodowego konkursu dla młodych kompozytorów. Dziś na Zamku Sułkowskich odbyła się konferencja inaugurująca wydarzenie z udziałem artysty.
3: Ja tylko zachęcam wszystkich młodych twórców, obojętnie jaką sztukę wykonują, do oryginalności. Próbowania znalezienia małej, uchylonej furtki, która się nazywa oryginalność. Czym nas więcej będzie zdolnych ludzi, którzy osiągną jakąś karierę w świecie, tym łatwiej będzie nam żyć. Patrzę też trochę jako filmowiec, bo jednak zrobiłem ponad 100 filmów. Patrzę trochę jako reżyser, czy każda z tych muzyk nadawałaby się do filmu.
0: Pierwsze przesłuchania finalistów konkursu z całego świata rozpoczną się jutro, a imprezie towarzyszą liczne wystawy i projekcje filmów z muzyką Zbigniewa Preisnera. Przy placu Sobieskiego w Bytomiu powstaje zielona strefa relaksu. Ma to być miejsce przeznaczone do spotkań, rozmów i działań społecznych. Zielona przestrzeń ma służyć mieszkańcom jako punkt odpoczynku i integracji w samym centrum miasta. Wspólnie odnowili oni już przestrzeń na tarasie przed lokalem w Bytomiu. Odświeżyli i wypełnili drewniane donice. Oficjalne otwarcie strefy zaplanowano podczas festiwalu organizacji pozarządowych FIRE, który odbędzie się 12 września. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza. Wysoko w Beskidach od 10 do 12 stopni.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Tusk nie jest rozczarowany decyzją prezydenta Załańskiego o niepojawieniu się na konferencji w Gdańsku. W Radomiu odbyło się pierwsze spotkanie klubu dam i kawalerów Krzyża Wolności i Solidarności. Francuskie Zgromadzenie Narodowe opowiedziało się za większą autonomią dla Korsyki. Nieobecność Wołodymyra Załańskiego na konferencji w Gdańsku traktuje jako deeskalację napięcia między Polską a Ukrainą, powiedział szef rządu Donald Tusk. Podczas konferencji odbudowy Ukrainy delegacji tego kraju będzie przewodniczyć premier Julia Swirydenko. Jak zaznaczył Donald Tusk, nie jest rozczarowany decyzją Wołodymyra Załańskiego.
5: Jestem w stałym kontakcie z panią premier Julią Skirdenko, poinformowała mnie, że stanie na czele delegacji, więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć i traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
4: Między Kijowem a Warszawą utrzymują się napięcia, potem jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek specjalnych ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. W Kijowie decyzję tę odebrano jako afront wobec Zełenskiego. Konferencja odbudowy Ukrainy rozpocznie się w czwartek. W międzynarodowym szczycie mają uczestniczyć przywódcy państw europejskich oraz przedstawiciele instytucji międzynarodowych. Dzieci z wadami serca z Dolnego Śląska mają być leczone bliżej domu. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu otwarto klinikę kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej. To pierwszy w regionie ośrodek, który w jednym miejscu zapewni kompleksową diagnostykę, leczenie i opiekę nad pacjentami od najmłodszych lat aż do dorosłości. Jak mówi dr Ewa Mroczek, nowa klinika ma zapewnić ciągłość leczenia pacjentom z wadami serca, także po ukończeniu 18 roku życia.
6: Zależało nam, aby taki ośrodek stworzyć, aby ci pacjenci, którzy wchodzą w dorosłość, znaleźli miejsce, gdzie czują się bezpiecznie, pewnie i mogą tak naprawdę mieć swojego lekarza prowadzącego, który pokieruje ich dalszą historią medyczną. Bardzo nam zależało, aby stworzyć współpracę, co nam się udało z Kliniką Ginekologii i Położnictwa, aby spełnić marzenie tych pacjentek o tym, aby stworzyć własne rodziny.
4: Nowa placówka ma również ułatwić współpracę specjalistów różnych dziedzin i ograniczyć konieczność kierowania dzieci do innych ośrodków w Polsce. Ich udziałem była walka o niepodległość Polski. Dziś chcą się dzielić z młodymi wiedzą i doświadczeniem. W Radomiu odbyło się pierwsze spotkanie klubu dam i kawalerów Krzyża Wolności i Solidarności. Zorganizowano je z okazji 50. rocznicy radomskiego protestu robotniczego. Odznaczenie przyznawane jest działaczom antykomunistycznej opozycji. Waldemar Dobrowolski otrzymał je za udział w najdłuższym w PRL-u studenckim strajku. Dziś, podobnie jak 45 lat temu, chce mieć wpływ na rzeczywistość.
7: Ten krzyż nas jednoczy. No i teraz wydaje nam się, że jednak nasz głos jest ważny, nie w sensie takim, że stanowiący, ale bardzo chcielibyśmy wyrażać swoje opinie, co myślimy. Moglibyśmy wpłynąć na to, że to będzie po prostu zastanowienie się nad sprawami najważniejszymi, bo to one nas ukształtowały.
4: Krzyż Wolności i Solidarności ustanowiono w 2010 roku. Korsyka zyska autonomię, czy zyska autonomię wobec władz w Paryżu. Za taką zmianą opowiedziało się Zgromadzenie Narodowe, niższa izba francuskiego parlamentu. Większą autonomię mieszkańcom wyspy Napoleona obiecuje od lat prezydent Francji Emmanuel Macron.
8: Deputowani poparli projekt reformy konstytucyjnej, który ma przyznać Korsyce niespotykaną dotąd autonomię. Wyspa ma pozostać częścią Republiki Francuskiej, jednocześnie zyskując możliwość dostosowywania krajowych przepisów do lokalnych realiów, a nawet tworzenia własnych regulacji w niektórych obszarach. Chodzi na przykład o zagospodarowanie wyspy, turystykę i rozwój gospodarczy. Takie kwestie jak bezpieczeństwo czy sądownictwo pozostałyby jednak pod kontrolą władz w Paryżu. Reformę zapowiedział 4 lata temu prezydent Emmanuel Macron w odpowiedzi na falę protestów zwolennych korsykańskiej niepodległości. Projekt budzi jednak podziały. Część prawicy i lewicy obawia się, że przyznanie Korsyce autonomii osłabi jedność państwa i sprawi, że podobnych rozwiązań zażądają inne regiony Francji kontynentalnej oraz terytoria zamorskie. Droga do autonomii Korsyki pozostaje jednak długa. Jesienią reformą zajmie się Senat, a następnie potrzebne będzie poparcie 3/5 kongresu, czyli parlamentarzystów obu izb. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Środa będzie słoneczna, 23 stopnie na Suwalszczyźnie, 26 w centrum, 30 na zachodzie, chłodniej, nad samym morzem około 20.
9: Autopromocja.

0: Minęła 23. Program Czyste Powietrze w województwie śląskim funkcjonuje jak należy, zapewnił prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Oddano do użytku boisko treningowe na lublinieckim stadionie miejskim. Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji Katowice otworzą kąpieliska Trzystawy i Starganiec.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Beneficjentami programu Czyste Powietrze w województwie śląskim mogą spać spokojnie, jeśli zrealizują inwestycje zgodnie z zapisami regulaminu, mówił w Radiu Katowice prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Mateusz Pindel. Choć program w ostatnich latach przechodził zawirowania, obecnie, jak wskazał rozmówca Łukasza Łaskowca, w końcu funkcjonuje jak należy. Fundusz musi jednak mierzyć się z problemami nieuczciwych wykonawców, którzy poprzez beneficjentów próbują wyłudzać dotacje.
2: Dla nas najważniejsze i najistotniejsze jest to, że prowadzimy wszelkiego rodzaju sprawy indywidualnie, bo to też jest bardzo ważne, bo różny jest stan faktyczny danej sprawy, różny jest etap realizacji.
3: Ale
2: jest
3: takie przypadki, rozumiem, się zdarzają także w katowickim funduszu.
2: Samych pozwów tak, ale też nie zapominajmy o nieprawidłowościach, które miały miejsce i też wiele postępowań i również spraw jest z tym związanych. Bardzo dużo też w mediach się mówiło właśnie o prowadzonym przez Prokuraturę Europejską postępowaniu właśnie w zakresie realizacji programu Czyste Powietrze.
0: Katowicki Fundusz jako pierwszy w kraju uruchomił punkty bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców, którzy zostali poszkodowani przez nieuczciwe firmy instalatorskie. Szkoły z Sosnowca z kolejnym zastrzykiem finansowym. 19 placówek otrzyma dofinansowanie z rządowego programu Cyfrowy Uczeń na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania bądź infrastruktury sieciowej. Wszystkie nasze placówki, które złożyły projekty, otrzymują dotacje w łącznej kwocie ponad 1 100 000 zł, powiedział Radio Katowice Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego ratusza.
4: Dzięki tym środkom będziemy mogli rozwijać nowoczesną edukację cyfrową, doposażać pracownie szkolne, wzmacniać również kompetencje cyfrowe dzieci oraz młodzieży. Widać, że ciężka praca dyrektorów poszczególnych szkół przy współudziale urzędu, a także nauczycieli przyniosła efekty i te pieniądze zostały nam przyznane.
0: W całym województwie śląskim złożonych zostało nieco ponad 800 wniosków, z czego wsparcie z programu otrzyma w sumie 71 placówek.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Oddano do użytku boisko treningowe na lublinieckim stadionie miejskim. W ramach prac wyznaczono dwa boiska treningowe o wymiarach 30 na 60 metrów każde, które są już dostępne dla użytkowników i mogą być wykorzystywane na co dzień. Dodatkowo obiekt doposażono w samojezdny wózek do nawadniania murawy, co pozwala na utrzymanie jej w odpowiednim stanie. Z kolei w ramach 10 edycji budżetu obywatelskiego miasta Lublińca wyposażono stadion w 30 różnego typu bramek oraz kompletów znaczników boiskowych i treningowych. Kosztowały blisko 100 tysięcy złotych. Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji Katowice otworzą kąpieliska Trzystawy i Starganiec. Czekały już tylko na wyniki wszystkich koniecznych badań wody, powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.
5: Będzie to na pewno przed jeszcze tym okresem urlopowym, a więc niemalże na dniach. Oczywiście do tego potrzebujemy też osoby, które będą pilnowały bezpieczeństwa na wodzie, a więc ratowników wodnych. Tutaj wiem, że umowy są podpisane i czekamy tylko i wyłącznie na to, żeby w pełni bezpiecznie móc udostępnić mieszkańcom te dodatkowe dwa miejsca. Przypomnę, że już działa staw Morawa.
0: Jak informuje miasto, na wszystkich funkcjonujących w Katowicach kąpieliskach będą obecni ratownicy wodni. Jednocześnie władze Katowic apelują o rozwagę i przypominają, aby nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza. Wysoko w Beskidach od 10 do 12 stopni.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w szpitalach, ujawnił premier Tusk. W ciągu najbliższych dni upał będzie w Polsce tylko rósł, ostrzegają synoptycy. W czwartek w Gdańsku konferencja na temat odbudowy Ukrainy. Szefową delegacji będzie ukraińska premier. Premier Donald Tusk chce odważniejszych propozycji ustawowych dotyczących naprawy systemu ochrony zdrowia. Poinformował, że wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w szpitalach, m.in. w sprawie czasu pracy lekarzy i kominów zarobkowych. To pokłosie afery w stołecznym Szpitalu Południowym, gdzie lekarz kierujący oddziałem ratunkowym bez specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
7: Wstępne wyniki kontroli, jak mówił premier Donald Tusk, potwierdzają nieprawidłowości w szpitalach, między innymi jeśli chodzi o czas pracy lekarzy.
8: Te rekordy, jeśli chodzi na przykład o długość dyżurów, są rzeczywiście imponujące, w cudzysłowie. Mamy na przykład w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 488 godzin w ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby.
7: Szef rządu zwrócił się do ministrów sprawiedliwości i zdrowia, by wspólnie przygotowali swoje rekomendacje, niezależnie od kontroli NIK-u. Chodzi o to, jak mówił premier, by uniknąć sytuacji, w której ktoś może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia. Donald Tusk zaznaczył też, że w sprawie kontroli i rozliczania czasu pracy liczy na bardzo szybkie działanie i odważniejsze propozycje ustawowe. Czeka nas też chyba bardzo poważna rozmowa z szefostwem NFZ-u, mówił szef rządu. To fundusz jest bowiem odpowiedzialny za płacenie placówkom. Zdaniem premiera, brak odpowiedniego nadzoru to główny powód zbyt wysokich wydatków na wypłaty. Sylwia Białek, Polskie Radio.
6: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek miała wykonać badania w szpitalu w Żywcu, omijając kolejkę. Takie informacje ujawnił dziś portal Zero.pl. Posłanka dzięki pomocy osoby pracującej w szpitalu została przyjęta na badanie po 3 tygodniach. Normalny czas oczekiwania na tego typu procedurę to 23 miesiące. Do badania doszło w lutym ubiegłego roku. Wtedy też dowiedzieliśmy się o sprawie, mówi Dariusz Szatanik ze Starostwa Powiatowego w Żywcu, które współprowadzi szpital.
9: Dyrekcja szpitala stwierdziła nieprawidłowości i skierowała do pani poseł oficjalne pismo w tej sprawie, które niestety pozostało bez reakcji. Podkreślamy, że świadczenie będące przedmiotem tej sytuacji nie zostało rozliczone z Narodowym Funduszem Zdrowia.
6: Parlamentarzystka twierdzi, że to nieprawda, że badanie wykonała po znajomości.
10: Po prostu zadzwoniłam do koleżanki, dostałam to skierowanie, więc i poprosiłam, zapisz mnie w kolejkę na gastroskopię. I to była jej rola, że tylko mnie zarejestrowała. A po 3 albo po 4 tygodniach dostałam telefon, że mogę przyjść na gastroskopię, ponieważ zwolniło się miejsce. Więc pojechałam i wykonałam badanie. Było to zalecenie medyczne, to nie był mój wymysł.
6: Posłanka dodaje też, że nie miała świadomości, jak długie są kolejki. Przez Europę przechodzi fala upałów. W Polsce jest gorąco, ale to dopiero początek, mówią synoptycy. Najbliższe dni upłyną nam pod znakiem słońca i rosnącej temperatury. W niedzielę w niektórych częściach kraju termometry pokażą około 40 stopni. Monika Gosławska pytała mieszkańców Warszawy, jak radzić sobie z takim żarem.
11: Makabrycznie, nie wiem sobie jak radzić.
12: Parasol pomaga?
11: Pomaga, nie jest tak gorąco. Mam też i picie ze sobą, dlatego ledwo idę, bo jest ciężko.
12: Czy kapelusz to na przykład dobry sposób?
13: Pomaga faktycznie.
14: No ja na pewno krem z filtrem codziennie, też bardzo często chustki na głowie, dzisiaj akurat nie, ale jestem zabezpieczona, mam. Krem z filtrem też mam, w torbie i wodę.
15: W parku przy fontannie jest rewelacyjnie, w cieniu jest bomba, także w mieście też sobie można poradzić.
16: Kapelusik jest, filtr 50, no i w cieniu trzeba urzędować, nie? A tam przez chwilę, jak się na słońcu człowiek przejdzie, to trochę witaminy D może więcej.
6: W związku z nadchodzącymi upałami możemy spodziewać się wzrostu liczby pożarów, ostrzega brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Mówi, czego nie wolno robić w trakcie upałów, żeby nie wywołać pożaru. Między innymi nie można wjeżdżać pojazdami silnikowymi do lasu.
17: Nie korzystamy z otwartego ognia na terenach leśnych, łąkach, torfowiskach, trzcinowiskach. W tej chwili jeszcze nie mówimy o tak ekstremalnym, przesuszonym podłożu, ale tego się spodziewamy. To jest raptem kilka godzin wystarczy słonecznej pogody, żeby to zagrożenie wróciło. Kontrolujmy sami siebie i nie róbmy rzeczy takich, które w jakiś sposób przyczyniłyby się do powstania pożaru. Mówię tu już przede wszystkim o tym przysłowiowym niedopałku papierosa.
6: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że policjanci i strażacy są gotowi do działania. Służby mają być też uczulone na potencjalne pożary i skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreśla znaczenie konstruktywnych relacji z Polską. W cowieczornym wystąpieniu w mediach społecznościowych przekazał, że rozmawiał z premier Julią Sfrydenko, która ma przewodniczyć delegacji ukraińskiej na gdańskiej konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy.
13: Dzisiaj szczegółowo omówiliśmy z premier Julią Sfrydenko zadania konferencji na temat odbudowy Ukrainy, która rozpocznie się w Gdańsku. Ważne jest, aby być konstruktywnym w relacjach z Polską i jestem wdzięczny wszystkim partnerom, każdemu, kto jest z nami, kto jest z Ukrainą, każdemu, kto przygotował wartościowe materiały na spotkanie w Gdańsku. Na czele ukraińskiej delegacji stanie właśnie premier Julia Sfrydenko. Konferencja na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku rozpocznie się w czwartek. Ma dotyczyć inwestycji w odbudowę Ukrainy. To duży międzynarodowy szczyt, na którym spodziewani są przywódcy krajów europejskich. Władimir Putin zdementował doniesienia swojego wywiadu w sprawie państw bałtyckich. Wcześniej służba wywiadu zagranicznego zarzuciła Łotwie, że zgodziła się, aby ukraińskie drony atakujące cele w Rosji startowały z łotewskiego terytorium. Także część prokremlowskich blogerów i polityków oskarżała o podobne działania Litwę, Estonię i Finlandię.
18: Według Radia Swoboda Władimir Putin stwierdził, że zachodnie kraje nie wystrzeliwują ze swoich terytoriów bez załogowców atakujących Rosję. Rosyjski dyktator mówił o tym na spotkaniu z absolwentami wyższych szkół wojskowych. Putin dodał, że Zachód boi się odwetu Moskwy. Radio Swoboda przypomniało, że w ostatnich tygodniach często ukraińskie drony wlatywały w przestrzeń powietrzną państw bałtyckich. Kijów tłumaczył, że rosyjskie służby dysponują sprzętem, który pozwala im na przechwycenie bezzałogowca i przekierowanie go w kierunku sąsiednich państw. Komentując ostatnie ataki Ukrainy na cele w Rosji, Putin oświadczył, że to próba zdestabilizowania nastrojów społecznych i dodał, iż jest pewien zwycięstwa w wojnie z Ukrainą. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
6: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: O sporcie, Mateusz Foremniak.
19: Sypnęło nam rekordami na piłkarskich mistrzostwach świata. Po wczorajszych popisach Leo Messiego dzisiaj postanowił wykazać się Cristiano Ronaldo. Portugalczyk zaliczył dublet w wygranym 5-0 meczu z Uzbekistanem. Został tym samym pierwszym zawodnikiem, który zdobywał bramki na 6 turniejach. Przy okazji w wieku 41 lat i 138 dni wskakując na drugie miejsce klasyfikacji najstarszych strzelców. Na razie bez większych fajerwerków prezentują się ekipy Anglii i Gany. Po pierwszej połowie jest bezbramkowy remis. W nocy będą do zobaczenia jeszcze dwa spotkania. O pierwszej Panama zagra z Chorwacją, a o czwartej naszego czasu Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Z polskich wątków pozostaje nam wyczekiwanie na występy z gwizdkiem Szymona Marciniaka. FIFA ogłosiła, że najbliższa okazja nadejdzie w sobotę w spotkaniu Egiptu z Iranem. Dużo ogłoszeń było też dzisiaj w naszej rodzimej piłce. PZPN przedstawił termin meczu o Superpuchar Polski pomiędzy Lechem Poznań a Górnikiem Zabrze. To 16 lipca o 20:45 na Stadionie Mistrzów Polski. O trofea ma w końcu powalczyć Pogoń Szczecin. Zrobi to pod okiem nowego trenera Oscara Garcia. Hiszpan, który ostatnio prowadził Ajax Amsterdam, a jako piłkarz występował m.in. w FC Barcelonie, podpisał w Szczecinie 3-letni kontrakt. Do pomocy ściągnięto mu nowego napastnika. Na zasadzie wolnego transferu, przynajmniej na rok, ale z opcją kolejnego, prosto z Legii przenosi się Jean-Pierre Nsame. W żużlowej Ekstralidze czas na nadrabianie zaległości. W ramach ósmej kolejki spotkały się ze sobą ekipy Sparty Wrocław i Stali Gorzów. Górą gospodarze 51-39, a spotkanie podsumowuje zdobywca 11 punktów Bartłomiej Kowalski.
20: Wiedzieliśmy od początku, że nie można lekceważyć drużyny z Gorzowa i w sumie początek spotkania doskonale to pokazywał, bo wcale ta przewaga nasza nie była co najmniej do ósmego biegu jakaś super wysoka. Koniec końców wygraliśmy dosyć wysoko, no i nic, tylko się cieszę.
19: Dzięki tej wygranej Sparta awansowała na drugie miejsce w ligowej tabeli. O awans, ale do turnieju głównego ruszyła gra na trawiastych kortach Wimbledonu. W grze pozostaje Katarzyna Kawa. Ta sztuka nie udała się niestety Lindzie Klimowiczowej. Za to do gry w Bad Homburg szykuje się pewna występu w Londynie Iga Świątek. Jutro, oby na dobry początek, około godziny 15:30 wyjdzie na kort z Emmą Navarro.
6: Środa słoneczna, 23 stopnie na Suwalszczyźnie, 26 w centrum, 30 na zachodzie, chłodniej nad samym morzem około 20.

pen. Why do you cheat me this way, princess?

0: Minęła 23. Program Czyste Powietrze w województwie śląskim funkcjonuje jak należy, zapewnił prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Oddano do użytku boisko treningowe na lublinieckim stadionie miejskim. Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji Katowice otworzą kąpieliska Trzystawy i Starganiec.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Beneficjentami programu Czyste Powietrze w województwie śląskim mogą spać spokojnie, jeśli zrealizują inwestycje zgodnie z zapisami regulaminu, mówił w Radiu Katowice prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Mateusz Pindel. Choć program w ostatnich latach przechodził zawirowania, obecnie, jak wskazał rozmówca Łukasza Łaskowca, w końcu funkcjonuje jak należy. Fundusz musi jednak mierzyć się z problemami nieuczciwych wykonawców, którzy poprzez beneficjentów próbują wyłudzać dotacje.
2: Dla nas najważniejsze i najistotniejsze jest to, że prowadzimy wszelkiego rodzaju sprawy indywidualnie, bo to też jest bardzo ważne, bo różny jest stan faktyczny danej sprawy, różny jest etap realizacji.
3: Ale
2: jest
3: takie przypadki, rozumiem, się zdarzają także w katowickim funduszu.
2: Samych pozwów tak, ale też nie zapominajmy o nieprawidłowościach, które miały miejsce i też wiele postępowań i również spraw jest z tym związanych. Bardzo dużo też w mediach się mówiło właśnie o prowadzonym przez Prokuraturę Europejską postępowaniu właśnie w zakresie realizacji programu Czyste Powietrze.
0: Katowicki Fundusz jako pierwszy w kraju uruchomił punkty bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców, którzy zostali poszkodowani przez nieuczciwe firmy instalatorskie. Szkoły z Sosnowca z kolejnym zastrzykiem finansowym. 19 placówek otrzyma dofinansowanie z rządowego programu Cyfrowy Uczeń na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania bądź infrastruktury sieciowej. Wszystkie nasze placówki, które złożyły projekty, otrzymują dotacje w łącznej kwocie ponad 1 100 000 zł, powiedział Radio Katowice Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego ratusza.
4: Dzięki tym środkom będziemy mogli rozwijać nowoczesną edukację cyfrową, doposażać pracownie szkolne, wzmacniać również kompetencje cyfrowe dzieci oraz młodzieży. Widać, że ciężka praca dyrektorów poszczególnych szkół przy współudziale urzędu, a także nauczycieli przyniosła efekty i te pieniądze zostały nam przyznane.
0: W całym województwie śląskim złożonych zostało nieco ponad 800 wniosków, z czego wsparcie z programu otrzyma w sumie 71 placówek.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Oddano do użytku boisko treningowe na lublinieckim stadionie miejskim. W ramach pracy wyznaczono dwa boiska treningowe o wymiarach 30 na 60 metrów każde, które są już dostępne dla użytkowników i mogą być wykorzystywane na co dzień. Dodatkowo obiekt doposażono w samojezdny wózek do nawadniania murawy, co pozwala na utrzymanie jej w odpowiednim stanie. Z kolei w ramach 10 edycji budżetu obywatelskiego miasta Lublińca wyposażono stadion w 30 różnego typu bramek oraz kompletów znaczników boiskowych i treningowych. Kosztowały blisko 100 000 zł. Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji Katowice otworzą kąpieliska Trzystawy i Starganiec. Czekamy już tylko na wyniki wszystkich koniecznych badań wody, powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.
5: Będzie to na pewno przed jeszcze tym okresem urlopowym, a więc niemalże na dniach. Oczywiście do tego potrzebujemy też osoby, które będą pilnowały bezpieczeństwa na wodzie, a więc ratowników wodnych. Tutaj wiem, że umowy są podpisane i czekamy tylko i wyłącznie na to, żeby w pełni bezpiecznie móc udostępnić mieszkańcom te dodatkowe dwa miejsca. Przypomnę, że już działa staw Morawa.
0: Jak informuje miasto, na wszystkich funkcjonujących w Katowicach kąpieliskach będą obecni ratownicy wodni. Jednocześnie władze Katowic apelują o rozwagę i przypominają, aby nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza. Wysoko w Beskidach od 10 do 12 stopni.
6: Zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Państwa Grupy Wyszehradzkiej chcą ponownie wspólnie przygotowywać się do najważniejszych negocjacji w Unii Europejskiej, a chodzi przede wszystkim o rozmowy dotyczące nowego budżetu wspólnoty, polityki energetycznej, migracyjnej i rolnej. Takie ustalenia zapadły podczas szczytu premierów Polski, Czech, Słowacji i Węgier pod Budapesztem.
7: Premier Donald Tusk przekonywał, że współpraca regionu może zwiększyć jego znaczenie w Europie.
8: Wtedy, kiedy będziemy działali, a będziemy działali razem, to będziemy także w stanie konfrontować nasze pomysły z największymi potęgami. Wiecie dlaczego? Bo WIFOR będzie też jedną z największych potęg.
7: Od lipca przewodnictwo w grupie obejmie Słowacja. Premier Robert Fico zapowiedział, że jednym z głównych celów będzie przywrócenie regularnych konsultacji przed posiedzeniami Rady Europejskiej. Dlatego chcemy organizować spotkanie koordynacyjne przed każdym szczytem Unii Europejskiej w przyszłym roku. Przywódcy podkreślali, że chcą wrócić do modelu współpracy, który przed laty pozwalał państwom regionu skuteczniej zabiegać o wspólne interesy w Brukseli. Jan Olencki, Polskie Radio, Budapeszt.
6: Premier Ukrainy Julia Sfyrydenko będzie przewodniczyć ukraińskiej delegacji na konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku do Polski. Nie przyjedzie prezydent Wołodymyr Zełenski. Tę decyzję krytykuje wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreśla, że Zełenski miał być współgospodarzem szczytu.
9: Między przyjaciółmi mówi się szczerze. My szczerze powiedzieliśmy, co nas boli w tej decyzji prezydenta Zełenskiego. Zbiera pokłosie tego. Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję nie przyjeżdża na tą konferencję.
6: Napięcie między Kijowem a Warszawą wywołała decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskiej armii. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rozpocznie się jutro w Gdańsku. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek odpiera zarzuty, jakoby wykonała badania poza kolejnością. Takie informacje ujawnił portal Zero. Polityk miała być przyjęta do szpitala dzięki znajomości osoby pracującej w placówce po 3 tygodniach, podczas gdy normalny czas oczekiwania na taką procedurę to 23 miesiące. Do badania doszło w lutym ubiegłego roku.
10: Po prostu zadzwoniłam do koleżanki, dostałam to skierowanie, więc i poprosiłam, zapisz mnie w kolejkę na gastroskopię. I to była jej rola, że tylko mnie zarejestrowała. A po 3 albo po 4 tygodniach dostałam telefon, że mogę przyjść na gastroskopię, ponieważ zwolniło się miejsce.
6: Tak mówiła w Radiu Katowice posłanka Pępek, jednak na nieprawidłowości wskazuje starostwo powiatowe w Żywcu, które prowadzi tamtejszy szpital.
11: Dyrekcja szpitala stwierdziła nieprawidłowości i skierowała do pani poseł oficjalne pismo w tej sprawie, które niestety pozostało bez reakcji. Podkreślamy, że świadczenie będące przedmiotem tej sytuacji nie zostało rozliczone z Narodowym Funduszem Zdrowia.
6: Mówił przedstawiciel samorządu Dariusz Szatanik. Sprawę będzie wyjaśniała partia. W przyszłym tygodniu Małgorzata Pępek ma tłumaczyć się przed klubem Koalicji Obywatelskiej.
12: To są aktualności jedynki.
6: Uniwersytety Jagielloński i Warszawski najlepszymi uczelniami publicznymi w Polsce. Na 3. miejscu uplasowała się Politechnika Warszawska. Znamy wyniki najnowszego rankingu szkół wyższych Perspektywy.
13: Ranking bierze pod uwagę 30 różnych kryteriów, w tym m.in. badania naukowe oraz opinie absolwentów po ukończeniu studiów. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marcin Kulasek powiedział, że choć stanowi on drogowskaz dla przyszłych studentów, to też motywuje same uczelnie do lepszego kształcenia.
14: Przykłady są jednoznaczne, choćby moja alma mater, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który w ciągu ostatnich 2 lat awansował o 11 pozycji.
13: Najlepszą uczelnią niepubliczną została Akademia Leona Koźmińskiego, a zawodową Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
6: Obrońcy zwierząt domagają się wprowadzenia w Unii Europejskiej obiecanego zakazu chowu klatkowego. Stop klatkom teraz. Dość czekania. Między innymi pod takimi hasłami protestowali wczoraj przed polskim przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie.
15: Był wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W zeszłym roku musi się coś zadziać. Słyszymy tylko deklaracje, obietnice, że coś będzie wdrażane.
16: Nasza zwłoka i cierpienie! Nasza zwłoka i cierpienie!
6: Zakaz chowu klatkowego miał być wprowadzony w Unii Europejskiej z początkiem przyszłego roku, ale przepisów jak na razie nie ma. A w aktualnościach jeszcze informacja z ostatniej chwili to ewakuacja komisariatu policji w Iławie w związku z paczką z niebezpieczną substancją. Do komendy przy ulicy Wiejskiej zgłosiła się kobieta, chcąca oddać podejrzaną paczkę, której nie zamawiała. Przyjął ją jeden z funkcjonariuszy, a z tego pakunku wydobyła się jakaś substancja. Do Iławy z Olsztyna jedzie specjalistyczna jednostka ratownictwa chemicznego z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
6: Do rana będzie pogodnie z temperaturą od 8 stopni na Pomorzu, przez 12 w centrum, po 14 na południu i nad morzem. Dzień też pogodny z temperaturą od 23 stopni na Suwalszczyźnie, przez 26 w centrum, aż po 30 na zachodzie. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 1005 hektopaskali.
12: Jedynka. Polskie Radio.
6: 9,5 minuty po północy. Dziś jest środa, 24 czerwca, to 175 dzień roku. Słońce wzejdzie o 4.14, zajdzie o 21.00. Jeden czas na małe kalendarium. 214 lat temu wielka armia, licząca około 500 000 żołnierzy pod wodzą Napoleona Bonapartego, rozpoczęła...

rozumieć świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.